Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce,

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu, w

Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Koty. Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

Dariusz Malejonek, Noc Nieba. Za 5 minut wybije godzina 6, to oznacza, że noc się kończy, a rozpoczyna nowy dzień. To środa, 15 dzień lipca.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM, jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński wydał oświadczenie w związku z ekskomuniką lefebrystów. Czytamy, że w diecezji w minionych latach było kilka tysięcy osób sympatyzujących z liturgią sprawowaną u lefebrystów, z różnymi działaniami bractwa lub spowiadających się u tamtejszych księży, a nawet zawierających małżeństwa sakramentalne u lefebrystów. Do tej pory nie było to zakazane, choć status bractwa był nieuregulowany. Teraz jednak, gdy bractwo jest formalnie poza kościołem, biskup apeluje do wiernych, aby tego nie robili. W diecezji jest możliwość uczestniczenia we mszy świętej sprawowanej w klasycznym rycie rzymskim, ale w pełnej łączności z kościołem. Przenosimy się na Jasną Górę. Tam wśród pielgrzymów dominują dziś rowerzyści. Franciszkańska pielgrzymka rowerowa ze Wschowy dotarła w tym roku po raz 18. Dla wielu jej uczestników motywatorem były wiezione przez nich intencje, te osobiste i te powierzone przez innych.
2: Każdy jedzie ze swoją intencją. Mają ludzie za co dziękować i potem widzę ten płacz na placu tutaj na Łące Pojednania, jak dojedziemy, że chyba warto było.
3: Dużo było takich z pracy, żeby się pomodlić, pamiętaj o nas, wspomnij o nas.
4: Ja pracuję w sklepie i proszę klientów o jedną zdrowaśkę chociaż. Ja to bardzo czuję, że po prostu nie mam zmęczenia. Jestem uskrzydlona i tak jakbym nie była w ogóle zmęczona, czuję to wsparcie moich klientów i wszystkich, którzy mnie prosili o modlitwę za nóż.
1: Na Jasną Górę dotarli dziś także rowerzyści z Wieruszowa, a 5 sierpnia do Częstochowy wyruszy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Jej tegoroczne hasło to Pan mój i Bóg mój. 10-dniowa trasa wjedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Wierni przejdą w sumie około 315 kilometrów. Informacje o zapisach na pielgrzymkę można znaleźć na stronie pielgrzymka-rodzin-waw.pl.
5: To się dzieje w kościele.
1: W najbliższy czwartek będziemy obchodzili uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej. Można się do niej przygotować poprzez triduum modlitewne w Nowych Osinach koło Mińska Mazowieckiego, mówi karmelitanka siostra Jana Paula od Matki Bożej z Nowych Osin.
6: U nas to triduum już jest taką wieloletnią tradycją. Zaczyna się o godzinie 18:00, będzie Eucharystia i to będą przez kolejne 3 dni, czyli będzie msza o 18:00 z takimi naukami maryjnymi, którą będzie przewodniczył i te nauki głosił ojciec Tomasz Rydzewski.
1: Podczas czwartkowej mszy świętej będzie można przyjąć szkaplerz. To uroczystość symbolizująca dobrowolne oddanie się pod opiekę Matki Bożej, wyrzeczenie się zła i postanowienie jej naśladowania.
6: To jest też taki czas przybliżenia trochę i duchowości szkaplerznej, duchowości karmelitańskiej. Myślę, że każdy, kto jest chociaż troszeczkę zainteresowany albo jeszcze nie wie, że jest zainteresowany, to na pewno warto, żeby wziął w tym udział, bo myślę, że może się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego albo pogłębić po prostu swoją wiarę i relację z Maryją.
1: Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej to wyjątkowy dzień dla całej rodziny karmelitańskiej, upamiętniający objawienia szkaplerzne świętemu Szymonowi Stokowi. Wierni noszący szkaplerz podkreślają poczucie bezpieczeństwa i opieki Matki Boskiej. Trwa 5. Mokotowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Do udziału w wydarzeniu, które zyskało już swoją renomę, zapraszani są wybitni artyści. Koncerty będą odbywać się do 19 lipca w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Zachęcamy do udziału w najbliższym wydarzeniu, mówi organizator, organista Sebastian Kuczyński.
7: Kolejny koncert w środę, 15 lipca o godzinie 20 w sanktuarium i wystąpi tutaj duo. Duo małżeńskie, pani Małgorzata Trojanowska, świetna sopranistka i jej mąż Sylwester Trojanowski, organista. Zabrzmią dzieła na organy solo, m.in. dzieła Bacha, Surzyńskiego czy operowy nasz polski Moniuszko.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma popularyzować muzykę organową i przybliżać jej piękno szerokiej publiczności. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
0: Dzisiaj zapowiada się bardzo słoneczny i bardzo ciepły dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 28 stopni, a już teraz w Warszawie na termometrach 17 stopni, w okolicy o stopień mniej. Dziś cały dzień błękitne niebo, tylko kilka niegroźnych chmur i słaby wiatr, który wieje z północnego wschodu.
8: Ogłoszenie nadawcy.
0: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
8: Czyli podał do napastnika?
0: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
8: A, no to fajnie.
0: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
8: Czyli to źle, że obronił?
0: Jeszcze raz zacznę.
8: Ale to Włosi grali.
0: Włosi?
8: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
0: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
8: Budzimy stolicę i okolice fanów piłki.
0: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
8: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
0: Weronika Ostrowska
8: i Jarek Wydra.
9: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Zimą merznie żeletem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
11: W najnowszym sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam sieci. Jacek Karnowski.
12: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
13: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
9: O reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6. Rozpoczynamy nowy dzień w Radiu Warszawa. To środa, 15 dzień lipca. Słońce wzeszło o 4.32. Zajdzie o 20.50. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów, a są nimi Dawid, Henryk i Włodzimierz. W naszym programie będziemy przygotowywać się do punktu głównego tej godziny, czyli do transmisji mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Początek transmisji o godzinie 6.30. Wcześniej wysłuchamy dzisiejszego czytania wraz z komentarzem oraz dzisiejszej Ewangelii. Również z komentarzem. To wszystko przed nami. Będzie Kim Karn, Leon Rimes i Mateo. Jarosław Wydra, dzień dobry i zapraszam do spędzenia tego dnia razem z nami. Radio Warszawa poleca się na środę.

0: kwadrans po godzinie 6. Słowo na wieki, słowo na dziś. To audycja, która już teraz została przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, a przeczyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości. Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu o ludzie, na który się zawziąłem, żeby ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie jak błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie rozumiało, bo w jego umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku, albowiem powie: działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem. Nikt nie otworzył dzioba. Nikt nie pisnął. Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna. Przeto Pan, Bóg zastępów, ześle wycieńczenie na jego duszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień.
2: Dzisiejsze czytanie ukazuje Imperium Asyryjskie dominujące w czasach proroka Izajasza w 8 wieku przed Chrystusem jako bicz mocy Bożej zapalczywości, rózgę Bożego gniewu, jako element Bożej pedagogiki względem jego narodu, który dopuszcza się nieprawości. Taka teologia, bardzo trudna dla człowieka dzisiejszych czasów, stanowiła ważną część nauczania prorockiego i była przede wszystkim mocnym wezwaniem do nawrócenia i wiary w Boga, który jest Panem dziejów. Wielokrotnie w historii zbawienia Pan Bóg posługiwał się obcymi narodami, by wymierzyć swoją sprawiedliwość wobec Izraelitów. W czasach, gdy nie było już innego sposobu dotarcia do ludu, Pan Bóg posługiwał się nawet jego wrogami, by go pouczyć i skłonić do nawrócenia. Mimo że nie jesteśmy dziś, jako chrześcijanie, przyzwyczajeni do słuchania takich słów, mogą i powinny one nam dać do myślenia. Nie chodzi o strach, który mogą wzbudzić owe zapowiedzi, ale o rachunek sumienia, robiony nie innym narodom czy grupom społecznym, ale sobie. Czy i na ile nasze życie społeczne opiera się na wierze w Boga, któremu nie są obojętne losy świata? Nawrócenie do Boga i jego dróg jest zawsze początkiem ocalenia.

0: 22 minuty po godzinie 6. Dzisiejsza Ewangelia już teraz, a po niej komentarz księdza Mateusza Kowalskiego.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
2: W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do Ojca słowami wdzięczności. Dziękuję za to, że tajemnice Królestwa Bożego zostały objawione ludziom prostego serca. W świecie, który nieustannie zachęca do rywalizacji, zdobywania wiedzy i udowadniania swojej wartości, słowa Jezusa mogą brzmieć bardzo zaskakująco. Nie oznaczają one, że wiedza czy rozwój są czymś złym i niepotrzebnym. Jezus przypomina jednak, że Boga nie można poznać wyłącznie rozumem. Potrzebne jest także serce pełne pokory. Pokora nie polega na umniejszaniu siebie. Polega na uznaniu, że nie wszystko zależy ode mnie i że potrzebuję Boga. Człowiek pokorny nie uważa się za lepszego od innych, ale też nie żyje w ciągłym poczuciu własnej bezwartościowości. Potrafi przyjąć prawdę o sobie i zaufać temu, który go stworzył. Często chcielibyśmy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego spotykają nas trudności, dlaczego niektóre modlitwy zostają, zdaje się, niewysłuchane, dlaczego Bóg prowadzi nas właśnie taką, a nie inną drogą. Tymczasem wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się pełna kontrola. Dziecko ufa swoim rodzicom, choć nie wszystko rozumie. Podobnie jest w relacji z Bogiem. Są sytuacje, których dziś nie potrafimy wyjaśnić, ale możemy wierzyć, że Bóg prowadzi nas ku dobru. Jezus przypomina, że największe tajemnice Boga są odkrywane przez tych, którzy mają serca otwarte. Nie chodzi o to, by wiedzieć więcej, ale by kochać bardziej. Zastanówmy się, czy potrafię zaufać Bogu także wtedy, gdy nie rozumiem Jego działania.

Jest godzina 6.30, przenosimy się do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominę, gdzie rozpoczyna się msza święta.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. Dziś w liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Bonaventury, biskupa i doktora Kościoła. Przez jego wstawiennictwo Bożemu Miłosierdziu w tej mszy świętej polecać będziemy świętej pamięci Ryszarda Gromka w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Bonaventury, biskupa. Spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: biada Asyrii, rózdze mego gniewu i biczowi mocy mojej zapalczywości. Posyłam ją przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję jej, aby lud, na który się zawzięłam, ograbiła i złupiła doszczętnie, by rzuciła go na zdeptanie jak błoto na ulicach. Lecz ona nie tak będzie mnie mała i serce jej nie tak będzie rozumiało, bo w jej umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. Powiedział bowiem: działałem siłą mojej ręki i własnym sprytem, bo jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów, a jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię i nie było nikogo, kto by zatrzepotał skrzydłem. Nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął. Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi. Jak gdyby pręt chciał podnieść tego, który nie jest z drewna. Przeto Pan, Bóg zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo świetnego wyglądu trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień.
Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Oto Słowo Pańskie. Człowiekowi tylko się wydaje, że jest mądry, że osiąga sukcesy i że to wszystko robi sam z siebie, a często zapomina o tym, że nie ma nic, czego by nie otrzymał od Pana Boga. A to, co otrzymał od Pana Boga, dostał nie tylko jako dar, ale i zadanie. Zadanie, by służyć tymi darami Bogu i drugiemu człowiekowi. Czasem człowiek przez Pana Boga używany jest jako narzędzie. Narzędzie po to, by człowiek dotarł do Pana Boga, bo ten, który jest sługą, głosi Ewangelię Bożą, słowo, które ma moc przemienić ludzkie serce. Czasem miłość, którą wleje Pan Bóg w serce człowieka, jest tak silna, że tą miłością drugi człowiek obdarowany otwiera się na źródło miłości, czyli na Boga. Czasem zwykłe szare czynności usłużenia drugiemu człowieka w drobiazgach, a czasem w trudnych rzeczach, też jest tą formą miłości, która służy człowiekowi. I po to otrzymaliśmy wszystkie te dary. Nie po to, aby chełpić się przed Bogiem. Amen. Ufni w Bożą dobroć przez wstawiennictwo świętego Bonaventury przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się o dar mądrości i odwagi dla całego Kościoła, aby był wiernym świadkiem Chrystusa i prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się o jedność i pokój między narodami, aby duch miłości

i wzajemnego zrozumienia przezwyciężał wszystkie podziały. Ciebie prosimy. Módlmy się o siłę i wytrwałość dla tych, którzy poszukują prawdy, aby odnaleźli ją w Chrystusie, będącym drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę zbawienia dla naszych bliskich, zmarłych, a szczególnie dla świętej pamięci Ryszarda Gromka, aby mogli oglądać oblicze Boże w chwale nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar otwartości i żywej wiary dla nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w codzienności umieli dostrzegać obecność Boga i kroczyć drogą Jego przykazań. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie. Umacniaj nas w wierze, nadziei i miłości przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które składamy na Twoim ołtarzu w dzień świętego Bonawentury. Niech eucharystyczna ofiara wyjedna nam przebaczenie i przyczyni się do Twojej chwały przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Bonawenturze, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bonaventurą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętego Bonaventury wyznawali to, w co on wierzył i pełnili to, czego on nauczał, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Zbliża się godzina 7, czas na wiadomości.
1: Zarzuty dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Iran celowo zaatakował 7 statków handlowych, twierdzą Amerykanie. Jednoślady na celowniku drogówki. Trwają kontrole m.in. hulajnóg. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Są zarzuty dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Cezary J. został zatrzymany w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Śledczy na razie nie ujawniają treści zarzutów. Prokurator miał zastosować wobec niego zakaz opuszczania kraju. Agenci CBA zatrzymali wczoraj również byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej prezesa Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Świrskiego. Z wieczornych informacji podawanych przez prokuraturę wynikało, że wciąż był on przesłuchiwany. Głosy polityków w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
2: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński nazwał działania służb aktem zemsty układu władzy. Tak napisał na portalu X. Prokuratura jest w stanie stawiać zarzuty wyssane z palca, uważa Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
3: Ale mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów.
4: Znamy cel fundacji, jaki był. To miała być promocja Polski na arenie międzynarodowej, a też widzieliśmy, do czego służyła. Do napędzania hejtu, nienawiści Polaka na Polaka, do napędzania hejtu przeciwko wymiarowi sprawiedliwości tuż przed reformą, którą Zbigniew Ziobro wprowadził.
2: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050, a Jerzy Meysztowicz z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że PiS tworzyło fundację, by móc wyciągać z nich publiczne pieniądze.
5: Także nie ma się co dziwić, że Polska Fundacja Narodowa będzie pod lupą i będą wyjaśniane wszystkie sprawy związane z pieniędzmi, które tam zostały utopione.
2: Kampania Sprawiedliwe Sądy finansowana przez PFN kosztowała prawie 8,5 miliona złotych.
1: A Cezary J. powiedział wczoraj wieczorem dziennikarzom, że ma nadzieję, iż dzisiejszy dzień wiele wyjaśnił i że najważniejsze jest dla niego, że rusza pociągiem do domu. Podkreślił też, że ufa w klarowność działań, które prowadził jako szef Polskiej Fundacji Narodowej.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Iran celowo zaatakował 7 statków handlowych w ciągu ostatniego tygodnia, oświadczył szef amerykańskiego centralnego dowództwa. Spowodowało to, że blisko tuzin cywilnych członków załóg zginęło, zostało rannych lub zaginęło. Przekazał admirał Brad Cooper w mediach społecznościowych. Siły irańskie wystrzeliły również dziesiątki pocisków i dronów w kierunku sąsiednich krajów Zatoki Perskiej. Czytamy w oświadczeniu.
6: Dzieje się blisko.
1: Policjanci skontrolowali ponad 300 hulajnóg, rowerów i urządzeń transportu osobistego. Funkcjonariusze nałożyli 74 mandaty karne na kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych. Wśród przewinień było m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości czy ingerencja w fabryczne ograniczniki prędkości. Wśród osób przekraczających przepisy było 21 osób nieletnich. Policjanci przypominają, hulajnogi elektryczne to nie zabawki, a pełnoprawne pojazdy, mówi aspirant Mariusz Bazylak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
7: Są to pojazdy. To nie jest zabawka. Jeżeli chcemy poruszać się taką hulajnogą elektryczną, musimy mieć co najmniej kartę rowerową. I tutaj mówię o osobach, które skończyły 10 lat, a nie mają lat 18. Oczywiście później już taka karta rowerowa nie obowiązuje, ale możemy jeszcze wykorzystać oczywiście nasze prawo jazdy kategorii B, czy te niższe kategorii AM, B1, które uprawniają nas, aby poruszać się taką hulajnogą elektryczną.
1: W Polsce maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km na godzinę. Na hulajnodze elektrycznej może poruszać się tylko jedna osoba. Kierujący poniżej 16 roku życia muszą mieć na głowie kask.
6: Dzieje się w sporcie.
1: Hiszpania pokonała Francję 2-0 i awansowała do swojego drugiego w historii finału Mistrzostw Świata. Gole zdobyli Oyarzabal w 22 minucie z karnego oraz w 58 minucie Porro. W walce o swój drugi w historii tytuł Mistrza Świata Hiszpania zmierzy się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Anglii z broniącą trofeum Argentyną. Francję czeka natomiast w Miami sobotni mecz o trzecie miejsce.
0: Dzisiaj słonecznie od samego rana, ma być bardzo dużo słońca, choć jeden model pogodowy mówi, że będzie dzisiaj burza. Ale 7 innych mówi, że będzie słońce.
8: Ja się trzymam słońca mimo wszystko. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 28 stopni. O tej porze 19 w Warszawie, 17 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, 18 w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzyminie, w Górze Kalwarii i w Otwocku.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
8: Czy dziennikarze mogą się przyznawać, komu kibicują?
0: jeżeli nie są sportowymi, to chyba mogą.
8: A, czyli nie jestem sportowym, to mogę.
0: Chociaż komentator powiedział przy jednym z ostatnich meczów, mój ukochany Real Madryt, no to jak komentator może, to chyba my też możemy.
8: No to co? Ole, ole, ole, ole.
0: Ale dlaczego ty mnie wrzucasz od razu do hiszpańskiego koszyka?
8: A, czyli ty jesteś smutny.
0: Nie, ja nie jestem smutny, ja chciałem, żeby był piękny mecz, bez względu na to, kto wygra, no i tak było.
8: A teraz komu kibicujesz dzisiaj?
0: Dzisiaj Anglia, Argentyna. Ja jestem zły na Argentynę, ale w zasadzie nie na Argentynę, tylko na tych, którzy ją przepychają kolanem. Ja z całą sympatią do tej drużyny, ale chciałbym, żeby jednak Anglicy też się trochę pocieszyli w końcu, bo oni tak dochodzą do tych faz, tak wysoko, wysoko i odpadają od wielu, wielu lat, więc oni niech też mają.
8: Zapraszamy na mundialowe dzisiejsze podsumowanie o 7:38. Słuchajcie uważnie, będzie więcej jeszcze o piłce nożnej. No to był, mogę się przyznać, to był pierwszy mecz, który obejrzałam i nie żałuję.
0: Nawet Norwegii i Halanda nie oglądałaś, po którym tak płaczesz?
8: No nie, spałam wtedy.
0: Powiem ci, kiedy będą rozgrywać następny mecz, bo to chyba jakaś Liga Narodów na jesieni będzie.
8: Ale wiesz co, pocieszałam się wczoraj widokiem Halanda na leżaczku, bo już odpoczywa po mistrzostwach.
0: Takiemu to dobrze. Chociaż nie wiem, czy on się cieszy, czy nie. No ale co mu teraz pozostało? No, trzeba się cieszyć i odpoczywać.
8: Że za kilka chwil zajrzymy do Mołdawii?
0: Tak? Mhm. A Mołdawia grała na mundialu?
8: Czemu ty mi takie trudne pytania zadajesz?
0: Podejrzewam, że to jest coś, co nas łączy, jeśli chodzi o Polskę i Mołdawię.
8: I Włochy też.
0: Weronika Ostrowska.
8: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: I na kolei znowu coś się popsuło, tym razem doszło do awarii rozjazdów i są problemy w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz kolei mazowieckich. Pociągi mogą kursować z pominięciem stacji Warszawa-Ochota, Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Powiśle i Warszawa-Stadion. Na dodatek możliwe są opóźnienia, zmiany relacji kursów, a niektóre z nich mogą być odwołane. Tyle jeśli chodzi o pociągi, ale są problemy także z autobusami. W rejonie ulic Górczewska i Lazurowa Straż Pożarna prowadzi działania, dlatego opóźnione albo skierowane na objazdy mogą być autobusy linii 105, 122, 189, 190 i 220. A kierowcy powinni, jeżeli oczywiście mogą, to omijać most Grota Roweckiego. Tam inni kierowcy zgłaszają, którzy już tam są, wypadek, korek jest od Annopolu do Mickiewicza.
1: Tu i teraz.
2: I dzisiaj w rozmowie za sprawą naszego gościa, ale także stażystki w Radiu Warszawa, przeniesiemy się na kilka chwil do Mołdawii. Diana Curcan, Mołdawianka i także stażystka w Radiu Warszawa, studentka dziennikarska, dziennikarstwa razem z nami. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Diana, jak byś się po mołdawsku z nami przywitała, żebyś nas nauczyła takiego standardowego dzień dobry?
3: Standardowy mołdawski dzień dobry to oczywiście bună ziua.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua, ale do przyjaciół, na przykład ty do mnie możesz powiedzieć bună.
2: Bună, bardzo ładnie, podoba mi się i łatwo powtórzyć, łatwo się nauczyć. Powiedz naszym słuchaczom, jak to się stało, że już od 4 lat mieszkasz w Polsce?
3: Do Polski przeprowadziłam się w wieku 16 lat. Przeprowadziłam się tutaj sama, więc mieszkam tutaj bez rodziny, bez przyjaciół. No nie, teraz to już mam przyjaciół, bardzo dobrych przyjaciół. Ale kiedy przyprowadziłam się tutaj do Warszawy, to ja od razu przyjechałam do takiego liceum polonijnego i dzięki temu, że uczyłam się w tym liceum po polsku, to się nauczyłam trochę polskiego, nie?
2: A skąd się wziął w ogóle pomysł na to, żeby przyjechać do Polski, żeby przeprowadzić się do Polski?
3: Tak powiem, że od dziecka, od wieku 7 lat, uczęszczałam do takiego zespołu tanecznego, gdzie tańczyliśmy polskie tańce ludowe, więc miałam bardzo, bardzo dużo wyjazdów do Polski, więc trochę podróżowałam po tym państwie. Uczyłam się języka też, trochę takich podstaw. Zapoznawałam się z kulturą, z tradycjami, z obyczajami, więc później po prostu dowiedziałam się o tym, że istnieje takie liceum dla młodzieży właśnie ze wschodu. No i postanowiłam, że dobra, spróbuję. I jak się uda, to się uda. I jak nie, no to nie. Się udało, więc postanowiłam tutaj przyjechać, spróbować swoich sił. Wszystko się udało, mi się spodobało, więc ja postanowiłam, że dobra, idę dalej. No, dlatego tu jestem teraz i...
2: Powiedz jeszcze nam, czy to zainteresowanie Polską, ten polski zespół ludowy, czy to się wzięło z twoich korzeni? Twoi rodzice są związani z Polską?
3: Tak, moja mama ma polskie korzenie, więc dlatego ja myślę, że ona zawsze mnie wspierała w tym i właśnie dzięki mojej mamie ja tu teraz jestem, bo to ona jakby mnie cały czas wspierała. Ona nie... No jak oczywiście, jak matka, ona zawsze się... stresowała tym, że ja tu jestem całkowicie sama, ale moja mama we mnie wierzy i jestem bardzo wdzięczna, że ona ufa mi i ja mogę tu być dzięki jej wsparciu.
2: Diana, to jest piękna historia. No i chciałam się też zapytać, jak widzisz te różnice między Mołdawią a Polską? Czy było coś, no słyszeliśmy już to, że byłaś zapasjonowana naszym krajem, że bardzo ci się nasz kraj podobał, więc chciałaś tu przyjechać, więc podejrzewam, że na początku to było trochę takie zakochanie i taka radość z tego, że tu jesteś, chociaż z drugiej strony opuszczenie rodzinnego kraju. Jak to przeżywałaś?
3: Szczerze, na początku ten okres adaptacyjny to był bardzo trudny dla mnie. Przez 2 miesiące bardzo tęskniłam za rodziną, za domem, za przyjaciółmi, ale Jednocześnie bardzo się cieszyłam, że tu jestem, bo jak mówię, od dziecka miałam bardzo, bardzo dużo wyjazdów do Polski, zwiedzałam różne miasta w różnych częściach Polski, dlatego bardzo mi się spodobało, kiedy ja tu przyjechałam do Warszawy, do tego pięknego miasta, do stolicy, no więc naprawdę byłam zakochana, masz rację. Jaka różnica? W sumie powiem tak, ludzie w Polsce są bardzo, bardzo mili i uprzejmi i w Mołdawii oczywiście też, więc trudno mi wybrać jakąś taką różnicę, która by bardzo, bardzo różniła Polskę od Mołdawii. Dla mnie to są bardzo podobne kraje i ludzie, więc...
2: Dzisiaj nasi słuchacze słyszą, jak dobrze mówisz w języku polskim. W zasadzie, tak jak rozmawiałyśmy, tylko akcent cię delikatnie zdradza. Jak to było z tą nauką języka polskiego? Bo mówi się, że polski jest to jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Wielu obcokrajowców to mówi, że ta odmiana w języku polskim to jest po prostu jakiś koszmar.
3: Szczerze, no tak, polski jest trochę trudny dla mnie, szczególnie z tymi odmianami i liczebnikami i tak dalej, ale no... Nie powiedziałabym, że to jest najtrudniejszy język z Europy, więc no nie wiem, jakoś się nauczyłam. Po prostu mi się wydaje, że dlatego, że przyjechałam już z jakąś podstawą, takie podstawowe słówka typu dzień dobry, dziękuję, jak się masz i tak dalej, to w liceum po prostu nabyłam te umiejętności, bo przygotowywałam się do matury. Miałam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrego nauczyciela od języka polskiego, pana Tomasza Frąckiewicza. No jest naprawdę świetny nauczyciel i mi się wydaje, że dzięki jego wsparciu, oczywiście ja i moi koledzy z innych państw, które tutaj też przyjechali, żeby uczyć się, to dzięki niemu właśnie nauczyliśmy języka polskiego.
2: Bywa tak, że my Polacy nie doceniamy, jak pięknym krajem jest Polska i dopiero jak ktoś przyjedzie z zewnątrz, musi nam to uświadomić. Czy dzisiaj, jak już 4 lata tutaj mieszkasz, czy dalej uważasz, że Polska jest to taki piękny kraj, w którym chciałabyś spędzić może resztę życia? Czy masz jakieś inne plany już w tym momencie?
3: Bez wątpienia Polska jest cudownym i pięknym krajem. Jak mówiłam już wcześniej, bardzo mi się podoba tu wszystko, więc widzę swoją przyszłość na razie tutaj. Jak się ułoży moje życie, to nie wiem, ale na razie widzę siebie tutaj. Więc...
2: Dlaczego dziennikarstwo zatem? Studentka dziennikarstwa, czy to jest też twoje życiowe marzenie? Dzisiaj też jesteś w Radiu Warszawa w roli gościa, ale być może już niebawem także w roli prowadzącej.
3: Dziennikarstwo jakoś tak, powiem tak, nigdy nie marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką. To się wydarzyło tak trochę, no nie wiem jak to powiedzieć, ale też mój nauczyciel od języka polskiego namówił mnie, żeby złożyła dokumenty na te studia, bo miałam wybór pomiędzy dziennikarstwem a psychologią czy nauką języką obcych, więc postanowiłam, dobra, ja posłucham się osoby takiej z doświadczeniem już, więc postanowiłam, dostałam się na studia. No i szczerze, po pierwszym roku chciałabym powiedzieć, że może to jednak jest to, ale jeszcze nie jestem pewna, ale zobaczymy jak będzie. Na razie odbywam tu praktyki, wszystko jest okej, wszystko mi się podoba, lubię to co robię, więc naprawdę się staram.
2: Bo zdradźmy jeszcze naszym słuchaczom, że ty mówisz w 5 językach. To jest bardzo dobra baza do tego, żeby zaczynać w dziennikarstwie i na przykład być potem w jakimś dziale międzynarodowym. Jakie to są języki?
3: A tak, no oczywiście to język mołdawski, rosyjski, ukraiński, oczywiście polski, no i język angielski. Trochę jeszcze rozumiem włoski, hiszpański gdzieś tam na końcu. No i tak powiem, że starałam się uczyć się języka koreańskiego samodzielnie, więc trochę też potrafię czytać, pisać i rozumieć jakieś słówka.
2: Twoje marzenie językowe?
3: Chciałabym mówić w 10 językach.
2: No to ja ci tego bardzo serdecznie życzę. Jeżeli jeszcze byśmy wrócili na kilka chwil do Mołdawii, jeżeli miałabyś naszym słuchaczom polecić jakieś miejsce, które szczególnie warto odwiedzić, zobaczyć, co by to było?
3: A powiem tak, lepiej przyjeżdżać do Mołdawii latem, bo jest naprawdę piękna pogoda, słońce.
2: No. Cieplej niż w Polsce?
3: trudno stwierdzić. Podobnie. Mi się wydaje, że podobny klimat mamy, ale na pewno jest taka miejscowość. To jest takie, to nie jest miasto, ale Stary Orchej to się nazywa i to jest jakby, to nie jest góra, ale to takie
2: wzniesienie,
3: mhm. Tak, i tam po prostu piękna panorama na przyrodę, na rzekę, więc naprawdę polecam. I jeszcze oczywiście nasze takie winiarnie Krikowa, Milieszti Mić, polecam naprawdę z całego serca. Naprawdę, to są dobre miejsca, które warto odwiedzić, szczególnie jak wszyscy wiemy, to Mołdawia ma dobre wino, więc naprawdę polecam odwiedzić te winiarnie.
2: A jeśli chodzi o takie typowe mołdawskie śniadanie, czy jest coś takiego, co jecie, co lubicie jeść na śniadanie, bo mamy poranek, dlatego o to pytam.
3: Śniadanie raczej nie, ale mamy swoje takie dania, na przykład memeligę, kubryndzę, siku muzdjej. To jest naprawdę świetne, świetne danie. Każda osoba, która przyjeżdża do Mołdawii, obowiązkowo musi to spróbować, bo zakładam, że w Polsce nie ma czegoś takiego, nawet podobnego, więc warto sobie wybrać się na taki obiad czy kolację.
2: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za inspirację też dla naszych słuchaczy. No i za to, że udowadniasz, że nawet te rzeczy, które czasami wydają się bardzo trudne do realizacji, czyli wyjazd z domu w wieku 16 lat do innego kraju, studiowanie w obcym języku, dzisiaj już prawie twoim języku. No i życzę ci powodzenia, żeby te twoje marzenia się spełniały i dobrej współpracy razem z nami w Radiu Warszawa. Diana Córkan była razem z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.

0: reklama.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku. W programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
3: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Kozik.
4: Zaczynamy od utrudnień na kolei. Z powodu awarii rozjazdów pasażerowie mogą spodziewać się utrudnień w kursowaniu SKM-ki linii S1 i S2 oraz kolei mazowieckich. Pociągi mogą kursować z pominięciem kilku stacji. Możliwe też opóźnienia. Z powodu działań Straży Pożarnej w rejonie Górczewskiej i Lazurowej w Warszawie występują utrudnienia w kursowaniu linii 105, 122, 189, 190 i 220. Możliwe opóźnienia kursów, jak również skierowanie tych linii autobusowych na trasy objazdowe. Dziś poznamy nazwiska dwóch nowych wiceprezydentów Warszawy. Poprzednie zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra 3 lipca złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Prawie 2 miliony złotych z Unii Europejskiej na zielone projekty w Grodzisku Mazowieckim. Pieniądze wspomogą m.in. powstanie Parku Dworskiego w Kraśniczej Woli i zagospodarowanie terenu stawu wokół stawu w Żukowie. Najbliższą niedzielę startuje cykl przedstawień Bajkowa Praga Południe przy Centrum Lokalnym Kamionek. W darmowym repertuarze znajdzie się m.in. Czerwony Kapturek oraz Kwiat Paproci. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Ciepło, przyjemnie, prawie bezchmurnie, bo te białe obłoki na błękitnym niebie, to co to za chmury? Taki bardzo ładny, ciepły, przyjemny dzień przed nami.
6: Na termometrach maksymalnie 28 stopni w stolicy i w okolicy, 19 o tej porze w Warszawie, 18 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, w Piasecznie, w Radzyminie, 17 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim i w Legionowie, jutro nawet 30 stopni.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Ole, ole, ole, ole.
2: Ale nie tak, nie tak. Nie? To powinno być La Viva Espania, ole. Od tego zacząć.
3: Krzysztof Flis pouczył

0: nie spodziewam się, że Anglicy będą mieli karnego, no bo wszyscy pchają Argentynę, więc a Messi nie strzeli karnego, także emocje będą, ale dopiero w dogrywce. No
1: tak, opowiadasz o tym meczu, który dopiero dziś o 21, jak ty byś już go przeżył.
0: No bo ja już to w głowie go sobie analizuję od dzisiaj, od godziny 4, o której wstałem.
2: Mm-hmm. A i słuchajcie, i jeszcze chciałam wam powiedzieć, że po wczoraj to zdecydowanie Jamal, Lamin Jamal, dobrze tak. Mówię tak, bardziej niż Mbappé, więc jakby zmieniłam moje preferencje.
0: Czyli Barcelona bardziej niż Real.
2: A to zdecydowanie, to zawsze tak było, to ja nie wiedziałam po prostu, że Mbappé to Real.
1: A Mbappé taki smutny wczoraj schodził z boiska.
2: Wiesz co,
1: w ogóle nie masz współczucia do człowieka.
2: Ale trzeba mu oddać i w ogóle Francuzom trzeba oddać. To mi się też bardzo podobało, że naprawdę walczyli. Naprawdę się starali. Widzieli, że nie mogą przełamać tej linii obrony, ale naprawdę walczyli do ostatniego gwizdka.
0: No bo każdy chce podnieść ten piękny mały puchar do góry.
1: O czym będziemy rozmawiać jutro? Czy te przewidywania Krzysztofa Flisa się sprawdzą? Będziemy mogli się przekonywać od 21, kiedy sędzia rozpocznie mecz Anglia-Argentyna. Bardzo ci dziękuję.
2: Będą karne dzisiaj?
1: Oby nie, bo lepiej byłoby się wyspać.
2: Tak.
1: Ja już takimi kategoriami myślę.

0: Ależ utrudnień, jeśli ktoś dzisiaj chce się przemieszczać komunikacją miejską. Utrudnienia na kolei. Dotyczy to pociągów SKMS 1, S2 i kolei mazowieckich, które mogą kursować z pominięciem stacji Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Utrudnienia także, jeśli chodzi o autobusy linii 105, 122, 189, 190 i 220, a to dlatego, że Straż Pożarna prowadzi swoje działania na skrzyżowaniu Górczewskiej i Lazurowej i na dodatek 817 autobus może być opóźniony o 30 minut.
1: Ja nie wiem, to dzisiaj samochodem jednak polecam, chociaż też spore korki dzisiaj są na warszawskich ulicach. Przed mostem Siekierkowskim, to też się nam zrobiło standardowe miejsce, ciasno w Alei Prymasa Tysiąclecia, w Jerozolimskich, na Wisłostradzie już też postoicie na Wale Międzyszyńskim, w Alei Stanów Zjednoczonych. Standardowo trasa S8, okolice mostu Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, i także na wysokości Bemowa, również S8, także na Poznań czy Łódź.
2: Radio Warszawa na lato.

0: a my będziemy mówić o dzisiejszym patronie.
1: Święty Bonaventura, poznajmy go lepiej.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Zrzuć ideologiczne okulary. Uważnie przyjrzyj się światu, a wtedy dotrzesz do Boga, ponieważ w stworzeniu odciśnięty jest ślad Jego Stwórcy. To tylko pierwsza z brzegu myśl wyciągnięta z dorobku, jaki pozostawił nam w spadku dzisiejszy patron, święty Bonaventura, franciszkanin, teolog, biskup, kardynał, w końcu doktor Kościoła, który żył w XIII wieku. I doprawdy powinniśmy poważnie zastanowić się nad wnioskami, do jakich nasz patron doszedł już 800 lat temu. Bo on, rozmyślając o Bogu i o szukającym Go wciąż człowieku, który co rusz popada w tych poszukiwaniach w skrajności, odkrył, że tylko przez pojednanie umysłu i serca można o Bogu powiedzieć cokolwiek. Zatem nie tylko sama zimna logika teologicznego wywodu i nie jedynie pulsujący ożywczą energią gorący poryw emocji. Nie, nie. Wizja prawdy o Bogu i o człowieku rodzi się z jedności, z harmonii, z komunii między różnymi wymiarami ludzkiej egzystencji, między umysłem, który przygląda się światu, a sercem, które w tym świecie poprzez miłość rozpoznaje przekraczający go sens. I to jest najcenniejsza lekcja, jaką przekazuje nam dzisiaj święty Bonaventura. Mówię nam i mam na to dowód w postaci jego imienia, bo imię Bonaventura nie wzięło się znikąd. To słowa, które wypowiedział święty Franciszek z Asyżu nad dzisiejszym patronem, gdy ten był jeszcze małym, schorowanym dzieckiem. O Bonaventura! O szczęśliwa przyszłości i dla naszego patrona, i dla nas.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: To była Daria Zawiałow, ballada o niej.
1: I ja myślę o tym głaskaniu po głowie. Miłe to takie.
0: A to pani Daria śpiewała o głaskaniu?
1: Kto pogłaszcze mnie po głowie.
0: A, tak jakoś się nie skupiłem. Ale dobrze, za chwilę wysłucham jeszcze raz tego utworu. Za minutę i 20 sekund.
1: Wiadomości słuchaj uważnie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zimą MERS nie żalatem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
6: Ale masz słodkie skarpetki.
0: A, no w Garfielda.
6: Słodziutkie.
0: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
6: Mają swoje radio.
0: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
6: Ale my mamy słuchaczy.
0: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
6: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
0: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
6: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Hiszpania w finale mundialu. Z kim się zmierzy? Dowiemy się dziś wieczorem. Agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. W niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zaczynamy od sportu. Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się w finale Mistrzostw Świata z Argentyną lub Anglią. Po wygranej 2-0 i dominacji na boisku Hiszpanie wyrastają na faworytów mundialu. A kogo kibice widzą obok Hiszpanów w finałowym meczu?
8: 2-0 i zobaczymy, gdzie Anglia czy Argentina. Ja wolę Anglia.
9: Może być wynik nawet hokejowy, natomiast no będzie to na rzecz Argentyny. Ale czy Argentyna to dowiezie z taką Hiszpanią? Nie sądzę.
10: Stawiam, że Argentyna jest dużo lepsza niż Anglia. Anglia w ogóle nie zasługuje na te czwarte miejsce w rankingu. Ja nie wiem, co oni tam robią.
11: Argentyna zawsze. Bo są łaciński jak my. Anglia ma też super drużynę, ale zawsze mamy ten sentyment.
7: O 21.00 pierwszy gwizdek w drugim spotkaniu półfinałowym na mundialu, w którym zmierzą się zespoły Argentyny i Anglii.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Agenci CBA zatrzymali wczoraj dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego i byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także Cezarego J. Ma to związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z kampanią medialną Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku. Prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak potwierdził, że na tym etapie śledztwa zatrzymano dwie osoby.
5: Sport na Mazowszu. Takie są lokalne inicjatywy.
7: Zabiorą najmłodszych mieszkańców Pragi do świata teatru. W najbliższą niedzielę startuje cykl przedstawień Bajkowa Praga Południe. O wydarzeniu mówi Tomasz Zadrużny, prezes Stowarzyszenia Teatr Baza.
12: To jest projekt skierowany do rodzin. Rodziny z Pragi Południa, ale nie tylko z Warszawy, są zapraszani do parków na spektakle teatralne, które gramy między drzewami. Dzieci i rodzice siedzą sobie na kocykach, integrują się, rozmawiają.
7: W niedzielę przy centrum lokalnym Kamionek będzie można zobaczyć czerwonego kapturka. W wakacyjnym repertuarze znajdzie się też m.in. Kwiat paproci, Nowe szaty króla czy Legendy warszawskie. Projekt jest finansowany przez Pragę Południe.
12: Uważamy, że kontakt ze sztuką też wychowuje te dzieci w wartościach, uczy języka, uczy postaw życiowych, więc taka funkcja wychowawcza, rozwojowa i też taka estetyczna, co jest ładne, co jest nieładne, co jest dobre, etyczna. Więc różne takie próbujemy w tych bajkach opartych na literaturze dobrej, jak opowiadałem, przemycić różne postawy i wartości, więc tak powinna wyglądać sztuka i tym się zajmować. W to wierzymy.
7: Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na Facebooku Teatru Baza.
13: To się dzieje w kościele.
7: W niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W parafiach w całej Polsce odbędzie się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów oraz modlitwa o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach oraz akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Episkopat przygotował materiały dla parafii na Tydzień Świętego Krzysztofa. Są one dostępne na naszej stronie radiowarszawa.com.
0: Pogoda dzisiaj piękna, letnia, wspaniała, chyba że ktoś deszczu oczekuje, ale nie, deszczu chyba było sporo ostatnio, więc na razie możemy sobie pocieszyć się słońcem.
1: A zerkałeś na prognozę na przyszły tydzień? A propos deszczu?
0: Nie, ja zerkałem do piątku i ucieszyłem się ze słońca.
1: Trzeba się cieszyć tym słońcem, tak powiem.
0: Na sobotę już nie ma co
1: zerkać. Nie, po co? 28 dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy, 20 o tej porze w Warszawie, 19 w Legionowie.
13: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: A będziemy teraz budzić się razem z pewną panią o pięknym imieniu i utworze, który od razu myślę, że po pierwszej nutce każdy będzie kojarzył. Bo nawet jak powiemy nazwę zespołu, to myślę, że to będzie średnio ze zidentyfikowaniem tego wielkiego hitu.
1: The Art Company, tak się nazywa zespół.
0: To ja bym nic nie wiedział.
1: A imię możemy podpowiedzieć? Jak możemy podpowiedzieć naszym słuchaczom? Że pierwsza literka to
0: jest... Na taką wężową
1: jest...
0: literę.
1: Wężowa litera, dobrze, czyli pewnie S. Mm. A ile tych literek jest?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, z czego jedna się powtarza obok siebie.
1: I to jest imię żeńskie oczywiście.
0: No tak.
1: Czyli pewnie ostatnia literka to jest A.
0: Nie.
1: Co zaskoczenie. E.
0: Tak.
1: I pani ma na imię?
0: Mm?
1: Su...
0: Za na.
1: Na. Suzana.
0: Bo to takie ea.
1: No.
0: Wiadomo, że jak to jest w tym
1: dobra
0: języku.
1: Rozgrzewka językowa. No słuchajcie, trzeba wstać, trzeba się obudzić, żeby móc cieszyć się tym pięknym polskim latem. Ja już się nie mogę doczekać, żeby ten dzień na dobre się rozkręcił, żeby było dzisiaj tak ciepło, jak będzie. No i nie mogę się doczekać tego budzika oczywiście w Radiu Warszawa na 106,2 FM. W ogóle ja się dzisiaj wszystkiego nie mogę doczekać. Chociaż meczu, no dobra, no.
0: Też się nie możesz doczekać. Bo jesteś ciekawa, z kim z Hiszpania zagra.
1: Tak,
0: twoja
1: tego
0: ulubiona
1: jestem,
0: od wczoraj.
1: Od wczoraj zdecydowanie tak.
0: Weronika Ostrowska.
1: Norwegii. Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.
13: Pobudka. Muzyczny budzik.

Sorry to waste your time. And I think to myself,

0: 14 minut po godzinie 8 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Utrudnienia w kursowaniu linii autobusowej 817, możliwe opóźnienia kursów do około 30 minut. Zakończyły się na szczęście utrudnienia w kursowaniu linii autobusowych 105, 122, 189, 190 i 220. Utrudnienia natomiast wciąż w kursowaniu linii autobusowej L39, to jeśli chodzi o autobusy. Wyjeżdżamy teraz na warszawskie ulice i tutaj ciasno na Wale Międzyszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Na Ostrobramskiej w kierunku Alei Stanów Zjednoczonych nieco większy ruch, ale na szczęście przejedziecie bez większych utrudnień. Przed mostem Siekierkowskim także tworzy się korek. Ciaśniej wciąż w Alei Prymasa Tysiąclecia, w Alejach Jerozolimskich, na prostej do ronda ONZ. Na Wawelskiej postoicie w kierunku Pomnika Lotnika. Ciasno także w Alei Niepodległości w kierunku Centrum Warszawy i standardowo most Grota Roweckiego. Trasę S8, jeśli jedziecie na Poznań.
1: Gość poranka.
2: Wakacje kojarzą nam się z lekkim repertuarem, z komediami albo wielkimi kinowymi hitami. A Rafael Film proponuje inną drogę, niedzielne popołudnia z kinem, które ma być rozrywką, bo kino to też rozrywka, ale też impulsem do rozmowy o ważnych rzeczach. Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film, jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Czy w czasach, kiedy platformy streamingowe opanowują rynek, jest ich coraz więcej, są to globalni gracze, czy uważa pan, że kino przeżywa renesans, kino z wartościami dziś?
3: Tak, kino z wartościami jak najbardziej przeżywa renesans. Kino ogólnie jest w sytuacji trudnej, w której musi się, jest w momencie przemiany, ale my bardzo cieszymy się z tego, że widzowie naszych filmów trzymają się mocno. Jest to też związane, myślę, z tym, jakie my faktycznie filmy proponujemy. Filmy takie, które często trafiają właśnie do wspólnot ludzkich, czy do parafialnych, czy innych, ale generalnie do widzów, którzy cenią sobie nadal w tych czasach, bo platformy są częścią takiego szerszego trendu, tej naszej atomizacji, na którą wszyscy psioczymy, że całe życie właśnie w telefonie albo przed jakimś telewizorem samemu. Więc filmy Rafaela nadal przyciągają ludzi, którzy chcą do kina pójść z drugim człowiekiem albo z całą grupą znajomych, czy to właśnie znajomych z parafii. Dlatego to zainteresowanie publiczności jest stabilne, a nawet robi się coraz większe.
2: Ten cykl, o którym rozmawiamy, ma miejsce w salach kinowych multiplexów w Warszawie, bo jest to Multikino Warszawa Targówek, jest to Multikino Pruszków, jest to także Multikino Złote Tarasy, Kino Mundek, też Warszawa, więc to są sale...
3: Jeszcze Wisła.
2: Tak, i Kino Wisła. To są duże sale kinowe, które wypełniają się ludźmi, którzy takie kino chcą oglądać. To nie tylko wielkie hollywoodzkie produkcje, tylko właśnie duże multiplexy, do których przychodzą ludzie chcący oglądać wartościowe kino.
3: Tak. No, na szczęście się to udaje, ale przechodząc, jakby wracając do samego cyklu właśnie Lato z Rafael Filmem, to już po tych kilku pokazach niedzielnych widzimy, że ludzie rzeczywiście szukają też czegoś. W tym czasie kanikuły, czy to na wyjeździe, czy w domu, szukają też rozrywki, jak pan wspomniał, ale takiej też jednocześnie strawy duchowej. I bardzo się cieszymy, dlatego że ten cykl tak został pomyślany, żeby właśnie niedzielę umożliwić naszej publiczności zakończenie niedzieli, spędzenie tego niedzielnego popołudnia w sposób taki twórczy, powiedziałbym. To znaczy z refleksją nad filmami, które już kiedyś pokazywaliśmy, bo w tym cyklu są takie filmy, ale też zobaczenie filmów, które w kinach w całej Polsce będą dopiero jesienią, ponieważ przygotowaliśmy 3 absolutne przedpremiery w tym cyklu. No i cieszymy się tym, że widzowie rzeczywiście chyba potrzebują tego, co im próbujemy zaproponować.
2: Te pokazy przedpremierowe to filmy Camino dla opornych, Odzyskany i Mistyczka. To właśnie one trafią jesienią do kin w całej Polsce. Może pan coś więcej powiedzieć na temat tych produkcji?
3: Tak, pierwsza z przedpremier to Camino dla opornych. Ten pokaz będzie już w ostatnią niedzielę lipca 26. Przepraszam. To jest to francuska komedia. Film absolutnie prześmieszny. Zero zadęcia. Niezwykłe, to tylko Francuzi potrafią pokazać takie niezwykłe perypetie dwóch osób, nauczycielki, która przeżywa kryzys zawodowy i 17-letniego chłopaka, dla którego ta podróż do Santiago jest taką podróżą ostatniej szansy daną mu przez sąd, ponieważ albo pójdzie do więzienia, albo się naprawi. Jakby w tych przepięknych krajobrazach drogi do Santiago de Compostela oni odkrywają siebie, odkrywają to, że drugi człowiek jest w stanie być niesamowitym wsparciem, odkrywają, myślę, też Boga i odkrywają to, że cokolwiek by się nie działo, to można próbować i to się może udać, żeby jakby to swoje życie wyprostować, więc jest to film, już mówiłem, że przezabawny, ale też bardzo mądry i taki dający takiego pozytywnego, powiedziałbym, kopa optymizmu, tak? Potem już w sierpniu będzie prapremiera filmu Odzyskany. To jest film dla nas też szczególny, bardzo się cieszymy, że możemy przy nim pracować, dlatego że to jest debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, bardzo znanego i lubianego przez naszą publiczność, ale też w bardzo fajnej obsadzie gra Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz, Maria Gładkowska. I Odzyskany to jest z kolei opowieść o zerwanych więziach rodzinnych. Film, w którym Marcin Kwaśny też rozlicza się trochę jakby ze swoimi problemami życiowymi, perturbacjami, o których zresztą publicznie mówi i daje świadectwo, czyli z problemem alkoholizmu i o tym. To jest film, który z kolei odpowiada na pytanie, czy da się jakby odzyskać swoje życie, czy da się odzyskać ojca. I jakby kto jest potrzebny do tego, tak? Ja tutaj, to nie będzie wielki spoiler, jeżeli powiem, że tutaj potrzebne jest przylgnięcie do Boga najpierw, żeby móc odzyskać to połamane życie. Film niezwykle poruszający, przepiękny, także bardzo polecam. No i ostatnią z przedpremier będzie Mistyczka. Kolejny polski film fabularny, debiut fabularny z kolei twórców powołanego duetu Sobierajski-Kocuba. Film o niezwykłej postaci Alicji Lęczewskiej, współczesnej polskiej mistyczki, której pisma, które pozostawiła, cieszą się coraz szerszą popularnością, coraz więcej ludzi je czyta i odnajduje tam wartość. W roli Alicji Lęczewskiej też bardzo znana i lubiana Dorota Chotecka. Film poruszający, film bardzo współczesny, z naprawdę solidną obsadą. I już teraz widzimy, jakby po pierwszych informacjach prasowych, że ten film cieszy się ogromnym wzięciem.
2: Wyjątkowa okazja, żeby podczas cyklu Lato z Rafael Film nadrobić zaległości, ale też poznać przedpremierowo te trzy produkcje, o których pan mówił. W Polsce kino religijne przez wiele lat uchodziło za kino niszowe. Tymczasem filmy na przykład takie jak Niebo nie może czekać, czy produkcje o świętych potrafią przyciągać ludzi i wypełniać sale kinowe. Co się zmieniło? Czy to widzowie szukają takiego kina, czy twórcy zupełnie inaczej podchodzą do opowiadania tych historii, no i trochę nauczyli się tego, żeby to było atrakcyjne, ale jednocześnie w swoim przekazie bardzo wartościowe.
3: Pierwsza rzecz, która musiała się zmienić i z którą jakby zdarzyliśmy się 12 lat temu, kiedy wprowadzaliśmy pierwszy film, to jest przekonanie kin do tego, że rzeczywiście jest publiczność na te filmy. I przyznam zupełnie szczerze i uczciwie, że kina na początku po prostu w to nie wierzyły, ale stopniowo z każdym kolejnym filmem, który przyciągał dziesiątki, a czasem i setki tysięcy widzów, przekonywały się do tego, że rzeczywiście są widzowie, którzy wręcz nie chcą oglądać innych filmów, nie uważają, że trzeba się wybrać do kina, żeby zobaczyć jakiegoś akcyjniaka, ale bardzo potrzebują tego właśnie tego kina z wartościami. I oczywiście to kino, ono też właśnie dzięki temu, że ta publiczność się ujawniła i że przychodzi i że jednocześnie trochę to kino, które opowiada jakieś prawdziwe opowieści, nie jest tylko tam kolorowym teledyskiem, zupełnie bez treści, to, że ci widzowie coraz gromadniej przychodzą, powoduje, że no, tych filmów powstaje więcej i one są coraz lepsze, tak? Mają coraz lepsze budżety, są coraz bardziej przemyślane.
2: Lato z Rafael Film. Warto zaplanować sobie niedzielne popołudnia. Ta najbliższa niedziela to Niebo nie może czekać. No, można powiedzieć, że jeden z hitów. Jeżeli ktoś nie widział, warto zobaczyć. Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.

0: Reklama.
1: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: 8.31 na zegarze. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Michał Koźlik.
3: Utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 817 oraz podwarszawskiej L39. Z przyczyn technicznych możliwe są opóźnienia, mniej więcej półgodzinne. Dziś poznamy nazwiska dwóch nowych wiceprezydentów Warszawy. Poprzednie zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra 3 lipca złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Na stanowisku został za to burmistrz Ursynowa. Radni dzielnicy nie przegłosowali wniosku opozycji o odwołanie Roberta Kępy. Wniosek dotyczył afery w szpitalu. W czwartek zapadnie wyrok w sprawie Łukasza Żaka. We wrześniu 2024 roku oskarżony spowodował śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej, w którym zginął 37-letni mężczyzna. Legia Warszawa wygrała 3-1 z Radomiakiem Radom w przedostatnim sparingu w ośrodku treningowym w Książenicach. Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się 24 lipca. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Pełnia słońca. Dużo go dzisiaj będzie i bardzo dobrze. Cieszymy się, bo prawdziwe polskie lato nastało do soboty.
2: A potem co?
5: A potem trochę popada i się ochłodzi.
2: No, czyli też prawdziwe polskie lato.
5: Ale co tam się sobotą przejmujesz?
2: 28 stopni dzisiaj maksymalnie, to na tym zostańmy. 21 o tej porze w Warszawie, 19 w Wołominie, podobnie w Nowym Dworze Mazowieckim, 21 w Pruszkowie i w Piasecznie.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolice
4: i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Mimo tego, że to nie są święta Bożego Narodzenia, to my nasz worek z prezentami rozwiążemy po godzinie 9:00. Warto nas słuchać, bo naprawdę wspaniałe niespodzianki dla Państwa zostały przygotowane.
2: Jeżeli ktoś ma synka albo córkę, który marzy o tym, żeby wybrać się w kosmos, to właśnie takie zaproszenie będziemy mieli rodzinne, także słuchajcie uważnie nas po 9:00, ale teraz też mamy ważne przypomnienie i ważne ogłoszenie, ponieważ jutro wspomnienie Matki Bożej Szkapleżnej, Matki Bożej z Góry Karmel. I w wielu miejscach, w wielu parafiach będzie okazja do tego, żeby przyjąć szkaplerz karmelitański. A jakie jest znaczenie duchowe szkaplerza?
1: Szkaplerz jest szatą Maryi, jest znakiem pokuty i nawrócenia, oznacza poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi, naśladowanie jej cnót, oznacza także przymierze przyjaźni z Maryją oraz oznacza habit zakonu poświęconego służbie i czci Matki Bożej.
2: Oczywiście okazja do tego, żeby przyjąć szkaplerz karmelitański jutro w wielu świątyniach związanych z duchowością karmelitańską, ale nie tylko, w wielu parafiach też możecie to zrobić. Jak to zrobić? Informacje znajdziecie w internecie, wpisujecie szkaplerz karmelitański i tam na pewno wszystkiego się dowiecie. Myślę, że warto wejść tą duchowość maryjną, myślę, że warto z Maryją się przyjaźnić, bo jest to prosta droga do nieba.

0: Dzisiaj utrudnienia na linii średnicowej podmiejskiej, kolejowej oczywiście. Część pociągów może kursować przez stację Warszawa Centralna z pominięciem Warszawy Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To dotyczy pociągów kolei mazowieckich oraz pociągów SKM linii S1 i S2.
1: Stoicie w tym momencie na Wisłostradzie, zjazd w Aleje Solidarności. Ciasno także, też Wisłostrada, dokładnie Wybrzeże Kościuszkowskie do zjazdu w Aleje 3 Maja. Ciaśniej wciąż na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych i przed mostem Siekierkowskim na trasie Wieniawy Długoszowskiego. Tutaj kilka minut stania dłużej. Na Witosa w kierunku Doliny Służewieckiej, jeśli jedziecie, też postoicie. Postoicie jadąc z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy na Puławskiej. Postoicie również, ale na szczęście ten korek nie jest ogromny. W Alei Prymasa Tysiąclecia od ulicy Wolskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: 200 lat, 200 lat, można
2: niech
1: śpiewać.
2: Żyje, żyje
1: tak
2: nam.
1: Jest, pani Stanisławie Utracie z Opaczy, bo obchodziła swoje 101 urodziny. Były kwiaty, były życzenia, były wzruszające spotkania. To wszystko 11 lipca miało miejsce, bo właśnie wtedy, 101 lat temu, pani Stanisława Utrata się urodziła.
2: 11 lipca w 1925 roku urodziła się w Wierzbnie, niedaleko Skolimowa. Tam spędziła dzieciństwo i młodość, a potem po ślubie z Mieczysławem Utratą w 1958 roku zamieszkała w Opaczy i tam wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne, które było nie tylko miejscem pracy, ale także jej wielką pasją. Małżeństwo wychowało troje dzieci, Wiesława, Stanisławę i Ewę. No i pani Stanisława cieszy się rocznicą, 101 rocznicą urodzin. Niesamowite, piękne wydarzenie. Gratulujemy. No i widać też, że pani Stanisława naprawdę w dobrym zdrowiu. Moglibyśmy ją zapytać o to, jak zachować dobre zdrowie i tak dobrze żyć.
1: Też gratulacje odbierali honorowi obywatele gminy Celestynów, bo właśnie takie tytuły otrzymali Janina Skrzypiec-Nowak, profesor Stanisław Filipek oraz Andrzej Kamiński. Jednocześnie Ośrodek Zdrowia w Celestynowie ma swoją patronkę. Jest to dr Anna Zajączkowska, legendarna lekarka i pierwsza honorowa obywatelka gminy.
2: Gratulujemy bardzo serdecznie i też zawsze chętnie mówimy o takich lokalnych bohaterach. Jeśli znacie też takie osoby, o których warto by było powiedzieć, zawsze możecie do nas zadzwonić, napisać 512 700 444 512 700 555. A teraz będziemy zapraszać na piknik rodzinny w Wojcieszynie. To także dobra wiadomość. Wojcieszyn w gminie Stare Babice w najbliższą sobotę od godziny 14 do 17 na terenie rekreacyjnym przy ulicy Sielskiej. Wojcieszyn, przypominam, będą czekać na tych, którzy tam przybędą, dmuchawce, giga, bańki mydlane. W programie malowanie buziek, wodne gry integracyjne i wiele okazji do wspólnej zabawy. A o 19 potańcówka pod chmurką organizowana przez Dom Kultury Stare Babice.

0: Nights.
1: Jakaś Winter tam się pojawia w tej piosence. Idzie zima?
2: Była Suzana, teraz Winter. Może to pani Winter?
1: Może ona jest miła.
2: Bo wiesz, bo nie powie jest przecież chodem. A pani April. Także tam
1: i
2: wiele
1: April,
2: różnych takich sezonowych imion. No dobrze, czekamy
1: jest
2: na wiadomości.
1: Zespół September?
2: Jest. O.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
5: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 9.
8: Interwencja strażaków w związku z burzami. Kolejny dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. O miłości do Polski i do Warszawy opowie też pewna młoda Mołdawianka. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby. Większość interwencji była związana z burzami, które przeszły głównie na zachodzie i na południu kraju. Jak informuje Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku.
9: Te działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów z ulic, szlaków komunikacyjnych, chodników, także wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. Z tych ostatnich danych w kontekście awarii energetycznych, informacja z godziny 5.30, bez prądu pozostawało około 4000 odbiorców.
8: Dziś także synoptycy ostrzegają przed nawałnicami. Przez cały dzień obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnymi opadami deszczu na południu kraju, ale alerty RCB otrzymali mieszkańcy także części województwa mazowieckiego.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Kolejny dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Równolegle do wykopalisk prowadzone będą poszukiwania kolejnych pochówków z sierpnia 1943 roku, w których spoczywają szczątki Polaków zamordowanych przez UPA w Woli Ostrowieckiej i pobliskich Ostrówkach.
11: Archeolodzy z Instytutu Pamięci Narodowej wspólnie z ukraińskimi specjalistami ekshumują ofiary w jednej z odnalezionych zbiorowych mogił. Mogą się tam znajdować szczątki nawet 100 pomordowanych. Jednocześnie chcą zlokalizować m.in. studnię, do której według relacji świadków wrzucano ciała ofiar, wyjaśnia uczestniczący w pracach historyk dr Leon Popek.
12: Relacja świadka, który mówi, że w tym gospodarstwie była studnia. Szukamy tej studni. Spróbujemy w tych krzakach, jest takie obniżenie.
11: Ogółem w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1000 osób. W pracach prowadzonych wcześniej, czyli na początku lat 90. i 2000. odnaleziono szczątki ponad 650 Polaków. Obecne ekshumacje i poszukiwania potrwają do 7 sierpnia.
8: Informował Paweł Buszko.
10: Dzieje się w sporcie.
8: Robert Lewandowski przygotowuje się do amerykańskiego debiutu. W ostatnich godzinach nasz zawodnik pierwszy raz trenował z zespołem Chicago Fire, z którym podpisał 2-letni kontrakt, a następnie spotkał się z dziennikarzami. Polak znajdzie się w szerokim składzie na mecz z Vancouver Whitecaps, ale nie wiadomo, czy pojawi się na boisku. Kocha Warszawę i chce się tu rozwijać. Gościem poranka z Radiem Warszawa była pochodząca z Mołdawii studentka dziennikarstwa i od pewnego czasu praktykantka w redakcji wiadomości Radia Warszawa, Diana Córkan. W rozmowie z Weroniką Ostrowską opowiadała o początkach fascynacji naszym krajem.
13: Uczęszczałam do takiego zespołu tanecznego, gdzie tańczyliśmy polskie tańce ludowe, więc miałam bardzo, bardzo dużo wyjazdów do Polski, więc trochę podróżowałam po tym państwie. Uczyłam się języka też, trochę takich podstaw. Zapoznawałam się z kulturą, z tradycjami, z obyczajami, więc później po prostu dowiedziałam się o tym, że istnieje takie liceum dla młodzieży ze wschodu, no i postanowiłam, że spróbuję.
8: Diana chce rozwijać się w Polsce i myśli o karierze w mediach, w czym może jej pomóc znajomość aż 5 języków. W planach ma biegłe posługiwanie się 10. Studentka poleciła też naszym słuchaczom warte odwiedzenia miejsca w Mołdawii.
13: Lubię to, co robię, więc naprawdę się staram. Oczywiście to język mołdawski, rosyjski, ukraiński, oczywiście polski, no i język angielski. Chciałabym mówić w 10 językach.
8: Diana intensywnie uczy się podstaw dziennikarstwa w naszym newsroomie i pewnie będą mogli Państwo jeszcze nie raz usłyszeć ją na naszej antenie.
1: Dzisiaj maksymalnie na termometrach w stolicy i w okolicy 28 stopni, jutro maksymalnie 30, w piątek 31, a teraz 23 mamy w Warszawie. I co ty na to? Będzie deszcz dzisiaj?
2: Nie będzie deszczu. Tam jedna prognoza pogody chyba nas wprowadza tylko w błąd, ale 7 innych mówi, że będzie dzisiaj bardzo, bardzo dużo słońca. Jutro także na chwilę wracają upały, no i w sobotę będziemy mieli burzę.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Obiecałeś, że dasz mi znać. Tak jak Oskar Cymes daje znać swoją piosenką, że...
2: O czym?
1: Że Kosmopark, że zaproszenia będą dla naszych słuchaczy.
2: Ale to nie jest... To jeszcze nie ten moment. Jeszcze chwilkę podtrzymamy wszystkich właśnie w niepewności. Oskar Cymes da ten znak, że my dajemy znak i wtedy dopiero będą zaproszenia. Ale to wszystko już niebawem się wydarzy.
1: A czyli jeszcze nie podawać numeru telefonu?
2: Nie.
1: I hasła do SMS-a też nie?
2: Nie.
1: O nie, a ja już tak bardzo
2: chciałam.
1: Ale
2: ja myślę,
1: chciałam.
2: Że ten numer to jest bardzo dobrze wszystkim znany.
1: 7248 to
2: tak,
1: ten?
2: Tak, nie zaskoczymy nikogo. Ale jeszcze go nie podawaj.
1: A znasz ten numer, na który mogą dzwonić nasi słuchacze?
2: Tak.
1: 512-700-444 i 512-700-555.
2: A to będziemy czekać na SMS-y czy na telefony?
1: Na SMS?
2: Na SMS-y, czyli dla zmyłki ten niewłaściwy numer podaje.
1: Żeby uważnie nas słuchali.
2: Dobrze, dobrze. No to już za chwilę.
1: Wiesz, Oskar Cymes daje znać. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.

0: daj mi znać.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: To już?
3: Tak, mogę? Dajemy znać. To teraz, to ten moment, kiedy trzeba chwycić telefon komórkowy do ręki.
2: A wiesz, że dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego?
3: Ale to
2: i co? To wyjątek.
3: Telefony komórkowe to były kiedyś.
2: Dzisiaj
3: to jest urządzenia multimedialne, którym można zrobić wszystko. Więc jeżeli ktoś ma rzeczywiście telefon komórkowy, to niech może go odłoży, bo on jeszcze może nawet nie ma funkcji SMS. Ale te dzisiejsze telefony to już ciężko nazywać je telefonami. Można je dzisiaj chwycić w dłoń. 7248 wpisujemy, rw. Wpisujemy imię i nazwisko i hasło.
2: Hasło Kosmos, dlatego że chcemy was zaprosić do Kosmoparku. Mamy takie zaproszenie dla dorosłych i dla dzieci. To jest zaproszenie dla 4 osób za jednym razem. Możecie zdobyć takie zaproszenie dla 2 dorosłych i 2 dzieci. Wybieracie, kogo tam zabieracie. No i oczywiście Kosmopark cały dla was. Myślę, że bardzo fajna sprawa dla całej rodziny, czy też rodziny poszerzonej o przyjaciół. No i na pewno ta kosmiczna wyprawa dzieciom i tym starszym dzieciom też się spodoba. Kosmopark to miejsce, które warto odwiedzić, a my chcemy wam zaproszenie do tego miejsca wręczyć. 7248. 7248, na ten numer wysyłacie SMS-y, w treści wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło Kosmos.
3: Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT.

0: Cały czas utrudnienia na kolei. Wszystko to dotyczy warszawskiej linii średnicowej i możliwe są opóźnienia, odwołania, zmiany relacji kursów SKM linii S1 i S2 oraz pociągi kolei mazowieckich, które tamtędy przejeżdżają. I mogą niektóre składy kursować z pominięciem stacji w Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.
1: Jeśli dojeżdżacie do centrum Warszawy z Łomianek, postoicie jeszcze kilka chwil w korku przed Młocinami, ciaśniej wciąż na trasie toruńskiej, okolice mostu Grota Roweckiego, ale nie jest to duży korek. Nieduży korek, ale wciąż jest. Od Kasprzaka do zjazdów Alei Jerozolimskiej, Aleja Prymasa Tysiąclecia oczywiście. W Jerozolimskich także postoicie. Na Łopuszańskiej wciąż ciaśniej, aż do zjazdów Aleję Krakowską. Na Witosa w kierunku Doliny Służewieckiej i południowa obwodnica Warszawy. Jeśli jedziecie w kierunku Terespola, przed wjazdem do tunelu, tutaj także odrobinę korka.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4: Bezmyślnie wypowiadać potoki słów. Czasami nam to się zdarza, może częściej niż czasami. Nie wiem, jak ksiądz ma, ale...
5: No nieraz mam i nieraz trzeba się ugryźć w język, ale najgorsze jest moment wtedy, kiedy wiedziałem, ludzie, ja już to naprawdę powiedziałem, a więc już nie cofnę tego filmu.
4: Ze słowem mam wrażenie, że jest taki paradoks i z mową. Z jednej strony wiemy, że to jest jakiś czyn, bo dociera do drugiego człowieka, ale z drugiej strony słowo powiedziane, zasłyszane minęło i że ono nie za dużo może w rzeczywistości zmienić, chociaż wiemy, że potrafi całkowicie tę rzeczywistość przekręcić w nie tę stronę, którą trzeba. I tutaj chyba potrzebna jest nam świadomość po prostu.
5: To słowo, jak mówimy o Bożym Słowie, jest jak miecz obosieczny. I tak samo w naszym życiu. My widzimy, że kiedy otrzymujemy słowa wsparcia, pochwały, oczywiście to trzeba też mądrze mówić, bo niektórzy może są bardzo otwarci na pochwały, ale niektórzy wystarczy im jedną rzecz powiedzieć, a jak będzie za dużo, to też powiedzą, ej, chyba za dużo mnie chwalisz, tak? Coś w tym chyba jest ukrytego, coś ode mnie chcesz, więc trzeba takiej mądrości. Ale te słowo, które my przyjmujemy, my od razu czujemy, jak nas ludzie odbierają. I my też możemy wywoływać pewne uczucia w naszym sercu. Ja w ogóle podzielę się taką dość ciekawą historią właśnie o przekazywaniu pewnych treści płynących z naszej głowy, tego, co tam gdzieś się dzieje i właśnie jak powiedzieć pewne rzeczy. A mianowicie ta historia dotyczy bardzo znanej osoby. Pewnego dnia Thomas Edison wrócił do domu i wręczył swojej matce kartkę papieru. Powiedział: mój nauczyciel kazał mi ją wręczyć tobie. Oczy matki były pełne łez, gdy czytała na głos treść tego listu. Pani Edison, pani syn jest za mądry, by uczęszczał do naszej szkoły. Proszę, by od tej chwili sama pani zajęła się jego edukacją, bo my nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom pani syna. Tak rozpoczęła się edukacja domowa jednego z największych wynalazców wszechczasów. Dorosły już Edison po śmierci swojej matki znalazł ów list. Gdy go przeczytał, nie umiał powstrzymać łez. Rzeczywista treść listu brzmiała: pani Edison, pani syn jest według nas niedorozwinięty. Prosimy go zabrać ze szkoły, bo się do niej nie nadaje. Później Edison napisał w swoim dzienniku: Thomas Edison był dzieckiem opóźnionym w rozwoju, który dzięki swojej bohaterskiej matce został geniuszem stulecia.
4: Okłamała go.
5: Nie, ochroniła.
4: No tak przekornie trochę powiedziałam.
5: No ja tak podejrzewam.
4: No, nie no, bo chodzi o to, że jednak czasem słowa, które pozornie mogą się wydawać nieprawdą, są słowami, które zbudują.
5: Albo odwrotnie, czasami te, które wydają się prawdą, wydaje się, że mogą zranić albo właśnie, albo mogą pomóc. Potrzeba nam tutaj roztropności, jak wypowiemy te słowa, w jakim kierunku one mogą pokierować danym człowiekiem. My musimy o tym też myśleć.
4: Ja tak sobie myślę, a propos tej historii o Tomaszu Edisonie, mnie bardzo ważna, dlatego że pokazuje, że nie zawsze to, co by wydawało się kłamstwem, jest... kłamstwo tutaj w tym wypadku przyniosło dobro. Jak to jest?
5: Znaczy, bo to można powiedzieć, że nawet w teologii rozróżniamy coś takiego jak prawda należna i nienależna. Ona, nie mówiąc mu prawdy, czyli takiej to, co rzeczywistość zgodna z tym, co mówi, prawda, no to tak naprawdę ochroniła swojego syna, bo wiedziała, że to, co mu by powiedziała, to, co rzeczywiście było na tej kartce zapisane, to mogłoby go po prostu zniszczyć. Mogłoby go jakoś tak wewnętrznie zabić. Nie wiadomo, jakby on sobie tak naprawdę z tą treścią, która była prawdziwa, tak jakby sobie poradził w życiu, a ona go ochroniła. I tak może też być nieraz w życiu, w naszym.
4: Czyli to bezmyślne i niebezmyślne wypowiadanie słów, to chodziłoby w tym chyba o to, żeby szukać dobra bliźniego. I ta historia właśnie bardzo dobrze nam to pokazuje, że czasami coś, co wydaje się kłamstwem, ale to nie chodzi o to kłamstwo, tylko chodzi może o tą prawdę, która przyniesie dobro.
5: Tak, ale też o ochronienie ewentualnie czyjegoś serca przed tym, co go może tak naprawdę w ogóle nie wychować, nie wspomóc, nie wesprzeć, tylko zniszczyć. No to wymaga od nas rzeczywiście dużo jakiejś empatii, jakiejś inteligencji emocjonalnej, takiej empatycznej, też przewidywania, używania rozumu i pomyślenia właśnie o tym, co to słowo może spowodować w tym, który będzie słuchał tego słowa.
4: I żeby nie zawsze może trzymać się tej zasady, że to szczerze trzeba mówić, bo to teraz też jest dzisiaj taki popularny trend, że szczerze, tak, ja ci powiem prawdę, jak jest.
5: O asertywności, tak, od razu, no rzeczywiście. Chociaż też się o tym mówi w komunikacji, że trzeba uważać na słowa, że trzeba rzeczywiście być takim, roztropnym. Właśnie roztropnym co do tego, co komu powiem, kiedy, w jakich okolicznościach. Jest to, myślę, bardzo ważne.
4: I do roztropności dzisiaj zachęcaliśmy razem z Tomaszem Edisonem. Może i ty będziesz kimś takim w przyszłości.
5: Zachęcamy.
3: Czas to miłość.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy w piątek o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zimą merznie żeletem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
4: Jest 9:30, tu Radio Warszawa.
5: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla włoskiego dziennika Avvenire, przytaczanym przez Vatican News, watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się z zaufania, dialogu i przemiany ludzkiego serca. Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest, tu cytat, dramatyczna. Zauważa, że w krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy, budowany po tragedii dwóch wojen światowych.
6: To się dzieje w Kościele.
5: Nobliści, eksperci i przedstawiciele największych firm technologicznych debatują w Castel Gandolfo o sztucznej inteligencji i bezpieczeństwie świata. W trzydniowym spotkaniu uczestniczy 30 laureatów Nagrody Nobla, naukowcy oraz reprezentanci m.in. OpenAI czy Google DeepMind. O szczegółach Artur Chmielewski.
7: Tematem obrad są zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, wojną nuklearną oraz odpowiedzialnym wykorzystaniem nowej technologii. Jak podało Vatican News, uczestnicy podkreślają, że rozwój AI powinien służyć człowiekowi i pokojowi, a nie prowadzić do nowych form kontroli, manipulacji czy eskalacji konfliktów. Efektem spotkania będzie deklaracja rzymska, która zostanie podpisana jutro na Kapitolu w Rzymie. Dokument ma wyznaczyć zasady zarządzania sztuczną inteligencją i promować wizję bezpieczeństwa międzynarodowego opartą na współpracy, poszanowaniu godności człowieka oraz integralnym rozwoju. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Trwają obozy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w których bierze udział ponad 1500 młodych. W rozmowie z Radiem Warszawa szef zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk, mówił, że w obozach biorą udział młodzi zaangażowani w życie Kościoła, ale zmagający się z typowymi problemami studenckiego życia.
8: Naprawdę, no, dużo bym opowiadał o Kościele młodych. Tak, czasami przyjeżdżają, wiesz, zmęczeni sesją, rozdarci, czasami z jakimiś pytaniami, z jakimś mnóstwem problemów, które w młodym człowieku są. To jest oczywiste, no, takie jest życie studenckie, jest trudne, jest piękne.
5: Dobiega końca obóz dla studentów w Płocku, a w Siedlcach 20 lipca rozpocznie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych oraz dla szkół średnich. W niedzielę rozpocznie się 27 Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W parafiach w całej Polsce odbędzie się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów oraz modlitwa o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach oraz akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Episkopat przygotował materiały dla parafii na Tydzień Świętego Krzysztofa. Są dostępne na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Wieruszowska pielgrzymka rowerowa z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny dotarła na Jasną Górę. Cykliści podczas rekolekcji w drodze modlili się w intencji 30. rocznicy święceń kapłańskich proboszcza. Organista Maciej Sobczak opowiedział o tym, jak wygląda organizacja rowerowej pielgrzymki.
9: Na pewno dzielimy się na grupy 15-osobowe. Według przepisów mamy zawsze osobę czołową, która prowadzi, i osobę zamykającą. Za to jest takie, od 2 lat mamy taką nowość, zawsze jeśli nas coś wyprzedza, to gwiżdże. Między tymi grupami jest odległość tak około 200 metrów, żeby samochody mogły spokojnie nas wyprzedzać. Trzymamy się na pewno jeden za drugim, w kamizelkach, w kaskach. Daję 3 dni prędzej wiadomość do każdego posterunku policji. Do tej pory się nic nie wydarzyło, aby tak było, bo najważniejsze jest po prostu w tym wszystkim bezpieczeństwo.
5: Była to już 5. wieruszowska pielgrzymka rowerowa. Pierwszą zorganizowano z okazji 100-lecia parafii. W tym roku wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestników, prawie 50 osób.
10: Proszę wyjrzeć za okno, nic się już nie zmieni przez cały dzień. Będzie słonecznie, będzie pięknie i będzie ciepło.
4: 28 stopni maksymalnie na termometrach. Pamiętajcie dzisiaj o ochronie przeciwsłonecznej. Na szczęście też delikatny wiaterek mamy, który będzie nas ochładzał. 24 stopnie o tej porze w Warszawie, 22 w Grodzisku Mazowieckim, 23 w Wołominie, w Otwocku, w Radzyminie i w Piasecznie.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Mars czy Wenus, czy inna destynacja, może Kosmopark? Pani Iza jest razem z nami. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
3: Czy marzyła pani, by być w kosmosie, żeby polecieć jakąś kosmiczną rakietą i spojrzeć na Ziemię z wysoka?
2: No, ja marzę przede wszystkim dla wnucząt, żeby one skorzystały.
3: Czyli oni takie mają marzenia, tak?
2: Tak.
3: Będzie taka okazja, żeby móc się wybrać do Kosmoparku, bo tam jest wiele atrakcji, będzie można nawet czarne dziury pooglądać i mgławice.
2: O, bardzo się cieszę, super, bardzo się cieszę.
1: A jak się nazywają wnuki, to jeszcze się dopytamy.
2: A Kostek, Tolek, Jagódka, Stefcia.
1: O, to jest tych wnuczek.
2: Lila, Pola, tak.
1: Ojej, pani Izo, gratulujemy takiej pięknej rodziny, takiej pięknej gromadki. A jak wakacje wnuczęta spędzają?

0: Niech będzie, że ja będę ten nudny, który ciągle mówi o utrudnieniach na kolei, ale one ciągle występują i ciągle są te same. S1, S2 to są SKM-ki oraz pociągi kolei mazowieckich, które mogą być opóźnione, odwołane i mogą pomijać stacje Warszawa-Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion, więc jeżeli ktoś czeka w tych miejscach na pociąg, to się może nie doczekać, a te utrudnienia cały czas trwają, nie wiadomo kiedy się zakończą.
1: To ja zaraz będę miała pytanie dodatkowe, ale najpierw powiem o korkach w Warszawie. Wawelska, Wałmiedzeszyński, zjazd z Wybrzeża Kościuszkowskiego w Aleje 3 Maja, Prymasa Tysiąclecia i także most Grota Roweckiego, trasa S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. I pytanie dodatkowe, bo mnie to niepokoi za każdym razem, jak mówisz o tych utrudnieniach. Czy wiadomo, czy zawsze pomijają wszystkie stacje,
0: nie,
1: czy to jest...
0: Niektóre pojadą, a niektóre pominą i to jest właśnie
1: najtrudniejsze. A czyli nie wiadomo, gdzie się dojedzie.
0: To jest...
1: Pięknie, po prostu.
0: A trzeba patrzeć na te wyświetlacze, o ile one oczywiście mają prawdziwą informację.
1: Polska nieprzewidywalna, lubimy to.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze się dzisiaj nie pytaliśmy, co tam słychać na koloniach dzieci.
2: No właśnie, wiele ciekawych rzeczy wczoraj się dowiedzieliśmy, więc ja jestem ciekaw, jak ten wczorajszy dzień upłynął.
1: To posłuchajmy.
3: Dzień dobry, szczęść Boże, z tej strony Kamil, pan Kamil, wychowawca ze świetlicy Domojca Ignacego. Bardzo dziękujemy za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunta. Z moich rozmów z dziećmi, to dzieci były zachwycone dzwonem Zygmunta. Bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen. Dzieci były również z tego powodu bardzo zadowolone. Towarzyszył nam oczywiście święty Stanisław Męczennik oraz błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski. Dzisiaj odbędzie się msza święta za wszystkie osoby, które wsparły naszą zbiórkę i tą modlitwą, tą mszą świętą chcielibyśmy wszystkim bardzo podziękować. Z Panem Bogiem.

0: A to są dzieci właśnie z obozu, jak śpiewają pięknie.
1: No i słychać tę radość. Też bym pośpiewał.
0: A ty możesz...
1: Może nie umiem.
0: Posłuchaj, ale posłuchaj.

0: Boże, święty być.
1: Pozdrawiamy, szczęść Boże.
2: No szczęść Boże, dziękujemy. Szczęść Boże i czekamy na kolejne relacje. Przypominamy, że dzisiaj msza święta w intencji wszystkich osób, które wsparły finansowo wyjazd na Kolonię. My będziemy czekać na kolejne relacje. Zostańcie z nami 9 minut do 10.

0: Jeden moment w pamięci. Ten, który dzieli nas od kawy na wynos, od latte na wynos, bo to letni program z Radiem Warszawa. Jarek, na latte zostajemy?
1: Zostańcie.
2: Na latte, tak.
1: Zostańcie.
2: Z Ewą
1: na lata? Zostańcie.
2: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: 10 dni.
5: 3 grupy.
6: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
7: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
4: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
5: Chodź z nami.
7: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
8: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: Reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 10.
10: Warszawa ma dwie nowe zastępczynie prezydenta. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty. 29-latka okradała trenujących w stołecznych siłowniach. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. W stołecznym ratuszu prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił dwie swoje zastępczynie. To Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Zastąpią one Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, które na początku lipca złożyły rezygnację w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty. Chodzi o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy ze środków PFN. Zdaniem prokuratury doszło w ten sposób do nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Wczoraj Maciej Eś został zatrzymany przez CBA. Oprócz niego zatrzymano Cezarego J., byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, który również usłyszał zarzuty.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Nasilają się amerykańskie ataki na Iran. Rośnie ryzyko eskalacji konfliktu, bo do wojny chce się przyłączyć proirańska organizacja militarna z Iraku.
12: Obie strony starają się niszczyć możliwości bojowe wroga. Amerykańskie dowództwo centralne podało, że celem ataków jest osłabienie irańskich możliwości atakowania statków handlowych w cieśninie Ormuz. Irańczycy, którzy chcą mieć kontrolę nad cieśniną, w ostatnich dniach atakowali statki przepływające przez nią, aż w końcu ogłosili, że cieśnina zostaje zamknięta. Ataki odwetowe Iranu skupiają się na amerykańskich bazach w regionie. Donald Trump w wywiadzie dla Fox News zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Amerykanie uderzą w irańskie elektrownie i mosty. Ataki na obiekty cywilne byłyby jednak sprzeczne z prawem międzynarodowym i mogłyby być uznane za zbrodnię wojenną. Do wsparcia Iranu chce się przyłączyć proirańska organizacja militarna z Iraku. Nowa wojna przeciwko Iranowi wywoła naszą natychmiastową reakcję, głosi oświadczenie Katajeb Hezbollah.
10: Informowała Milena Rashid-Szechab.
11: To dzieje się w okolicy.
10: Okradała trenujących w siłowniach w Warszawie. Policjanci zatrzymali 29-latkę, która zabierała pieniądze i dokumenty z szafek. Mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej.
13: Z ustaleń śródmiejskich kryminalnych wynika, że kobieta przychodziła na siłownię pod pozorem treningu, a gdy inni ćwiczyli, wykorzystywała ten czas, aby włamywać się do szafek znajdujących się w szatniach. Kradła pieniądze, ale również portfele z dokumentami i kartami płatniczymi. Swój przestępczy proceder prowadziła w kilku siłowniach w stolicy.
10: Zatrzymana usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży dokumentów. Policjanci apelują o większą uważność podczas wizyt w stołecznych siłowniach.
13: Apelujemy, aby podczas korzystania z siłowni czy innych takich podobnych miejsc nie pozostawiać w szafkach większych kwot pieniędzy, kosztowności czy też ważnych dokumentów. W przypadku zauważenia podejrzanego zachowania osoby postronnej warto poinformować pracowników obiektu lub policję.
10: Sprawą zajmuje się prokurator. Temperatura Warszawa-Śródmieście.
11: Dzieje się w sporcie.
10: Hiszpania pokonała Francję 2-0 i awansowała do swojego drugiego w historii finału Mistrzostw Świata. Gole zdobyli Oyarzabal w 22 minucie z karnego oraz w 58 minucie Porro. Hiszpania wyeliminowała faworytów dzięki świetnej grze, zgodnie podkreślają media w Stanach Zjednoczonych. Francja przystępowała do turnieju w roli faworyta i zachwycała w jego początkowej fazie, jednak Hiszpania nie pozwoliła rywalom rozwinąć skrzydeł, pisał na gorąco po meczu New York Times. Hiszpanie udzielili lekcji Francji, podsumowała z kolei telewizja CNN. Z kolei Reuters pisze, w samym sercu Teksasu Hiszpania całkowicie zdominowała Francję. Postawa Hiszpanii sprawiła, że budzący największy postrach atak turnieju niemalże łapał powietrze. W walce o swój drugi w historii tytuł Mistrza Świata Hiszpania zmierzy się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Anglii z broniącą trofeum Argentyną. Francję czeka natomiast w Miami sobotni mecz o trzecie miejsce.
5: Obiecywałam, że powrócą upały i powracają. Na termometrach w Warszawie już o tej porze 25 stopni i słoneczne niebo, ale jeszcze ten żar z nieba się nie leje. Maksymalnie dziś będzie 28 stopni. Skromniutko tylko 24 stopnie w Legionowie, 23 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim i 24 w Piasecznie. Wiatr nam nie dokucza niestety. Pięć minut po godzinie 10. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Czyli tak, skoro zdarzają się kradzieże na siłowni, to wybieramy inną formę. Siłownie plenerowe i przede wszystkim relaks nad Wisłą. Ciekawa propozycja? Mam nadzieję, że tak. Cieszę się, że są Państwo z nami.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 10. Ja mam dla Państwa niespodziankę, bo ze mną w studiu jest redaktor Grzegorz Traczewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam. A jak redaktor Grzegorz, to wiadomo, że czegoś dobrego się dowiemy o życiu, miłości, o bezpieczeństwie na drodze.
2: Tak, tak. Przyjechałem dzisiaj porozmawiać z odnośnymi naszymi kolegami na temat świętego Krzysztofa i na temat kierowców, bo przecież to patron nasz ukochany. No i będzie się trochę działo. Troszkę ponarzekamy, troszkę...
1: Naprawdę?
2: Troszkę
1: narzekać?
2: No troszkę ponarzekamy, troszkę pochwalimy, troszkę będziemy dumni bardzo.
1: Ale ja zapytam, czy patron zmierzchowania to jest święty Krzysztof?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie.
1: Ale jednak zamiłowanie właśnie do tego patrona pozostało.
2: Tak, zamiłowanie do patrona zostało. Nie, no przecież jakżeż by mogło być inaczej. Pierwsze jazdy... Przyznam się, to na nielegalu. 11 lat miałem. Samochód nazywał się Zastawa 750.
1: Ale widziałam łezkę nawet w oku, prawda? Druszające to jest. No to się cieszę. To życzę miłej rozmowy. Wszystkiego dobrego. Bezpiecznej trasy.
2: Dziękuję uprzejmie. A wszystkim przypominam, że lato to jest taka fajna pora roku, ale czasami, jeżeli się tak rozmarzymy, tym ciepłem.
1: To tracimy czujność.
2: To tracimy czujność rewolucyjną właśnie.

0: Czy Państwo wiedzą, że odtwórca roli Jezusa w filmie Pasja, Jimmy Caviezel, powiedział, że to właśnie święty Jan Paweł II dał mu w życiu najwięcej inspiracji? W tej godzinie jeszcze dobre słowo świętego Jana Pawła II, a po 10:40 spotkanie z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Na wspomnienie świętego Stanisława. Powtarzam je, ponieważ miejsce i okoliczność w szczególny sposób do tego usposabiają. Mamy bowiem znów powrócić na Wawel, do królewskiej katedry i stanąć tam przy relikwiach królowej, pani wawelskiej. Oto nadszedł wielki dzień jej kanonizacji, a zatem Gaudem Mater Polonia, prole fecunda nobili, sumi regis magnalia, laude frequenta vigili. Długo czekała Jadwigo na ten uroczysty dzień.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: 31 minut po godzinie 10. Przypominam, drodzy Państwo, że trwają remonty w różnych miejscach na Mazowszu, między innymi Warszawa-Rambertów. Tutaj są niespodzianki, jak Państwo będą kierować się albo w kierunku Mińska Mazowieckiego, albo w kierunku Warszawy Zachodniej, czy do lotniska Fryderyka Chopina, to proszę uważać, bo tam bardzo często w tych okolicach zdarzają się dłuższe postoje. A propos kolei, to podróżni mogą wkrótce pożegnać się z nazwą przystanku PKP Warszawa Okęcie. Naprawdę. Kolej rozważa jej zmianę, ponieważ obecne oznaczenie może wprowadzać pasażerów w błąd i sugerować dojazd do lotniska Chopina. No tak się zastanawiam, czy rzeczywiście kiedyś ta nazwa wprowadziła mnie w błąd i pojechałam dalej niż chciałam. Nie raz w życiu tak się zdarza. Trzeba pytać, sprawdzać. Mamy też rozkład w internecie. Nie zawsze on jest zgodny z tym, co później natrafiamy na naszej trasie, ale też ważna jest życzliwość drugiej osoby. Bardzo często na przykład podróżujący pytają mnie o to, czy na przykład mogę im zakupić jakiś bilet, tak? 20-minutowy czy 40-minutowy, bo akurat nie mają, albo są przyjezdni, albo nie mieszkają w Polsce na stałe. To już dłuższa historia na ten temat. W każdym razie warto od razu przy wejściu sprawdzać aktualność swojej karty ZTE.

0: Radio Warszawa. Na lato.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: za 20 minut, godzina 11. Oprócz tego, że był wybitnym kaznodzieją, doktorem teologii, którego poruszające homilie książki przyciągały tłumy, to urodził się i wychował na warszawskich Nowolipkach ksiądz Piotr Pawlukiewicz podczas tegorocznych wakacji na antenie Radia Warszawa.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część pierwsza. Decyzja to jesteś ty.
2: Pan Jezus nigdy nie powiedział do apostołów, ale się wszystko zawaliło. Co my teraz zrobimy? Macie jakieś pomysły? No i klops. A to ci kłopot, no. Jezus wie, gdzie ma iść, w którą stronę ma iść, co ma robić. On zawsze jest męski. Kogo szukacie? Jezus z Nazaretu. Ja jestem. Fru, poprzewracali się.

0: Część druga. Poczekaj jeszcze 15 minut.
1: Kochani, jeśli ktoś z was ma ten kłopot, że go mocno zniewolił, to chcę mu na pocieszenie powiedzieć. Upadki są ceną za to, że chcemy się nawrócić. Ja chcę być chrześcijaninem. Próbuję, trochę poszczę, omijam jakieś filmy nieprzyzwoite. Nie spotykam się z ludźmi, którym nie potrafię pomóc, ale którzy mogliby mnie przyciągnąć na stronę ciemności. Chcę się nawrócić. Nie chcę należeć do świata. Nie chcę pójść do świata, gdzie łatwo by mnie przyjęli i byśmy sobie razem krytykowali cały świat. Chcemy być z Jezusem. Za to płacimy karę. Proszę Państwa, ktoś upadł, już więcej nie upadnie. Kto się położył na ziemi, nie upadnie. A my chodzimy, chcemy iść do nieba i upadamy. Upadamy, rzeczywiście. Ale ktoś powiedział, nie cnoty, tylko grzechy nas prowadzą do nieba. Trzeba poznać wady swoich cnót i cnoty swoich wad. Bo to jest bardzo, bardzo wspólna, że tak powiem, rzeczywistość. Ten, kto wstał, położył się i zwątpił, już nie upadnie. Kiedy grzech atakuje, kiedy jesteśmy tacy zniewoleni, już wstydzimy się, do którego księdza iść do spowiedzi. Proszę Państwa, nie wstydźcie się. Jezus, powtarzam, 77 razy jest gotów nam wybaczać grzechy i On zna nędzę ludzkiej słabości. Jest w psalmie kapłańskim taki hymn na nieszpory, niestety nie pamiętam, który jest napisany: Panie, daruj nam nasze grzechy, coś takiego, które nie są wyrazem buntu przeciwko Tobie, lecz wyrazem naszej słabości. Jak ja włączałem telewizor, jakiś nieprzyzwoity film, czy ktoś powie inny, bo tam zrobiłem nieprzyzwoitą rzecz, to nie chodzi o mnie, a Boże, na złość Ci zrobię. Nie, płakałem, bo wiedziałem, że sprawiam Ci przykrość, ale to robiłem. Jak to naprawić? No właśnie, my mamy odruch, muszę coś z tym zrobić. Powiedziałem, becz i dzwoń. Kiedy byłem jeszcze świeckim chłopakiem przed seminarium i ksiądz, który prowadził śpiewy na procesji Bożego Ciała, używał mnie jako stojaka. Brał mnie i mówi, ty jesteś wysoki, jak tu trzymasz, tak to będzie słychać. No i proszę Państwa, któregoś roku kardynał Wyszyński pobłogosławił ludzi demonstracją na Placu Zamkowym i lunął deszcz. Wiecie, jak wielki Boże Ciało potrafi padać. Niemiłosiernie. Ale lunął deszcz, ściana deszczu. Ja mówię, szefie, zwiewamy. Cicho śpiewaj, cóż ci, Jezu. Szefie, zwiewamy, przecież deszcz. Śpiewaj, zatłychła strumienie. Przychodzi kobieta, księży Kazimierzu, mam tu samochód, podwieźć? Oczywiście, widzisz? Trzeba śpiewać. Tu jestem, tu mnie ratuj. Bóg stara się o wszystko, jest wszystko gotów zrobić. Kiedyś pewne małżeństwo obchodziło 60 lat życia od urodzenia i 25 lat życia małżeńskiego. Pan Bóg przyszedł do nich, Bóg jest z was zadowolony, dostaniecie nagrodę, co sobie życzycie? Pani mówi, chciałbym objechać cały świat. Proszę bardzo, wyciągnął bilety kolejowe, samolotowe, rezerwacje hoteli. Dla pana też już mam. A ten facet mówi, ja nie chcę. Nie chce pan jechać dookoła świata? Nie. A co pan chce? A żonę mieć 30 lat młodszą. Anioł go dotknął i facet miał już 90 lat. Ja to mówię całkiem poważnie, że Pan Bóg to wszystko sprawia, co my chcemy, tylko inaczej. Z innej strony do tego podchodzi. My się spodziewamy, że wejdzie ten, a on tymi drzwiami wchodzi. Zupełnie inaczej niż to, że miało się dokonać. Proszę Państwa, ile ja razy jechałem na jakieś rekolekcje i mówiłem, ale walnej, mam takie nauki, takie przykłady, żeby po prostu byli zachwyceni. Po połowie rekolekcji mówię, dobra, proszę, ja stąd zwiewam, nic mi nie idzie, wszystko mi się plącze i odwrotnie, jechałem jak na ścięcie, a wracałem przeszczęśliwy, po prostu tańczyć na ulicy się chciało ze szczęścia. Pan Bóg to wszystko zrobi, tylko inaczej. I pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, być może przyjdzie 15 minut za późno i zawsze zdąży. Ja nie wiem, jak on to robi, ale tak robi. Już się wszystko zawali. Wszystko się zawali, zdrowie się zawali, koleżanka cię zostawi, chłopak cię zostawi, rodzice cię wyrzekną. Nie mów jeszcze, że już koniec. Poczekaj to jeszcze te 15 minut. 15 minut.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 10 minut godzina 11, tak sprawdzam. Tak, to jest ta właściwa godzina. Państwo pewnie doskonale kojarzą arcybiskupa Sheena, wybitnego amerykańskiego kaznodzieja, autora ponad 60 książek i pioniera telewizyjnych programów religijnych. Powiedział on kiedyś, cytuję, być grzesznikiem to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym to nasza nadzieja. Mówię akurat właśnie o nim, ponieważ w przygotowaniu do beatyfikacji arcybiskupa, która odbędzie się 24 września w St. Louis w stanie Missouri, włączyły się wspólnoty zakonne z całych Stanów Zjednoczonych, chcą wykonać co najmniej 75 tysięcy różańców misyjnych, które zostaną rozdane pielgrzymom. Taki zamiar, takie wyzwanie przed beatyfikacją. A teraz chyba najbardziej cierpliwy wokalista w Polsce, Mieczysław Szcześniak z utworem Zaczekam.

0: czekam.
1: To jest Radio Warszawa.
2: 106,2 FM. Dobrze słuchać.

0: Za 2,5 minuty godzina 11, o 11 na 106.2 FM, wiadomości, Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku. W programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: To Radio Warszawa na 106.2 FM, wybiła godzina 11.
8: Prezydent Warszawy przedstawił swoje nowe zastępczynie. Jest unijna zgoda na dłuższą ochronę uchodźców z Ukrainy. Dzieci ze świetlicy sióstr Loretanek pojechały na wakacje, a to dzięki naszym słuchaczom. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik zostały powołane na stanowiska zastępczyń prezydenta Warszawy. Podczas konferencji prasowej prezydent Rafał Trzaskowski wskazał, że ich doświadczenie zapewni lepsze funkcjonowanie stołecznych instytucji. Zapowiedział, że Izabela Marcewicz-Jędrysik zajmie się nadzorem nad warszawskimi placówkami zdrowia.
9: Jest świetną menadżerką ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi podmiotami leczniczymi, finansowaniem ochrony zdrowia, inwestycjach i poprawie jakości opieki nad pacjentem. Jako wiceprezydentka będzie odpowiadać za politykę zdrowotną, nadzór nad miejskimi szpitalami i samodzielnymi publicznymi zakładami ochrony zdrowia oraz politykę społeczną.
8: Izabela Marcewicz-Jędrysik zapewnia, że na nowym stanowisku będzie stawiać interes pacjenta na pierwszym miejscu.
10: Jestem co do zasady idealistką, która zawsze stawiała i stawiać będzie interes pacjenta na pierwszym miejscu. Spotykamy się w okolicznościach bardzo trudnych dla systemu ochrony zdrowia. Z całą pewnością kryzys może być dźwignią do zmian, może być stymulacją do przeredefiniowania priorytetów. I tak też postrzegam swoją rolę, przejmując nadzór nad organizacją i właśnie sprawowaniem nadzoru nad podmiotami leczniczymi miasta stołecznego Warszawy.
8: Druga nowa wiceprezydent Magdalena Młochowska będzie odpowiadać za gospodarkę odpadami, ochronę środowiska, rozwój zieleni miejskiej oraz politykę lokalową i rewitalizację. Przypomnijmy, Rafał Trzaskowski poinformował, że dwie jego zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra odchodzą z ratusza. Miało to związek z poważnymi nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie ochrony dla uchodźców z Ukrainy, ale z wyłączeniem poborowych. Decyzję podjęli ambasadorowie 27. Uchodźcy z Ukrainy zostali objęci tymczasową ochroną zaraz po rosyjskiej napaści. Najpierw na rok, a potem była to ochrona przedłużana. Teraz została przedłużona do marca 2020. 1968 roku. Do tego czasu Ukraińcom będą przysługiwały te same prawa co Europejczykom do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. Tym razem jednak z tej ochrony będą wyłączone osoby w wieku poborowym. Natomiast jeśli chodzi o stopniowe wygaszanie przywilejów dla uchodźców z Ukrainy, to w przypadku Polski, jak informowały polskie władze, już kilka miesięcy temu przyjęła Polska specjalną ustawę. Ukraińcy przestają być obejmowani przepisami o tymczasowej ochronie uchodźczej i ich pobyt zaczyna być regulowany przepisami dotyczącymi cudzoziemców. Państwa hojność dała piękne efekty. Teraz w wiadomościach Radia Warszawa o wyjeździe wakacyjnym dzieci ze stołecznej świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Placówka prowadzona przez siostry Loretanki zbierała pieniądze, aby ten wyjazd mógł się odbyć. Potrzeba było blisko 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy słuchaczy Radia Warszawa udało się szybko zebrać całą kwotę, a nawet nieco większą. Dzieci od poniedziałku spędzają aktywnie czas pod Krakowem w ośrodku Radosna Nowina w Piekarach. Mówi wychowawca ze świetlicy Dom Ojca Ignacego, pan Kamil.
11: Bardzo dziękuję za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunta. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen.
8: Zbiórkę wsparło ponad 200 naszych słuchaczy. Zbiórkę udało się dokończyć dzięki pani Iwonie, która wpłaciła brakującą kwotę, czyli blisko 6 tysięcy złotych. Dziś sprawowana będzie msza święta w intencji wszystkich darczyńców.
11: Dzisiaj odbędzie się msza święta za wszystkie osoby, które wsparły naszą zbiórkę i modlitwą. Tą mszą świętą chcielibyśmy wszystkim bardzo podziękować.
8: Szczegóły zbiórki oraz artykuł o świetlicy na radiowarszawa.com.pl.
0: Ktoś narzekał na te deszcze? To będziemy przyzwyczajać się po raz kolejny do wysokich temperatur na Mazowszu. Na razie w Grodzisku Mazowieckim skromniutko, 24 stopnie, maksymalnie dziś będzie 27, po 17 tam pojawi się na moment deszcz. 26 stopni w Otwocku, w Bołominie, 27 stopni o tej porze w słonecznym Mińsku Mazowieckim, a w Warszawie na razie 26 stopni, maksymalnie będzie 28. Pięć minut po godzinie 11:00. Tak słuchając wiadomości Radia Warszawa, no, ogarnęło nas wzruszenie, że w ten sposób słuchacze reagują na potrzeby tych najbardziej bezbronnych i dzieci. Pozdrawiamy serdecznie w imieniu naszym, w imieniu dzieci i w imieniu całej rodziny loretańskiej. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Ale dziś przy tych upałach to, no nie wiem, może nie tylko latte, ale i frappę na wynos. To będzie dobre rozwiązanie. Kochani, co w tej godzinie na antenie Radia Warszawa? Mogę tak obiecać nauczanie Ojca Świętego Leona XIV. Mogę obiecać także, że w tej godzinie pojawi się audycja Słowo Nawyki, Słowo na Dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Słyszałam nieraz, jak nasi słuchacze, między innymi podczas targu wydawców katolickich, mówili po pierwsze, jak my lubimy, jak pani Ewa Ziętek czyta to Słowo Boże, a potem tłumaczy je i czyta to rozważanie pan Robert Pieszkała. Tak więc bardzo dziękuję za to dobre słowo. Kuba i Kuba, wracam sam na antenie Radia Warszawa. To już chyba kolejny wokalista śpiewa o tym, żali się, że on wraca sam. Kiedyś to był Dawid Podsiadło, prawda? Później były inne wokalistki, a teraz Kuba i Kuba. I ta piosenka ma to do siebie, że jak ją raz zagram na naszej antenie, to potem nucę ją dosłownie przez cały dzień. Tak to później wygląda. W tej godzinie jeszcze, mam nadzieję, powrócimy do dzisiejszych solenizantów i jubilatów.

0: 21 minut po godzinie 11. Powolutku zbliżamy się do słów i nauczania Ojca Świętego Leona XIV, ale wcześniej taka przypominajka, czy ma jakąś na przykład Ojciec Święty swoją ulubioną potrawę i widzę, że tak. Lubi proste przepisy, zwłaszcza ryż z kaczką. No, kaczka nie jest taka tania. No i chyba tłusta, ale może smaczna. Lub kozę, uwaga, i to jest cytat. To nie jest mój błąd. Kozę po północnemu. Nie wiem, co to takiego, ale brzmi zaskakująco.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości. Punkt 22. W świetle podwójnego uznania, autonomii rzeczywistości ziemskich oraz rozróżnienia kompetencji między wspólnotą eklezjalną a polityczną, pełniej rozumiemy kierunek, jaki Sobór Watykański II wyznaczył Kościołowi w jego relacji do świata. Gaudium et Spes przypomina, zadaniem całego ludu Bożego, a zwłaszcza pasterzy i teologów, jest z pomocą Ducha Świętego wysłuchiwanie i rozważanie oraz interpretowanie w świetle Słowa Bożego różnych form wypowiedzi naszych czasów, tak aby objawiona prawda mogła być zawsze dokładniej ujmowana, lepiej rozumiana i właściwiej przedstawiana. Słuchanie różnych form wypowiedzi nie jest zwykłą uwagą socjologiczną, lecz zakłada rozeznanie duchowe, w którym lud Boży z pomocą ducha rozpoznaje w przemianach kulturowych i społecznych zarówno znaki obecności Chrystusa, który przychodzi i prowadzi historię ku jej wypełnieniu, jak i te wypaczenia, które przesłaniają jego oblicze. W ten sposób prawda objawiona nie ulega zmianie w swoim istotnym rdzeniu, lecz zostaje pełniej wyrażona i przyjęta jako żywe kryterium ukierunkowujące konkretne wybory, inspirujące drogi osobistego i wspólnotowego nawrócenia, wspierające reformę struktur i podtrzymujące nowe formy ewangelicznego świadectwa w życiu publicznym. Historia jest zatem jednym z miejsc, w których Kościół pozwala duchowi pouczać się o humanizującej mocy Ewangelii i uczy się wyrażać swoje nauczanie w służbie godności każdej osoby i dobra narodów.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: 36 minut po godzinie 11, przed momentem Faith Hill. To jest piosenkarka muzyki country, a więcej takiej twórczości tylko na antenie Radia Warszawa w każdą niedzielę. Pozdrawiam bohaterów i twórców tej audycji serdecznie i gorąco. Drodzy Państwo, na moment jeszcze inny temat, inna muzyka, czyli Stanisław Grzesiuk. Miałam takie pytanie od Pani Marii. Pani Mario, dziękuję tutaj też za upominki, które Pani przynosi do redakcji Radia Warszawa. No gdzie jest jego mural? Jak Stanisław Grzesiuk, to oczywiście mural jest gdzie? Na Czerniakowie. I to już od dawna. Ja myślałam, że tak mówię kilka lat, może pięć, a się okazuje, że nie, bo 9 lat temu już odsłonięto mural. Stąd jestem, Stanisław Grzesiuk, właśnie na Czerniakowie. No, myślę, że ten artysta pozostanie z nami na dłużej dzięki piosenkom i temu charakterystycznemu głosowi i tej komunikacji.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Jestem przekonana, że Państwo także ta piosenka nie tylko kojarzy się z serdeczną wokalistką Sylwią Grzeszczak, ale także i z pielgrzymką na Jasną Górę, ponieważ grupa muzyczna kilka lat temu właśnie do tej melodii, do tej muzyki ułożyła swoje słowa związane oczywiście z wiarą, nadzieją i Matką Bożą. Podziwiam tych wszystkich, którzy mają w sobie tyle wiary i siły, że rozpoczęli już szlak pielgrzymkowy, a wśród nich są nasi bliscy, którzy zmierzają do Wilna. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

0: Cliff Richard, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, jeden z najpopularniejszych artystów Wielkiej Brytanii. Na jego dorobek składa się jakieś, uwaga, 70 albumów i ponad 130 singli. Ja wszystkiego tego nie wliczam od razu. A już teraz słowo nawyki, słowo na dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, a odczyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości. Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu o ludzie, na który się zawziąłem, żeby ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie jak błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie rozumiało. Bo w jego umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. Albowiem powie, działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem. Nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął. Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna. Przeto Pan, Bóg zastępów, ześlę wycieńczenie na jego duszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień.
2: Dzisiejsze czytanie ukazuje Imperium Asyryjskie dominujące w czasach proroka Izajasza w VIII wieku przed Chrystusem jako bicz mocy Bożej zapalczywości, rózgę Bożego gniewu, jako element Bożej pedagogiki względem jego narodu, który dopuszcza się nieprawości. Taka teologia, bardzo trudna dla człowieka dzisiejszych czasów, stanowiła ważną część nauczania prorockiego i była przede wszystkim mocnym wezwaniem do nawrócenia i wiary w Boga, który jest Panem dziejów. Wielokrotnie w historii zbawienia Pan Bóg posługiwał się obcymi narodami, by wymierzyć swoją sprawiedliwość wobec Izraelitów. W czasach, gdy nie było już innego sposobu dotarcia do ludu, Pan Bóg posługiwał się nawet jego wrogami, by go pouczyć i skłonić do nawrócenia. Mimo że nie jesteśmy dziś, jako chrześcijanie, przyzwyczajeni do słuchania takich słów, mogą i powinny one nam dać do myślenia. Nie chodzi o strach, który mogą wzbudzić owe zapowiedzi, ale o rachunek sumienia, robiony nie innym narodom czy grupom społecznym, ale sobie. Czy i na ile nasze życie społeczne opiera się na wierze w Boga, któremu nie są obojętne losy świata. Nawrócenie do Boga i Jego dróg jest zawsze początkiem ocalenia.

0: Wybiła godzina 12, czas na wspólną modlitwę Anioł Pański. W studiu już zebrała się redakcja Radia Warszawa, a dziś modlitwę poprowadzą ksiądz dyrektor Artur Więsik i Anna Niebielska.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia, przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 12 na 106,2 FM. Dziękuję Państwu za wspólną modlitwę. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Mateusz Kowalski.
6: Z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
7: W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do Ojca słowami wdzięczności. Dziękuję za to, że tajemnice Królestwa Bożego zostały objawione ludziom prostego serca. W świecie, który nieustannie zachęca do rywalizacji, zdobywania wiedzy i udowadniania swojej wartości, słowa Jezusa mogą brzmieć bardzo zaskakująco. Nie oznaczają one, że wiedza czy rozwój są czymś złym i niepotrzebnym. Jezus przypomina jednak, że Boga nie można poznać wyłącznie rozumem. Potrzebne jest także serce pełne pokory. Pokora nie polega na umniejszaniu siebie. Polega na uznaniu, że nie wszystko zależy ode mnie i że potrzebuję Boga. Człowiek pokorny nie uważa się za lepszego od innych, ale też nie żyje w ciągłym poczuciu własnej bezwartościowości. Potrafi przyjąć prawdę o sobie i zaufać temu, który go stworzył. Często chcielibyśmy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania – Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego spotykają nas trudności, dlaczego niektóre modlitwy zostają, zdaje się, niewysłuchane, dlaczego Bóg prowadzi nas właśnie taką, a nie inną drogą. Tymczasem wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się pełna kontrola. Dziecko ufa swoim rodzicom, choć nie wszystko rozumie. Podobnie jest w relacji z Bogiem. Są sytuacje, których dziś nie potrafimy wyjaśnić, ale możemy wierzyć, że Bóg prowadzi nas ku dobru. Jezus przypomina, że największe tajemnice Boga są odkrywane przez tych, którzy mają serca otwarte. Nie chodzi o to, by wiedzieć więcej, ale by kochać bardziej. Zastanówmy się, czy potrafię zaufać Bogu także wtedy, gdy nie rozumiem Jego działania.

10 minut po godzinie 12 i jeżeli chodzi o pogodę, to okulary przeciwsłoneczne, wachlarz. Ja otrzymałam od swojej córki piękny wachlarz, bardzo pomaga, dzisiaj się przydadzą. 27 stopni w Warszawie, maksymalnie dziś będzie 28, żadnej kropli deszczu, 27 stopni w słonecznym Legionowie, tyle samo, uwaga, w Piasecznie, ale w Pruszkowie o tej porze 29 kresek powyżej zera. Tym razem spokojnie otwieramy tę kolejną godzinę na antenie Radia Warszawa z latte na wynos, albo jak kto woli, z frappę na wynos, ale uwaga, proszę uważać na te zimne napoje, bo przy takich wysokich temperaturach niestety łatwiej i szybciej można złapać anginę. Dziś świętują w sposób szczególny solenizanci, a wśród nich Dawid, Henryk i Włodzimierz. Wszystkiego dobrego.

No, na tę piosenkę Jennifer Lopez myślę, że szczególnie jeden polityk by się ucieszył, który zresztą ją cytował nawet podczas komisji śledczej. Czy Jennifer Lopez, która odwiedziła naszą ojczyznę rok temu, jest tego świadoma? Jeśli nie, to jak Państwo będą na jej koncercie, a często koncertuje między innymi w Niemczech, to warto o tym przypomnieć i o tym powiedzieć. Drodzy Państwo, w tej godzinie jeszcze na antenie Radia Warszawa, wiadomo, była modlitwa Anioł Pański właśnie o 12.30 wiadomości z życia Kościoła. Zachęcam także do tego, by pozostać z nami. Będę mówiła o tym, co czeka nas na przykład w piątek, bo przed nami jest szansa na wygranie wspaniałej nagrody.

0: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Kardynał Matteo Zuppi, papieski wysłannik na Ukrainę, odwiedził rosyjskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozie lwowskim. Przekazał im pominki i zapewnił, że papież Leon XIV modli się o pokój oraz szybkie zakończenie wojny. Wyraził nadzieję, że wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Wizyta wpisuje się w prowadzone przez Stolicę Apostolską działania humanitarne związane z wojną na Ukrainie.
1: To się dzieje w Kościele.
0: Nobliści, eksperci i przedstawiciele największych firm technologicznych debatują w Castel Gandolfo o sztucznej inteligencji i bezpieczeństwie świata. W trzydniowym spotkaniu uczestniczy 30 laureatów Nagrody Nobla, naukowcy oraz reprezentanci m.in. OpenAI oraz Google DeepMind. O szczegółach Artur Chmielewski. Trwają obozy dzieła Nowego Tysiąclecia, w których bierze udział ponad 1500 młodych. W rozmowie z Weroniką Ostrowską w Radiu Warszawa szef zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk, mówił, że w obozach biorą udział młodzi zaangażowani w Kościół, ale zmagający się z typowymi problemami studenckiego życia.
2: Naprawdę, no, dużo bym opowiadał o Kościele młodych. Tak, czasami przyjeżdżają, wieś, zmęczeni sesją, rozdarci czasami z jakimiś pytaniami, z jakimś mnóstwem problemów, które w młodym człowieku są. To jest oczywiste, no, tak jest życie studenckie, jest trudne, jest piękne.
0: Dobiega końca obóz dla studentów w Płocku. W Siedlcach 20 lipca odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych oraz dla szkół średnich, a we wrześniu obóz dla tegorocznych maturzystów. W niedzielę rozpocznie się 27 ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. W parafiach w całej Polsce odbędzie się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów oraz modlitwa o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach oraz akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Episkopat przygotował materiały dla parafii na tydzień Świętego Krzysztofa. Są one dostępne na radiowarszawa.com.pl. Państwa hojność dała piękne efekty. Teraz w wiadomościach o wyjeździe wakacyjnym dzieci ze stołecznej świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Placówka prowadzona przez siostry Loretanki zbierała pieniądze, aby ten wyjazd mógł się odbyć. Potrzeba było 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy słuchaczy Radia Warszawa udało się szybko zebrać całą kwotę, a nawet większą. Dzieci od poniedziałku spędzają aktywnie czas pod Krakowem w ośrodku Radosna Nowina w Piekarach, mówi wychowawca świetlicy Dom Ojca, pan Kamil.
3: Bardzo dziękujemy za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunta. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen.
0: Dziś sprawowana będzie msza święta w intencji wszystkich darczyńców, którzy wsparli finansowo wyjazd dzieci na kolonie, szczególnie słuchaczy Radia Warszawa.
3: Dzisiaj odbędzie się msza święta za wszystkie osoby, które wsparły naszą zbiórkę i modlitwą. Tą mszą świętą chcielibyśmy wszystkim bardzo podziękować.
0: Zbiórkę wsparło ponad 200 naszych słuchaczy. Udało się ją dokończyć dzięki pani Iwonie, która wsparła brakującą kwotą, czyli blisko 6 tysiącami złotych. Za wsparcie bardzo w imieniu dzieci ze świetlicy dziękujemy.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 19 minut, godzina 13. Tak powolutku sprawdzam, które miejsca są ciekawe, co się dzieje w Europie, na świecie. I sprawdziłam, że jest taki odważny polityk ormiański. On jest też takim majętnym biznesmenem, który stwierdził, że chce zostawić po sobie trwały ślad w historii swojej ojczyzny. W jaki sposób? Chce zbudować najwyższy na świecie pomnik Jezusa Chrystusa. I ten monument o wysokości 101 metrów wznoszony jest na górze Hatis. To jest jakieś 25 kilometrów na wschód od Erywania. I uwaga, ma górować nad stolicą Armenii. Taki gość, i polityk, i biznesmen, wpadł właśnie na taki pomysł. Nie mam informacji na razie, kiedy te prace zostaną zakończone, ale wiem, że już ten pomysł zostanie zrealizowany.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 12 minut godzina 13. Obiecałam, że powiem o tym, co będzie na naszej antenie do wygrania w piątek. Ale Państwu, no dobrze, no przyznaję, że troszeczkę zazdroszczę. Tak niedużo, ale troszeczkę tak, ponieważ będą mogli Państwo ubiegać się o nagrodę związaną z wyjazdem do Bartnika Sądeckiego. Od samego rana trzeba być czujnym, wysyłać SMS-y, czekać na nasze hasło, czego będziemy od Państwa oczekiwać. To wszystko, to jest taki pobyt w Sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Znając naszych radiosłuchaczy, to już sprawdzają, jak tam dojechać. Jak długo Państwo będą jechać, tak? Jakie tam po drodze są atrakcje? W każdym razie już teraz gratuluję tym, którzy wezmą udział w tym konkursie i tym wszystkim, którzy staną się szczęśliwymi laureatami już w piątek.

0: Za 3 minuty godzina 13. O 13 na naszej antenie wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
7: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zimą merznie żeletem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
10: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
11: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 13.
12: Władze Warszawy wyjaśniają aferę w Szpitalu Południowym. Prezydent Litwy ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Budowa Centrum Kultury w Ursusie wchodzi w kolejną fazę. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Afera wokół Szpitala Południowego wciąż pozostaje jednym z najważniejszych tematów w warszawskim ratuszu. Podczas konferencji prasowej prezydent Rafał Trzaskowski poinformował, że miasto analizuje najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli i jednocześnie prowadzi własne audyty w stołecznych szpitalach i prosektoriach. O szczegółach Artur Chmielewski.
13: Prezydent przypomniał, że po ujawnieniu nieprawidłowości podjęto decyzje personalne dotyczące władz szpitala i ratusza. Zapowiedział także, że od sierpnia w radach nadzorczych miejskich spółek nie będą zasiadały osoby posiadające legitymacje partyjne. Jestem pewny, że osoby, które zawiniły, poniosą konsekwencje, mówił Rafał Trzaskowski.
14: Wszyscy czekamy na przede wszystkim wynik audytów miejskich, które jak Państwo wiecie są w tej chwili prowadzone w Szpitalu Południowym, ale również w innych miejskich szpitalach. Czekamy na ustalenia służb państwa, no i oczywiście również decyzje organów ścigania.
13: Nowa wiceprezydent odpowiedzialna za zdrowie Izabela Marcewicz-Jędrysik zapowiedziała, że pierwszym krokiem będzie dokładne zapoznanie się z sytuacją Szpitala Południowego. Jej zdaniem najważniejsze jest przywrócenie pacjentom poczucia bezpieczeństwa. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Prezydent Litwy Gitanas Nausėda ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami, które mogą być wymierzone w Polskę lub państwa bałtyckie. Jego zdaniem działania te mogą służyć testowaniu jedności NATO. Gitanas Nausėda w wywiadzie dla agencji BNS podkreślił, że są to informacje oparte na danych wywiadowczych. Nie ma w nich jednak dokładnych informacji o miejscu ani czasie, w których takie działania miałyby zostać przeprowadzone. Nie mogę zaprzeczyć, że posiadamy takie informacje i że mowa jest o operacjach kinetycznych, nie na dużą skalę, ale jednak ukierunkowanych, które z dużym prawdopodobieństwem mogą być wymierzone w obiekty infrastruktury krytycznej, podkreślił litewski prezydent w nagraniu opublikowanym w internecie przez agencję.
3: Dzieje się blisko.
12: Bryła już jest. Teraz czas na wykończenie. Budowa Centrum Kultury w Ursusie przy ulicy Gierdziejewskiego wchodzi w kolejną fazę. Wstawione będą drzwi i okna, instalacje oraz elewacja. Budynek będzie miał wiele funkcjonalności, mówi burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.
15: Mieszkańcy zyskają nowoczesną salę widowiskową na 500 osób, salę kinową, profesjonalne studio nagraniowe i pracownie artystyczne. Będzie to miejsce otwarte dla wszystkich, w pełni dostępne i wyposażone w nowoczesne rozwiązania ekologiczne.
12: Budynek ma być ukończony w 2029 roku. Łączna powierzchnia użytkowa ma wynosić ponad 5000 m2. Kocha Warszawę i chce się tu rozwijać. Gościem poranka z Radiem Warszawa była dziś pochodząca z Mołdawii studentka dziennikarstwa i od pewnego czasu praktykantka w redakcji wiadomości Radia Warszawa, Diana Córkan. W rozmowie z Weroniką Ostrowską opowiadała o początkach fascynacji naszym krajem.
16: Uczęszczałam do takiego zespołu tanecznego, gdzie tańczyliśmy polskie tańce ludowe, więc miałam bardzo, bardzo dużo wyjazdów do Polski, więc trochę podróżowałam po tym państwie. Uczyłam się języka też, trochę takich podstaw, zapoznawałam się z kulturą, z tradycjami, z obyczajami, więc później po prostu dowiedziałam się o tym, że istnieje takie liceum dla młodzieży ze wschodu, no i postanowiłam, że spróbuję.
12: Diana chce rozwijać się w Polsce i myśli o karierze w mediach, w czym może jej pomóc znajomość aż 5 języków. W planach ma biegłe posługiwanie się 10. Studentka poleciła też naszym słuchaczom warte odwiedzenia miejsca w swojej ojczyźnie.
16: Lubię to, co robię, więc naprawdę się staram. Oczywiście to język mołdawski, rosyjski, ukraiński, oczywiście polski, no i język angielski. Chciałabym mówić w 10 językach.
12: Diana intensywnie uczy się podstaw dziennikarstwa w naszym newsroomie i pewnie będą mogli Państwo jeszcze nie raz usłyszeć ją na naszej antenie.
0: Przechodzimy płynnie do pogody. Coś widzę, że tutaj wszyscy ściskają naszego redakcyjnego kolegę. Zaraz zapytam, czy dzisiaj ma urodziny, czy coś się stało. 27 stopni o tej porze na termometrach w Warszawie, maksymalnie dziś będzie 28. Coś wody mi zabrakło. 29 stopni w Pruszkowie, piękne, jasne, słoneczne niebo i 28 stopni o tej porze w Otwocku. Pięć minut po godzinie 13, a tę godzinę rozpoczynamy z wokalistą, który bardzo cenił w swoim życiu Polaków i za żonę wybrał sobie kogo? Dziewczynę z Polski, Joe Cocker na 106,2 FM. I będzie także przepiękny utwór Karoliny Kozak. To jest bardzo utalentowana dziewczyna, która pisze znakomite teksty. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 13, aż samą siebie podziwiam, że od początku naszego spotkania dopiero po raz pierwszy wracamy do tego, co dzieje się na Mundialu. A dziś kolejne, mam nadzieję, jeśli sędziowie nie będą pomagać Argentynie, ciekawe widowisko, Anglia-Argentyna o godzinie 21:00. I tak naprawdę w tym momencie zastanawiam się, komu kibicować. Naprawdę. Niektórzy dziennikarze mówią, że to jest starcie stulecia. Ja tego nie rozumiem. Może kiedyś tak było, nie wiem, może w latach 80. Można tutaj nawet zacytować fragment książki, a raczej biografii Diego Maradony, który Polsce strzelił gola ręką. Czy można tego to wybaczyć? To można wybaczyć, ale to, że potem powiedział, że to była ręka Boga, to już nie. W każdym razie Diego Maradona napisał w swojej biografii, to była zemsta. Napisał tak o najsłynniejszym starciu z Anglikami na Mundialu w 1986 roku z wojną w tle. Jak dziś będzie? Ja oczywiście o 21:00 najpierw proponuję Państwu, żeby zostać z nami, bo mamy i transmisję apelu Jasnogórskiego, prawda? I później modlimy się na różańcu, to przede wszystkim. No a mecz to tak w międzyczasie chyba po tej modlitwie.

0: 20 minut po godzinie 13. No myślę, że akurat Martę Markiewicz, czyli Sarce, będziemy pamiętać z jej twórczości, ale Państwo, jak będą mieli kiedyś możliwość posłuchania wywiadów z nią, to zachęcam. Bardzo mądra, wrażliwa dziewczyna.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Zarówno małżeństwo, jak i rodzina powinny doznawać ze wszystkich stron wsparcia, umocnienia, podtrzymania, błogosławieństwa. Wszystko to, co ma wymiar uznania, pomocy, szacunku i takiego, powiedziałbym, radosnego zadziwienia nad tym wielkim darem tych dwóch wspólnot. Jeszcze chyba jesteśmy daleko od tego, żeby tę przestrzeń naszego życia społecznego dobrze zrozumieć. Oczywiście to odbija się negatywnie na naszym życiu, że jeszcze nie rozumiemy do końca piękna wartości szczególnego wybraństwa. A gdybyśmy zrozumieli, że tutaj, na tym szlaku pielgrzymim, dobry Ojciec Niebieski posadawia te wspólnoty w centrum naszego codziennego zmagania, to wszystko, cokolwiek inne istnieje w przestrzeni społecznej, powinno być nakierowane poprzez szacunek, poprzez dowartościowanie, poprzez pomoc, poprzez zainteresowanie w kierunku rodziny.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 13.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik nowymi wiceprezydentkami Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski przekazał również, że czeka na wynik audytu prowadzonego w Szpitalu Południowym. Remontują jedną z dróg wyjazdowych ze stolicy. W piątek wieczorem drogowcy dokończą wymianę nawierzchni Połczyńskiej na odcinku od Lazurowej do budowy metra. Zamknięta będzie jezdnia Połczyńskiej w kierunku Ożarowa Mazowieckiego od ulicy Dostawczej do Centrum Handlowego. Policjanci zatrzymali 29-latkę, która zabierała pieniądze i dokumenty z szafek warszawskich siłowni. Kobieta działała na terenie kilku dzielnic i okolic Warszawy. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Trwają zapisy na pielgrzymkę pieszą diecezji warszawsko-praskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszą 5 sierpnia z sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej i przejdą w ciągu 10 dni 315 km. Więcej o inicjatywie na stronie Pielgrzymka Rodzin waw.pl. Do końca wakacji w każdą środę, czwartek i piątek w Fotoplastikonie Warszawskim odbywają się bezpłatne warsztaty dla dzieci. Najmłodsi poznają na nich m.in. podstawy architektury i uczą się tworzenia glinianych rzeźb. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 38 minut po godzinie 13. Tak próbowałam Państwa zapytać, komu słuchacze Radia Warszawa kibicują dzisiaj. Anglii czy Argentynie? No i później, kto znajdzie się w finale i kogo Państwo uważają za tegorocznego zwycięzcę mundialu. Ale zanim dotrzemy na przykład do żywej legendy, czyli Messiego, to powiem tylko, że Ojciec Święty również będzie w czasie pielgrzymki w Argentynie. Jest ona planowana w połowie listopada. Ma potrwać 3 dni, może powiedzieć, że tylko, a może aż. Pewnie będzie intensywna to podróż apostolska. Obejmie także Peru i Urugwaj. Łącznie Leon XIV ma spędzić w Ameryce Łacińskiej około 2 tygodni. Aha, czyli jednak nie tylko 3 dni, tylko 2 tygodnie. Czy to jest znak, że jednak Argentyna sięgnie po trofeum? Jak już Ojciec Święty też wie i tam wybiera się w listopadzie, pożyjemy, zobaczymy.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Ciekawa sytuacja w Szwecji, w tym jednym z najbardziej zinformatyzowanych krajów świata, następuje zwrot polityce płatniczej. Od lipca obowiązują przepisy, które nakładają na sklepy spożywcze i apteki obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych. To element szerszej strategii budowania odporności państwa na

przypadek kryzysu. Czytamy o tym m.in. w tygodniku Niedziela. Kraj ten przez lata był pionierem dążącym do całkowitej eliminacji fizycznego pieniądza. Około 90-95% transakcji odbywa się tam nadal bezgotówkowo, a po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku potrzebna jednak była zmiana i w związku z tym m.in. wstrzymano pracę nad projektem elektronicznej korony. Uznano bowiem rolę gotówki jako poduszki bezpieczeństwa. Jednak gotówka. Często też się zdarza przecież w polskich sklepach spożywczych, prawda, albo na bazarku, że po prostu proszą jednak i wolą właściciele gotówkę. Chyba nie mamy się co dziwić, prawda? Za 11 minut godzina 14.

0: Za dwie minuty godzina 14, tak sprawdzam.
1: Dobry wieczór.
0: Już! Michał Łopaciński, no co ty z tym wieczorem? Proszę cię.
1: No, Ewcia,
0: a głodny to tak, jesteś?
1: No bo ja wieczorem kończę, co? Ja głodnie, bo mam wafelki. Jestem fanem, jestem chory, proszę Państwa, na wafelki i Ewa może to potwierdzić,
0: tak,
1: bo ja od razu otwieram szufladę,
0: mnie.
1: Bo zrobiłem ten błąd, że w poniedziałek kupiłem, wiesz, wafelki.
0: Tak, widziałam i ja mówię, nie zjadłeś, to jesteś dobry, jak tak mało jesz.
1: Nie, no właśnie
0: ja
1: się hamuje, hamuje się, ale te wafelki, zwłaszcza śmietankowe, więc tak,
0: to jest... Ja nie wiedziałam, że nasz redakcyjny kolega to hamulcowe wafelkowe.
1: Ja jestem straszny. Ja tak jak za słodyczami, to średnio, to wafelki, jak widzę, to szaleję.
0: Ale każde, orzechowe, waniliowe?
1: Nie, muszą być śmietankowe, ewentualnie orzechowe, ale im prostsza produkcja, im bardziej taka undergroundowa, tym lepiej.
0: Ty jesteś chyba lutowy. Ty jesteś chyba lutowy.
1: Oczywiście, 10 lutego.
0: To wtedy 10 kg wafelków.
1: Zwycięzcy rodzą się w lutym.
0: A ci
1: Jordan,
0: wrażliwi,
1: Gortat,
0: sympatyczni w czerwcu. Dobra. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Michał Łopaciński. W dobrych rękach Państwa zostawiam z dzielnym dziennikarzem, takim poważnym jak ja.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Ślubuję Ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: Już dziś o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: Jest godzina 14, pora na wiadomości Radia Warszawa.
7: Planował zamach na przedszkole, został zatrzymany. Ograniczenia w korzystaniu z wody w Monachium. W serwisie zastanowimy się również, z kim w niedzielę zmierzy się Hiszpania. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Policja zatrzymała mężczyznę, który w internecie zapowiadał atak na dzieci z trzech poznańskich przedszkoli. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili na niepokojący wpis opublikowany w sieci. W ciągu kilku godzin ustalili autora i go zatrzymali. 29-latek opublikował w internecie szczegółowe zapowiedzi ataku, a na jednym z portali zamieścił ankietę, w której wskazał trzy poznańskie przedszkola i pytał użytkowników, które z nich miałoby stać się celem. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia i został tymczasowo aresztowany, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
8: Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
7: Śledczy zatrzymali podejrzanego w jego mieszkaniu. Policjanci zabezpieczyli tam maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt, z którego publikowano wpisy.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Monachium wprowadziło ograniczenia w korzystaniu z wody. Władze 1,5-milionowego miasta w Niemczech zdecydowały się na to pierwszy raz w historii. Powodem jest niski stan wód gruntowych. Więcej na ten temat Adam Górczewski.
9: Nie można napełniać basenów ani innych zbiorników do kąpieli. Podlewanie jest możliwe jedynie od 19 do 9 rano. Zakazane jest także mycie aut poza myjniami samochodowymi i pompowanie wody z jezior, stawów, a nawet rowów. Maksymalna kara za złamanie zapisów obowiązujących na razie do 1 sierpnia może wynieść 50 tysięcy euro. Zużycie wody w stolicy Bawarii wzrosło w czasie ostatniej fali upałów ze średnich 300 milionów litrów dziennie do 360 milionów, a wody gruntowe nie odnawiają się wystarczająco szybko. Nie zmieniła tego nawałnica z ostatniej nocy, bo do bezpiecznej sytuacji potrzeba długich opadów.
10: Dzieje się blisko.
7: Budowa i remont terenów zielonych w gminie Grodzisk Mazowiecki. Na takie projekty przeznaczono prawie 2 miliony złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza. Wśród planów są m.in. utworzenie parku dworczego w Kraśniczej Woli, zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żukowie i nowe nasadzenia wzdłuż Alei Marylskiego w Książenicach. Jak mówi zastępca burmistrza Grodziska Mazowieckiego, to ważne miejsca dla mieszkańców.
11: Mieszkańcy potrzebują odbetonowywania, potrzebują nowych parków ze względu na ich stan zdrowotny. W związku z czym my jako gmina planujemy zwiększanie przestrzeni publicznych, rekreacyjnych, ale przede wszystkim odtwarzanie zieleni. I te inwestycje są związane z przestrzenią publiczną i z odtworzeniem starych parków.
7: Tworzenie i dbałość o tereny zielone ma też znaczenie podczas coraz częstszych okresów suszy, wskazuje wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk.
12: Jesteśmy bardzo mocno zabetonowani, jeżeli chodzi o chodniki, ulice, place. I to cenne, że powstaną tereny zielone, gdzie ta ziemia będzie mogła oddychać, gdzie chłonąć ewentualne opady deszczu i śniegu, a nie popłynie to od razu do kanalizacji i gdzieś dalej później do morza.
7: Mieszkańcy gminy będą mogli wziąć także udział w warsztatach ekologicznych.
10: Dzieje się w sporcie.
7: Hiszpania pokonała Francję w pierwszym półfinale Mistrzostw Świata. Dziś wieczorem Argentyńczycy zmierzą się z Anglią, w której na największą gwiazdę turnieju wyrasta Jude Bellingham. Nie wolno jednak zapominać, że Albicelestes mają w swoich szeregach najlepszego piłkarza w historii, Lionela Messiego, mówi Radiu Warszawa Adam Godlewski, szef sportów Polska Press.
13: Spotykają się zespoły, które są na zupełnie przeciwnych falach. Argentyna gaśnie, Anglia tak jakby się budowała dopiero w tej fazie pucharowej wraz ze wzrostem formy Jude'a Bellinghama. On w fazie pucharowej strzelił 4 bramki. Zdecydowanym faworytem są Anglicy, natomiast musimy gdzieś z tyłu głowy mieć tę stawkę o geniuszu Messiego.
7: Mecz dziś o 21:00, a wielki finał turnieju odbędzie się w niedzielę o tej samej godzinie.
1: Wojtek miał tam w informacjach temat, że w Monachium wodę tam ograniczają i tak dalej, ale tam 26 stopni Celsjusza obecnie. Czyli tyle samo co w Warszawie, nawet w Warszawie cieplej, bo 27, ale w Piasecznie i w Tarczynie 26, to tak swoją drogą. Legionowo Wołomin też tyle samo, 26-27 stopni. Ta temperatura utrzyma się jeszcze, nawet podskoczy i tak będzie do godziny 20. Bez deszczu i wspaniała pogoda jest i witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Dobra, zrobię to co zawsze, w wakacje robię. Dzień dobry promyczki, wspaniali nasi radiosłuchacze Radia Warszawa 106,2 FM, Michał Łopaciński. Witam serdecznie, jest 14.06 w zasadzie już w tej chwili, więc zapraszam na wspólną podróż do godziny 18. Będzie się działo, będzie ciekawie, pan poseł przyjdzie, władza centralna. Ale spokojnie, bo o polityce nie będziemy rozmawiać.

Słoneczna Italia od razu mi się gdzieś tak skojarzyła, zresztą te nasze kamienice praskie zwłaszcza, ale nie tylko, bo w wielu rejonach Warszawy są piękne, urocze kamienice, kiedy słońce je tak ciepło otula, tak jak chociażby dzisiaj, no to czemuż by nie, prawda? Albano Romina Power, gdyby ktoś pytał, także stare, dobre, włoskie no, disco, jakby na to nie patrzeć. Natomiast dzisiaj nie wiem, czy Państwo wią, bo blisko, wiedzą daleko, że dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego i to jest dosyć istotna kwestia, no bo jak wiemy, te choroby smartfonoza to już powoli staje się chyba chorobą cywilizacyjną. Jeśli jeszcze nią nie jest oficjalnie, to obawiam się, że może tak się stać. Natomiast dla tych, którzy nie lubią korzystać z telefonów komórkowych lub dzisiaj celebrują ten dzień bez telefonu, powiem tak. Dzisiaj swoje 172 urodziny obchodziłby Jacek Malczewski, malarz, symbolista, jeden z najważniejszych twórców młodej Polski.

Mike Oldfield i Maggie Reilly, to ten wokal, jakby Państwo pytali. Dzisiaj, no właśnie, To France, co się nazywał ten utwór, taki miał tytuł. 146 km do mety pozostało, 11 etapu Tour de France właśnie. Dzisiaj etap płaski, a więc sprinterzy dojdą do głosu, natomiast to, co robi Tadej Pogacar, czyli lider, jest po prostu fenomenalne. On i jego ekipa, Team Emirates, są absolutnie rewelacyjni, no i raczej ta żółta koszulka, no zobaczymy, jeszcze 10 dni ścigania przed koleżami, ale chyba Tadej to weźmie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Gierek.
2: Czekaj, bo bramka może będzie.
1: Długo jeszcze ten mundial?
2: A ja nic z tego. Co mówiłaś?
1: Czy mundial to długo jeszcze?
2: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
1: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
2: Mgiełkę?
1: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
2: Ja o piłce, ona o mgiełce.
1: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
2: Budzimy stolice i okolice.
1: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
2: Weronika Ostrowska
1: i Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zimą merznie żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
4: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
5: NFZ przeprowadzi kontrolę w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie. Ma to związek z doniesieniami medialnymi, że w latach 2024-2025 politycy Koalicji Obywatelskiej korzystali z usług medycznych bez kolejki. Będą zmiany na skrzyżowaniu ulic Idzikowskiego i Alei Witosa na warszawskim Mokotowie. Przejdzie tam sygnalizacja świetlna, a nowa organizacja ruchu ma uwzględniać potrzeby rowerzystów. Prace mają zostać wykonane do końca października przyszłego roku. Jutro w powiecie pruszkowskim odbędą się testy syren alarmowych. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapowiedziało próbne sygnały między 9 a 15. Prawie 2 miliony złotych z Unii Europejskiej na zielone projekty w gminie Grodzisk Mazowiecki. Pieniądze wspomogą m.in. powstanie Parku Dworskiego w Kraśniczej Woli i zagospodarowanie terenu wokół stołu w Żukowie. Będą się zastanawiać, jak budować relacje w zespole i z klientami. Jutro w Ursyn Labie odbędą się darmowe warsztaty o asertywności w pracy i biznesie. Szkolenie jest organizowane w ramach lipcowego cyklu spotkań dla początkujących przedsiębiorców.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: do.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: Shanice, to za nami. Ona śpiewała I Love Your Smile, Krzysztof. Ona chyba lubi. Krzysztof Lis jest tutaj ze mną w studiu. To było dla ciebie. Do ciebie piosenka pewnie kierowana.
3: No generalnie, jeżeli uśmiecham się, to podobno ładnie wyglądam. Podobnie.
2: Nie wiem, jestem facetem, nie proś mnie o ocenę. Ale za to będziemy mieli powody do uśmiechu. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o dzisiejszy półfinał, drugi półfinał Mistrzostw Świata, no bo ci, co kibicują Argentynie, będą mogli się cieszyć lub nie. No i ta sama sytuacja dotyczy kibiców drużyny reprezentacji Anglii.
3: Generalnie to chyba połowicznie będzie, bo są dwie drużyny i można i jeden zwycięzca będzie na koniec.
2: No ale można zawsze powiedzieć, że kibicuje drużynie na A.
3: Też prawda, ale nie można powiedzieć tego samego, co by można hipotetycznie powiedzieć, jeżeli będzie finał, że kibicujesz drużynie, która mówi w języku hiszpańskim.
2: O, widzisz, no to
3: jest taka
2: tak.
3: Ciekawostka.
2: Hipotetycznie, ale ja jednak będę z Anglikami chyba. A powiedz mi w ogóle, a Paryż spłonął znowu, czy nie? Bo oni czy wygrają, czy przegrają, tak, to Paryż płonie. Najlepsze były derby z Maroko. To niezależnie od wyniku to miało spłonąć.
3: Tak, generalnie mieszkańcy Paryża zabezpieczali się już na dzień przed meczem i dwa dni przed meczem.
2: Dobrze, może, że oni nie awansowali, bo już nie było co palić w tym Paryżu.
3: No.
2: A tak zawsze będą kolejne imprezy.
3: No, a euro się zbliża.
2: No właśnie, także uważajcie tam w tym Paryżu na siebie. Ale tak poważnie, Anglia czy Argentyna?
3: Oczywiście, że Argentyna.
2: I to jest, proszę Państwa, schizma w Radiu Warszawa. Jestem za Anglią.

Ja nie wiem, jak on to robi, Ed Sheeran, bo o nim mówię, że on tak śpiewa o byle czym, a robi to w taki sposób, że to się robi jakieś. Znaczy, może nie tak, że o byle czym, bo to nie jest byle co. Właśnie do tego zmierzam, a mówię to w kontekście mojej jakże znanej szeroko w branży miłości do muzyki pop. A akurat Eda Sheerana to jakoś mogę i nie wiem, no, tak jakoś mi się tak złożyło, ale to chyba nie tylko ja tak mam, wiele osób tak ma z takimi artystami, że generalnie jakiegoś gatunku nie lubi na co dzień, a jak leci ten dany konkretny artysta, to tak się robi wtedy fajniej na serduszku.

0: 14.58, a to oznacza, że dochodzi godzina 15. Co za tym idzie, czas na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106.2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: W jednej chwili ujrzałam księgę wielką, która jest przed stolicą, i podano mi księgę, abym czytała. Księga ta była pisana krwią, jednak nic nie mogłam przeczytać, tylko imię Jezus. Wtem usłyszałam głos, który mi powiedział: jeszcze nie przyszła godzina Twoja. I zabrał księgę i usłyszałam te słowa: Ty świadczyć będziesz o nieskończonym miłosierdziu moim. W księdze tej zapisane są dusze, które uwielbiły miłosierdzie moje. Radość mnie ogarnęła, widząc tak wielką dobroć Boga.

On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Najmiłosierniejszy Jezu, nasz boski lekarzu, wraz z Maryją stojącą pod krzyżem, wielbimy Cię w godzinie Twego konania. Wielbimy Ciebie, bo obarczyłeś się naszym cierpieniem i dźwigałeś nasze boleści, bo za nasze grzechy zostałeś przybity do krzyża, bo tylko w Twoich ranach jest nasze zdrowie i życie wieczne. W Tobie, cierpiącym słudze Jahwe, każdy człowiek znajduje sens dla swoich bolesnych doświadczeń, w które obfituje ludzkie życie. Choroba bowiem i każde cierpienie należą do naszej ziemskiej kondycji, kruchej i ograniczonej. Od poczęcia dźwigającej skutki grzechu pierworodnego i słabość ludzkiej natury. Jednak w Tobie, nasz Zbawicielu, który umarłeś i zmartwychwstałeś, odkrywamy nowy wymiar cierpienia. I podobnie jak zmartwychwstanie przemieniło Twoje rany w źródło uzdrowienia i zbawienia, tak też w życiu każdego droga wierności Bogu przez ofiarę z siebie aż po krzyż prowadzi do zwycięstwa i jest zdolna przemienić nawet samą chorobę w źródło radości i zmartwychwstania. Panie Jezu, Dawco i źródło naszego życia, przyprowadzamy dzisiaj pod Twój krzyż wszystkich ludzi chorych, cierpiących, boleśnie doświadczanych, na różne sposoby skrzywdzonych, a szczególnie poranionych przez grzech, a nawet umarłych dla życia Bożego. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy o łaski uzdrowienia dla nich i wskrzeszenia do nowego życia w przyjaźni z Tobą.

0: Nasz Ojcze, Ty zawsze wysłuchujesz naszych próśb i dajesz więcej niż prosimy czy rozumiemy. Daj nam Ducha Świętego, bo bez Jego pomocy nie możemy Ciebie poznać. To On sprawia, że na ziemię przychodzi Twoje Królestwo miłości i miłosierdzia. Daje poznać Twoją wolę i moc, aby ją wypełnić. Prosimy o Ducha Świętego, bo dzięki Jego działaniu mamy chleb eucharystyczny i powszedni. Jego mocą odpuszczone są nam grzechy i my możemy przebaczać naszym winowajcom. Daj nam, Ojcze, Ducha Świętego Obrońcę, który sprawia, że nie ulegamy pokusom. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć we wspólnocie z Tobą jako dzieci Boże i w dobrych relacjach z ludźmi. Daj Ducha Świętego rządzącym w Kościele i świecie, aby ich władza służyła budowaniu pokoju, dobru narodów oraz trosce o ludzi biednych i cierpiących. Błogosław naszej Ojczyźnie, wspieraj dzieło moralnej odnowy naszego narodu, strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży. Błądzącym, poszukującym, wątpiącym daj światło wiary, a trwającym w grzechach ciężkich łaskę nawrócenia. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão,
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
4: Ojcze Spredwieczny, achwiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego, Jezusa Chrysta. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie. Dusza moja to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Mateusz Kowalski.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do Ojca słowami wdzięczności. Dziękuję za to, że tajemnice Królestwa Bożego zostały objawione ludziom prostego serca. W świecie, który nieustannie zachęca do rywalizacji, zdobywania wiedzy i udowadniania swojej wartości, słowa Jezusa mogą brzmieć bardzo zaskakująco. Nie oznaczają one, że wiedza czy rozwój są czymś złym i niepotrzebnym. Jezus przypomina jednak, że Boga nie można poznać wyłącznie rozumem. Potrzebne jest także serce pełne pokory. Pokora nie polega na umniejszaniu siebie. Polega na uznaniu, że nie wszystko zależy ode mnie i że potrzebuję Boga. Człowiek pokorny nie uważa się za lepszego od innych, ale też nie żyje w ciągłym poczuciu własnej bezwartościowości. Potrafi przyjąć prawdę o sobie i zaufać temu, który go stworzył. Często chcielibyśmy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego spotykają nas trudności, dlaczego niektóre modlitwy zostają, zdaje się, niewysłuchane, dlaczego Bóg prowadzi nas właśnie taką, a nie inną drogą. Tymczasem wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się pełna kontrola. Dziecko ufa swoim rodzicom, choć nie wszystko rozumie. Podobnie jest w relacji z Bogiem. Są sytuacje, których dziś nie potrafimy wyjaśnić, ale możemy wierzyć, że Bóg prowadzi nas ku dobru. Jezus przypomina, że największe tajemnice Boga są odkrywane przez tych, którzy mają serca otwarte. Nie chodzi o to, by wiedzieć więcej, ale by kochać bardziej. Zastanówmy się, czy potrafię zaufać Bogu także wtedy, gdy nie rozumiem Jego działania.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest godzina 15:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojtek Dudkowski.
3: Wymienią nawierzchnię ulicy Klaudyny na odcinku od Podleśnej do Nowej Rudy na Bielanach. Roboty potrwają od poniedziałku do czwartku. W tym czasie ulica będzie nieprzejezdna i nie będzie możliwości parkowania na wyznaczonych miejscach postojowych. Legionowskie wodociągi poinformowały o przerwie w dostawach wody do części posesji przy ulicy Grudzie. Planowane wyłączenie będzie miało miejsce jutro od 8 do 12. Jednoślady na celowniku stołecznej drogówki. Policja skontrolowała ponad 300 pojazdów i nałożyła 74 mandaty na łączną sumę przekraczającą 30 tysięcy złotych. Zmiana w legitymacjach dla emerytów i rencistów. ZUS wprowadzono we wzór dokumentu. Modyfikacji ulegnie szata graficzna i zabezpieczenia przed fałszerstwami. Trwają zapisy na konkurs Perełki Warszawy. Głównym zadaniem uczestników jest stworzenie szlaku z 5 ciekawych miejsc stolicy oraz ich opis razem ze zdjęciami. Szczegóły inicjatywy można sprawdzić na stronie Urzędu Miasta. Zapraszam na wiadomości o 16:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Na wiadomości drogowe jeszcze przyjdzie czas, ale skoro bratnie dusze, to moja bratnia dusza Krzysztof tu jest. Krzysiu, przedstaw się Państwu jeszcze raz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jeszcze raz.
1: Tak, jeszcze raz. Wspaniale to zrobiłeś. A weź powiedz jeszcze raz. Powiedz jeszcze raz, jeszcze raz.
2: Jeszcze raz, jeszcze raz.
1: O, no i to jest właśnie to. Krzysztof tutaj się śmieje, ale do śmiechu nie jest, bo mamy szybki przegląd tego, co dzieje się na trasach. Mamy okres wakacyjny, ja wiem, że na trafik sensu stricte przyjdzie czas, ale Krzysztof znalazł dwie ważne informacje dla kierowców, zwłaszcza tych, którzy poruszają się na południe i na zachód. Dobrze mówię? Tak.
2: Tak. Tak, tak, tak. Zderzenie dwóch aut w Tarczynie na skrzyżowaniu ulicy Piaseczyńskiej i Alei Krakowskiej.
1: Czyli tak zwana Stara Siódemka.
2: Tak.
1: Wiem, bo to moje rejony, bo jak jadę do Grójca, tam do siebie, to tędy, znaczy kiedyś jeździłem, ale teraz już rzadziej tamtędy, a to jest to słynne skrzyżowanie, gdzie były kiedyś cztery fotoradary.
2: Aż cztery?
1: No bo na wszystkie strony waliły.
2: Okay.
1: Ale już nie ma, bo to tam był, wiesz, ta maszynka, no nieważne, nie ma, one już nie działają, ale wypadki są, niestety są.
2: I utrudnienia są w kierunku właśnie Grójca. Czyli w tym twoim jakbyś jechał akurat tamtą trasą.
1: Czyli na S7 sugerujemy. Jak ktoś na Grójec leci, to mijajcie Starą Siódemkę, drodzy państwo. I jeszcze mamy świeższą wiadomość.
2: Tak, i zderzenie dwóch aut na nitce lokalnej trasy S2 na wysokości węzła Opacz w kierunku Alei Krakowskiej. Tam, są tam niewielkie utrudnienia.
1: Ale one zrobią się wielkie. Poczekaj, zaraz państwo będą z pracy wychodzić, to wie co tam się będzie działo?
2: No, Armagedon.
1: No, Armagedon, czego nie życzymy.

Gloria Estefan, don't wanna lose you. Nie chcę cię stracić i ja nie chcę stracić państwa również. Tak się romantycznie zrobiło, więc musiałem to powiedzieć. Tak swoją drogą dochodzi godzina 16 za chwilę, a po godzinie 16 będzie gość. Ja już to wcześniej mówiłem. Ci z państwa, którzy słyszeli, to słyszeli. Ci z państwa, którzy nie, to usłyszą to teraz, bo gościem będzie poseł Daniel Milewski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ale nie będziemy ocierać się o politykę. Znaczy pewnie gdzieś tam jej liźniemy, ale nie w tym kontekście, którym robią to inne media. Będzie, mam nadzieję, fajnie dla państwa, dla mnie, a zwłaszcza dla pana posła Milewskiego. Także zapraszam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
5: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 16.
6: Nowoczesny sprzęt w rękach polskich żołnierzy. Uchodźcy z Ukrainy z dalszą ochroną. Szpital Południowy przechodzi kolejne kontrole. Polscy żołnierze intensywnie szkolą się z obsługi najnowocześniejszych wozów bojowych, które sukcesywnie trafiają na wyposażenie naszych wojsk lądowych. Podpułkownik Maciej Łukarski, dowódca batalionu wozów bojowych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zaznacza, że praca z tak zaawansowanym sprzętem budzi wśród załóg ogromne i w pełni uzasadnione emocje.
7: Jest to sprzęt niestandardowy, którego poza jednostkami pancernymi nie zobaczymy i nie możemy eksploatować, a dwa, jest to sprzęt najnowocześniejszy, co tym bardziej podkręca emocje na szkoleniu. Jak to się raz pokocha, to generalnie ta miłość trwa już przez cały okres służby, jeżeli chodzi o broń pancerną i tutaj, jeżeli chodzi o najnowsze platformy, tak, to zawsze robi wrażenie, budzi emocje i eksploatacja, i jeżdżenie.
6: Nowoczesne maszyny bojowe wymagają od czołgistów wyrobienia zupełnie nowych nawyków oraz pełnego skupienia podczas wymagających zajęć poligonowych. Kolejne grupy żołnierzy zakończą ten etap specjalistycznego przygotowania w najbliższych tygodniach. Tymczasem nad Bałtykiem przychwycono rosyjskie samoloty. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że para dyżurnych samolotów z Malborka przychwyciła dwa Su-30 SM-2 z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie ochrony dla uchodźców z Ukrainy, ale z wyłączeniem poborowych. Decyzję podjęli ambasadorowie 27. Procedury zostaną sfinalizowane w najbliższych tygodniach. Beata Płomecka.
9: Uchodźcy z Ukrainy zostali objęci tymczasową ochroną zaraz po rosyjskiej napaści. Najpierw na rok, potem ta ochrona była przedłużana. Teraz została przedłużona do marca 2028 roku. Do tego czasu Ukraińcom będą przysługiwały te same prawa, co Europejczykom do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. Tym razem jednak z tej ochrony będą wyłączone osoby w wieku poborowym. Unia podjęła taką decyzję, bo poprosiły o to władze w Kijowie w związku z brakami w ukraińskiej armii. Zmienione regulacje nie dotyczą osób, które już teraz przebywają w unijnych krajach. Beata Płomecka, Bruksela.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Afera wokół Szpitala Południowego wciąż pozostaje jednym z najważniejszych tematów w warszawskim ratuszu. Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował, że miasto analizuje najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli, jednocześnie prowadzi własne audyty w stołecznych szpitalach oraz prosektoriach. Więcej na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
10: Prezydent przypomniał, że po ujawnieniu nieprawidłowości podjęto decyzje personalne dotyczące władz szpitala i ratusza. Zapowiedział także, że od sierpnia w radach nadzorczych miejskich spółek nie będą zasiadały osoby posiadające legitymacje partyjne. Jestem pewny, że osoby, które zawiniły, poniosą konsekwencje, mówił Rafał Trzaskowski.
11: Wszyscy czekamy na przede wszystkim wynik audytów miejskich, które, jak Państwo wiecie, są w tej chwili prowadzone w Szpitalu Południowym, ale również w innych miejskich szpitalach. Czekamy na ustalenia służb państwa, no i oczywiście również decyzje organów ścigania.
10: Nowa wiceprezydent odpowiedzialna za zdrowie Izabela Marcewicz-Jędrysik zapowiedziała, że pierwszym krokiem będzie dokładne zapoznanie się z sytuacją Szpitala Południowego. Jej zdaniem najważniejsze jest przywrócenie pacjentom poczucia bezpieczeństwa. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
8: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Mazopiknik zawita do Nieporętu. W najbliższą sobotę port Nieporęt zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 13 rozpocznie się kolejny mazopiknik organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. To okazja do wspólnej zabawy i zadbania o zdrowie, wskazuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
12: To jest bardzo cenne, żeby poznawać właśnie lokalną kuchnię i tam można to uczynić edukacyjnie, bo i dla dzieci zabawa i edukacja, zdrowie, bo można się zbadać, można poznać niedogodności swojego organizmu.
6: Wieczorem warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem, a o 20.45 na scenie wystąpi Kamil Bednarek.
5: W tym miejscu będzie pogoda, ale zapowie ją, czy opowie o niej Krzysztof.
13: Ja o niej opowiem.
5: Mów szybko.
13: Także Ołtarzew 26, Pruszków 27, Raszyn 27, Wiązowna 27, Surejówek, Ząbki również 27 stopni. Troszkę wieje, ale nie wieje tak, żeby czapki zrywało z głowy.
5: I słonecznie jest, a te temperatury w plusie oczywiście, bo to chłopak na same plusy ma ten Krzysiek, ja nie wiem.
13: A w Warszawie również 27.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Uwaga, Rym, mamy 27, no ja nie wiem, ale wiem jedno, 16.05 jest, zaczynamy w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106.2 FM, już za chwilę gość Radia Warszawa, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Daniel Milewski. Tak, będzie to władza centralna i ja już się ogoliłem nawet na tę okoliczność, także zapraszam. Nie wiem, co tu się wydarzy jeszcze, ale przecież ten spontan nie jest najpiękniejszy, przecież wiecie Państwo, że to ja. Witam serdecznie.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Kawa o dwa dnia, aczkolwiek na tę kawę zaprosi nas Mike and the Mechanics na kolejny kubek kawy, a ja nazywam się też Mike, ale Michał Łopaciński. No to co, do 18 pozostaniemy wspólnie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A ja mam dobrą wiadomość o medycynie w Warszawie, bo ostatnio w szpitalach warszawskich to raczej nie mają dobrej prasy, że tak się wyrażę. Wiemy doskonale, o co chodzi, ja nie będę w to wchodził, bo to szkoda na to czasu. Natomiast mam czas na to, żeby powiedzieć dobrą wiadomość i pogratulować zespołowi Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem profesora Michała Gronta, bo przełom na świecie nastąpił, ponieważ właśnie zespół profesora Gronta jako pierwszy na świecie dokonał tak zwanego chimerycznego przeszczepu wątroby. O co chodzi? Chodziło o to, że pacjentce, która z powodu zaawansowanego nowotworu wątroby musiała mieć ją usuniętą, zachowano, wyjęto wątrobę, to co usunięto, to co było chore, zostawiono to co zdrowe i połączono z wątrobą oddawcy. Fantastyczna to jest informacja i przełom w świecie transplantologii. Gratuluję bardzo, bardzo serdecznie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Korki są. Nie, no dobra, już tak bez żartów, to oczywiście redaktor się nie przygotował, ale redaktor już sobie ściągawkę odpala i już będzie wiedział, ojej, w skali od 0 do 12, 9 mamy. Aktualnie utrudnienia są, znaczy utrudnienia, czasy przejazdu, może ja to tak podam, bo te utrudnienia, one w różnych miejscach różnie występują. Natomiast do Marek Piaseczna, Konstancina, Otwocka jedziemy ponad 50 minut z centrum Warszawy, prawie godzinę tak naprawdę. Ponad godzinę spędzimy podróżując do Błonia, ale to standard. Natomiast czas od 45 do 50 minut to Stara Miłosna, Łomianki, Jabłonna, Pruszków i Nadaszyn.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A gość nie byle jaki, gość wyjątkowy, gość, no powiem tak, przedstawiciel władzy centralnej, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Daniel Milewski. Dzień dobry.
2: A dzień dobry państwu.
1: Już mnie pan skrytykował za klapki i skarpetki.
2: Ale to motorowe podobno.
1: No tak, bo ja właśnie na dwóch kółkach to się usprawiedliwiałem. Ale przyjął pan to usprawiedliwienie, czy nie?
2: Ja dzisiaj minąłem takiego jednego rano.
1: Czy komisję mi pan powoła jakoś?
2: Bardzo śledczą komisję. I jak tam pan jeździ?
1: Przepisowo.
2: Okej.
1: Okay. Nie, motocyklem przepisowo.
2: A czym nie?
1: Kropka. Nie powiem. Nie powiem. To już poza anteną. Panie pośle, co dobrego i jak wyglądają wakacje w Sejmie? Bo okres wakacyjny jest, a pan tutaj zasuwa cały czas. I nie tylko pan. Pańscy koledzy z ław też.
2: No na to pytanie, to drodzy państwo, odpowiedzieć będzie dość trudno. Bo tak można... I poważnie, i niepoważnie, ale to niepoważnie będzie smutne. Bo ja to oczywiście jako przedstawiciel...
1: To spróbujmy lekko na luzie, ale z zachowaniem powagi.
2: No ja okay. Mi się obecna władza średnio podoba w Polsce, żeby to ująć bardzo delikatnie, i dla mnie to oni nic nie robią, więc mają no ciągłe wakacje. A jeżeli mamy zejść na taki, no zresztą pamiętam początek tej kadencji, przez wiele miesięcy wręcz posiedzenia Senatu, to się nie liczyło w jakichś tam, nie wiem, no, tygodniach, dniach, tylko w godzinach.
1: No,
2: to tak oni tam wręcz nie pracowali. Ale to ja szanuję państwa wakacyjny nastrój i nie chcę was tą polityką aż tak bardzo nękać, no poza tym, że no, rząd mamy zły i to dla mnie nie ulega wątpliwości, dla wielu z państwa zapewne również. A jeżeli chodzi o techniczną stronę pracy parlamentu, bo to też wielu z was ciekawi, czasami jest tak, że my sobie ludźmi lubimy ponarzekać, a oni nic nie robią. No i wiadomo, że połowa nic nie robi, ale druga połowa ciężko pracuje. A jeżeli chodzi o taką bardzo praktyczną stronę, no to rzeczywiście od wielu, wielu lat, i to zresztą taki standard w całej Europie, przyjmuje się od Parlamentu Europejskiego po różne inne parlamenty, że w sierpniu nie ma posiedzeń.
1: No właśnie, tylko bo to, tak się udało, że to niby takie wakacje sejmowe są,
2: tylko
1: prawda?
2: To, że nie ma posiedzeń, to naprawdę o niczym nie świadczy. Świadczy to o tym, że nie ma posiedzenia. Oczywiście można się zdenerwować, jak otworzymy jakąś gazetę i tam zobaczymy, że od któregoś tam, nie wiem, 27, dajmy na to, lipca do 5 września nie ma, i jakież oni mają wakacje, a każdy... Jak jakiś poseł chce nic nie robić, to on może cały czas nic nie robić. I to jest jakby podstawowa sprawa. Mówię może z takim gorzkim podsumowaniem, bo mam nadzieję, że takiego posła, który nic nie robi, no to ocena wyborców spotka no najpóźniej w kolejnych wyborach i po prostu kolejny raz posłem nie zostanie. Jeżeli w ogóle z poselską pracą to jest tak, że paradoksalnie to jest często coś w rodzaju twojej firmy. Jesteś sam odpowiedzialny względem swoich wyborców, swojego środowiska, i to ty zarządzasz tym, jak pracujesz.
1: Czyli trochę obrazowo mówiąc, klientów, tak? No jak mam firmę, to mam klientów, kontrahentów, no, a poseł ma wyborców.
2: To przecież to, w jaki sposób później państwo nas oceniacie, no i jest na koniec dnia dokładnie takim właśnie konsumenckim poniekąd wyborem. I ja bardzo się cieszę i dziękuję mieszkańcom, no ja jestem posłem z wschodniej części województwa mazowieckiego. Tutaj, jeżeli chodzi o okolice Warszawy, no to jest między innymi powiat miński, ale i dalej tam na wschód siedzę. No tak ten okręg wyborczy wygląda. Ja sam zresztą pochodzę z Mińska Mazowieckiego, byłem samorządowcem w powiecie mińskim, jestem patriotą powiatu mińskiego. Jeżeli z wyborów na wybory to poparcie w moim przypadku rosło, no to oznaczało, że ta ocena była pozytywna. Trzeba do tego podchodzić z pokorą. Nie można się gdzieś tam... No trzeba się, jak w każdej branży, tak? Trzeba taki rachunek sumienia robić bardzo porządny. Natomiast jak ktoś chce nic nie robić, no to sobie tak przemimba. No tylko to naprawdę nie jest... To jest droga donikąd. To jest nieuczciwe. No i tak jak w tym moim przypadku, no trzy kadencje takiej ciężkiej pracy, także pracy wakacyjnej, bo to, że nie ma posiedzeń, to zresztą w ciągu całego roku. Jeżeli przyjmiemy, że są dwa posiedzenia w tygodniu, to owszem, jest taki trudny czas, moment posiedzenia, no bo to na sali sejmowej to jest od 9 do 23. To też nie jest tak, jak ja bym widział posła, który siedzi od tej 8 do 23 na sali sejmowej, to ja bym go nie uznał za dobrego parlamentarzystę. Bo to znaczy, że chłop, czy tam kobieta, totalnie nie wie, co ma ze sobą zrobić.
1: No tak, tylko podnosi rękę i wciska przycisk.
2: Wtedy, kiedy trzeba podnosić rękę i przyciskać przycisk, to wszyscy wiemy, bo to jest moment głosowań. Takie głosowania się odbywają w trakcie posiedzenia raz czy dwa razy i wtedy ta sala jest rzeczywiście pełna, tak? Pomiędzy tą, jak już powiedziałem, tą 9 a 23 są posiedzenia komisji. To wiadomo, że to też jest tak zorganizowane. Ja akurat tutaj jako przedstawiciel tej części Polski mam dość blisko, ale miejmy świadomość, jeżeli przyjeżdżają parlamentarzyści z całej Polski, oni muszą być w swoich okręgach, oni muszą pracować w swoich biurach, oni muszą być z ludźmi w Szczecinie, w Suwałkach, Rzeszowie i tak dalej. I w mniejszych miejscowościach wokół tych miejscowości. Zatem w trakcie tego posiedzenia, tych czterech dni, dajmy na to, kiedy są w Warszawie, poza posiedzeniem, muszą być wszystkie posiedzenia komisji. Mhm. A co drugi tydzień jesteśmy w okręgach, to są przecież spotkania z samorządowcami, to są wizyty w różnych miejscach, to są dyżury poselskie, to są spotkania z przedsiębiorcami, jest mnóstwo takich sposobności i znowu, chcesz pracować? Będziesz pracował.
1: I ja o te właśnie chciałem pana na tą wyprawę zabrać, na te wizyty do powiatu mińskiego, bo już tu pan pięknie opowiedział o tym, jak to wygląda trochę technicznie, bo to jest zawsze ciekawe, bo my widzimy tylko posiedzenia w telewizji, podniesienie ręki, przycisk, czasami się pokłócicie.
2: Taka gimnastyka.
1: Tak. A tu kulisy są dużo ciekawsze. I a propos tych kulisów, to piękne wydarzenie w pana powiecie będzie miało miejsce. Mówię o, sięgniemy XV wieku, bo 1441 rok, kościół, który będzie rekonsekrowany po remoncie. Tak? Piękne zabytki również. No i wydarzenie bez precedensu. Jak również współpraca władzy z kościołem też przy okazji.
2: Byłem przyzwyczajony do tego, że często nagrywają coś do tak zwanej puszki, ale trochę nie wiem, o czym pan redaktor mówi, bo to już było prawie miesiąc temu.
1: No to było, tak. Chciałem do tego
2: właśnie. Zupełnie poważnie. Rzeczywiście parę tygodni temu mieliśmy w Cegłowie, w powiecie mińskim, przepiękne wydarzenie. To była ponowna konsekracja Cegłowskiego kościoła, świątyni bardzo starej, świątyni, która w ogóle we wschodniej części województwa mazowieckiego jest absolutnym fenomenem, ponieważ tam się znajduje ołtarz tak zwany ołtarz Lazarusa ze szkoły Wita Stwosza. To jest taki szafowy ołtarz, który był w warszawskiej kolegiacie i on, czy inaczej, był dla niej wykonany. On chyba od razu został przywieziony do Cegłowa. Ołtarz szafowy, czyli taki tak zamykany jak ten ołtarz Wita Stwosza w Krakowie, chociaż on od razu był zamontowany na stałe. Co jeszcze ciekawsze, jak już go zamontowali na stałe, to jak państwo sobie wyobrazicie szafę, szafa ma też coś, jak się zamknie tą szafę, to ma coś z przodu, nie? I tam były takie cztery sceny z życia Jana Chrzciciela malowane, bo ołtarz jest oczywiście rzeźbiony i te malowane sceny z życia Jana Chrzciciela były jakby odczepione również od tego ołtarza i eksponowane gdzieś z boku. Pomiędzy XIX a XX wiekiem pojechały do renowacji do Warszawy. Po renowacji trafiły do Muzeum Archidiecezjalnego, gdzie w trakcie Powstania Warszawskiego spłonęły. Natomiast dzięki temu, że mieliśmy czarno-białe zdjęcia, mieliśmy opisy profesorów z ASP, którzy dokonywali tej renowacji, było możliwe kilka lat temu przy wsparciu, gdzieś tam byłem w to zaangażowany, zorganizować zrekonstruowanie tych rewersów tego skrzydeł tego ołtarza. I dzisiaj w Cegłowskim Kościele, poza ołtarzem Lazarusa, możemy również oglądać zrekonstruowane te cztery sceny z Jana Chrzciciela, które widziałby ktoś, gdyby ten ołtarz się zamykał, chociaż tak jak powiedziałem na początku, on nigdy w Cegłowie nie był tak zamontowany, żeby się zamykać.
1: Ale Czad, ale pan mi zaimponował teraz tym, że dowiódł pan tego i udowadnia pan, że poseł wie, co się u niego w okręgu dzieje.
2: Pan, to takich historii pewnie można opowiadać wiele. Powiedział pan o tej współpracy z Kościołem. To może rzeczywiście jest też o tyle warte wspomnienia, że rzeczywiście w Cegłowie, no jak to w wielu miejscach Polski, no Kościół ma też swoje przestrzenie.
1: No jest to naturalne.
2: I dzięki tej tutaj współpracy samorządu, też władz centralnych, które wtedy jeszcze premier Morawiecki podpisywał listę z takimi dofinansowaniami, między innymi na to, żeby z jednej strony raz jako zabytek ta cegłowska świątynia została tutaj solidnie wsparta po to, żeby można było zamontować tam ogrzewanie, bo tam nigdy nie było żadnego ogrzewania, a tym samym zmienić posadzkę kościoła. Co ciekawe, ten ołtarz Lazarusa, z racji swojego zabytek wysokiej klasy, nie mógł mieć wahań temperatur. Zatem żaden taki typowy system ogrzewania stosowany w kościołach nie był tam możliwy, no bo on się charakteryzuje tym, że jest zmienność temperatury. Dopiero to, co teraz zostało przed tą rekonsekracją, zresztą przez to, że tak bardzo została zmieniona struktura tej świątyni, oczywiście z zachowaniem wszelkich tam konserwatorskich norm, no tutaj decyzją księdza biskupa było ponownie była świątynia konsekrowana i jest też nowy ołtarz. Ale pomiędzy budynkiem kościoła a budynkiem Urzędu Gminy, dzięki tu współpracy z diecezją, można było postawić publiczną placówkę ochrony zdrowia. Tutaj również właśnie wtedy z programu inwestycji strategicznych decyzją pana premiera Morawieckiego były przyznane środki na budowę tam niecałe 10 milionów na budowę nowej przychodni. Czyli piękny przykład, jak z jednej strony władze publiczne mogą wspierać też te zabytki, które są dziedzictwem sakralnym naszego terenu, też na naszej diecezji, a z drugiej strony, jak Kościół wychodzi naprzeciw tym potrzebom lokalnych społeczności, że tam, gdzie, no w przypadku Cegłowskim, no to ta współpraca modelowa i oby wszędzie taka była z pożytkiem dla społeczeństwa, tak, dla nas, którzy mieszkamy tam lokalnie.
1: I tu musimy postawić kropkę, panie pośle, bo już podkład się nawet skończył, więc nie wypadało przerywać, ale bardzo dziękuję za wizytę, zapraszam oczywiście do mnie, jak tylko pan będzie miał czas.
2: To z chęcią.
1: Z chęcią. Również poseł Daniel Milewski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam państwa.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: To czas na wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Polska kaplica w sanktuarium Pola Pasterzy. Jak donosi z Ziemi Świętej ojciec Jerzy Kraj, w Bajtca Chór koło Betlejem w sanktuarium Objawienia Aniołów powstanie nowa polska kaplica. Z tej okazji na miejsce przybył kardynał Grzegorz Ryś.
2: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramalla.
1: Z Bajtca Chór mówił franciszkanin ojciec Jerzy Kraj. Z Maryją uczniowie misjonarze. Pod tym hasłem na Jasną Górę dotarła 46. Przemyska Piesza Pielgrzymka. W 10 grupach przeszło ponad 1000 pątników. Wśród nich arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski i biskup Leon Mały, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. W drodze pielgrzymom towarzyszył szkaplerz świętego Jana Pawła II. Modlili się za rodziny i w intencjach ojczyzny.
3: Jezus drogą!
4: Jezus drogą!
3: Jezus życie!
5: Nogi same niosą. To jest po prostu nie do opisania.
6: Od 10 lat przeżywam zawsze tak samo. To dosłownie łzy mi kapią z oczu. Jest to niesamowite przeżycie. Droga była piękna. To nie szkodzi, że był deszcz, że były odciski. To się nie liczy.
7: Pragnęłam zawsze iść na nogach i udało mi się w tym roku. Pierwszy raz modliłam się za całą rodzinę. Za moich bliskich, dzieci, rodzinę, braci, siostry.
8: W sercu przenoszę mojego syna, który został w domu, który choruje. Myślę, że Matynka to wszystko przyjmie i pomoże nam, pomoże jemu.
6: Wszystkim, którzy do tej pory nie byli na pielgrzymce, gorąco polecam, przyjdźcie tu do naszej panienki.
9: Jezus mówi ci, ja kocham cię, ja kocham cię, ja kocham cię, ja kocham cię.
1: To już tradycja, że Przemyska Piesza Pielgrzymka przychodzi w Wigilię Wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Jutro będą na Sumie o 11 na szczycie Jasnej Góry.
10: To się dzieje w kościele.
1: Państwa hojność dała piękne efekty. Teraz w wiadomościach Radia Warszawa o wyjeździe wakacyjnym dzieci ze stołecznej świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Placówka prowadzona przez siostry Loretanki zebrała pieniądze, aby ten wyjazd mógł się odbyć. Potrzeba było 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy słuchaczy Radia Warszawa udało się zebrać całą kwotę, a nawet więcej. Dzieci od poniedziałku spędzają aktywnie czas pod Krakowem w ośrodku Radosna Nowina w Piekarach, mówi wychowawca ze świetlicy Dom Ojca pan Kamil.
11: Bardzo dziękujemy za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunt. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen.
1: Dziś sprawowana będzie msza święta w intencji wszystkich darczyńców, którzy wsparli finansowo wyjazd dzieci na kolonie, a szczególnie słuchaczy Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nick Kershaw, to on jest też autorem tego, co Gigi Agostino tam przerobił. Dobra, nie będę śpiewał w radiu, obiecałem to i Zosi, i państwu, i sobie. W każdym razie, wracając do warszawskich tematów, to powiem państwu, że wkrótce PKP Warszawa Okęcie zniknie, ale spokojnie, nie przystanek, czy tam stacja, tylko nazwa, dlatego, że na kolei rozważana jest zmiana z uwagi na to, że nazwa za mocno kojarzy się, nazwa tego przystanku, tej stacji, bo przystanek kolejowy to jest bardziej niż stacja, za bardzo kojarzy się z lotniskiem. No bo mówisz Okęcie, myślisz lotnisko, mówisz Okęcie, tak? No tak się przyjęło, przecież nikt nie mówi lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, chyba że ktoś jest spoza Warszawy, albo ktoś spoza Polski, no to wtedy tak. Natomiast no nie mówisz lecę na Chopina, tylko na Okęcie. Gdzie lądujesz? Na Okęciu. No i z tego tytułu właśnie będzie prawdopodobnie zmieniana nazwa tego przystanku, bo wszyscy mylą z przystankiem tym, który jest na lotnisku.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A skoro dotknęliśmy tematu Okęcia, to już państwu mówię, a co, zajrzymy sobie na Mokotów tak bardziej szczegółowo, co tam słychać. Na samo Okęcie od strony Warszawy dojedziemy bez jakichś większych kłopotów z tego, co... A nie, tu są Dawidy, sorry, to nie tu spojrzałem. Ale dojedziemy, no dobra, z lekkimi kłopotami, no bo wiadomo, cybernetyki troszkę się korkuje, ale marynarska, ale tylko tutaj od Rzymowskiego w kierunku Sasanki. To tu jest kawałek do postępu, ale później już się rozluźnia, także jak ktoś się spieszy na lotnisko, to proszę założyć jakieś 20 minut ekstra i będzie ekstra wtedy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja radzę się Państwu przyzwyczaić do tego głosu. Daj głos.
2: Daję głos.
1: Krzysztof, znowu, ale Krzysztof tutaj zainspirowany informacjami o lotnisku ma dla Państwa też informacje dla tych, którzy w nocy będą musieli na lotnisko się dostać.
2: W nocy albo na te ostatnie loty, bo od 20 nastąpi rozpoczęcie zmiany w organizacji ruchu i zwężenie jezdni do 2 pasów. A gdzie to? A to w tunelu na S2 pod Ursynowem.
1: Ten kojarzycie Państwo, tamten.
2: Tam, gdzie jest ten odcinkowy pomiar prędkości, ten. Często człowiek zapomina, że jest odcinkowy pomiar prędkości.
1: Chyba ty.
2: rzadko tamtędy jeżdżę, ale zdarzało się parokrotnie chyba zapomnieć. Ale tak, od godziny 22 ruch będzie prowadzony dwukierunkowo, a od godziny 24 całkowite zamknięcie tunelu.
1: Tak, ale tutaj poczekaj, bo to jest nawą północną, tak? Czyli ruch dwukierunkowo, dobra, czyli od 22 tą częścią w stronę Poznania będzie ruch dwukierunkowy, a od północy w ogóle szluz.
2: Już koniec, już nie koniec.
1: Nie, w ogóle no.
2: Tak.
1: Ale za to w czwartek o czwartej.
2: Tak, jakby ktoś wracał albo jechał o czwartej w czwartek tamtym, to już będzie można sobie tym tunelem pojechać.
1: Także od 20 już ostrożnie na S2 tunel pod Warszawą dosłownie, czy pod Ursynowem, proszę uważać. Mówię zwłaszcza do tych, którzy z Państwa, którzy na przykład na lotnisko muszą tutaj dojechać z Wawra.
2: Albo kogoś odebrać,
1: to też tak. Chociaż samoloty o tej porze są między drugą, chyba czwartą nie latają.
2: No, ale kogoś można odebrać mimo tak. wszystko z tamtych terenów.
1: Uwaga, tak czy inaczej uwaga.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ach, ta Vanessa Carlton, 1000 miles, 1000 mil. 1000 mil, może nie pokonaliśmy 1000 mil, bo nieco bliżej ma Wojtek Dudkowski z newsroomu tutaj do studia, ale o 17 przedstawi wiadomości Radia Warszawa, to na to możecie Państwo liczyć, jak również na Artura Chmielewskiego, który będzie mówił o sprawie Szpitala Południowego też. To jest ta mniej przyjemna część medycyny warszawskiej, o tej dużo bardziej przyjemnej już mówiłem, czyli o tym udanym przeszczepie. Jeszcze raz gratuluję transplantologom.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
2: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
6: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
7: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 17.
8: Komponent obrony pogranicza w Wojsku Polskim. Włoscy dostawcy jedzenia strajkują. Powiemy też, czym zajmą się nowe wiceprezydentki Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Nowa struktura w polskiej armii, powstaje komponent obrony pogranicza. Nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej i działalności Korpusu Obrony Pogranicza. W jego skład wejdą działające brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbużańska oraz Przemyska. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oficjalnie rozpoczął formowanie nowego komponentu i wręczył nominację czterem dowódcom brygad.
9: Wielką misją czterech powołanych dzisiaj dowódców będzie ochrona granicy, współdziałanie ze Strażą Graniczną, zarządzanie infrastrukturą, fortyfikacjami, magazynami, ale również współpraca z ludnością cywilną, z samorządami w jak najlepszym przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu.
8: Jednym z zadań Brygad Obrony Pogranicza będzie zarządzanie infrastrukturą powstającą z programu Tarcza Wschód.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Przez upały we Włoszech strajkują dostawcy jedzenia. W trzech miastach zaplanowano dziś demonstrację, a kurierzy przerwali pracę na kilka godzin. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
11: Protest kurierów rowerowych dostarczających jedzenie zapowiedziano we Florencji, Mediolanie i Bolonii. Po południu zaplanowano przemarsze ulicami miast. Protestują kurierzy dwóch z największych platform dostaw jedzenia w kraju. Domagają się lepszej ochrony przed ekstremalnymi upałami, poprawy warunków pracy i większego bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków. Pracuję 9 godzin, przerwę mam od 3 do 7. Muszę być odpowiednio ubrany. Mam długie rękawiczki, nakrycie głowy i wodę. Mówi Kan, kurier z Bangladeszu, od 3 lat pracujący w Rzymie. Protesty zorganizowano w związku z falą upałów we Włoszech. Aleksandra Nietopiel, Rzym.
10: Dzieje się blisko.
8: Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik powołane na stanowiska zastępczyń prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski wskazał, że ich doświadczenie zapewni lepsze funkcjonowanie stołecznych instytucji. Izabela Marcewicz-Jędrysik zapewnia, że na nowym stanowisku będzie stawiać interes pacjenta na pierwszym miejscu.
12: Jestem co do zasady idealistką, która zawsze stawiała i stawiać będzie interes pacjenta na pierwszym miejscu. Z spotykamy się w okolicznościach bardzo trudnych dla systemu ochrony zdrowia. Z całą pewnością kryzys może być dźwignią do zmian, może być stymulacją do przeredefiniowania priorytetów. I tak też postrzegam swoją rolę, przejmując nadzór nad organizacją i właśnie sprawowaniem nadzoru nad podmiotami leczniczymi miasta stołecznego Warszawy.
8: Druga nowa wiceprezydent Magdalena Młochowska będzie odpowiadać za gospodarkę odpadami, ochronę środowiska, rozwój zieleni miejskiej oraz politykę lokalową i rewitalizację.
10: To dzieje się w okolicy.
8: Bryła już jest, teraz czas na wykończenie. Budowa Centrum Kultury w Ursusie przy ulicy Gierdziejewskiego wchodzi w kolejną fazę. Wstawione będą drzwi i okna, instalacje oraz elewacja. Budynek będzie miał wiele funkcjonalności, zapowiada burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.
13: Mieszkańcy zyskają nowoczesną salę widowiskową na 500 osób, salę kinową, profesjonalne studio nagraniowe i pracownie artystyczne. Będzie to miejsce otwarte dla wszystkich, w pełni dostępne i wyposażone w nowoczesne rozwiązania ekologiczne.
8: Budynek ma być ukończony w 2029 roku. Łączna powierzchnia użytkowa ma wynosić ponad 5200 m2.
7: A teraz, proszę Państwa, rzecz o pogodzie i Krzyś.
14: Jestem. Tak, przekraczamy Rubikon, jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę w dniu dzisiejszym. Także Łomianki, Laski, Ząbki, Wołomin 27 stopni, Warszawa również, Ołtarzew 26, Wólka 26, Leszno 26.
7: A jak będzie ten w nocy?
14: W nocy zaczniemy po 20 spadać do 24. A po 23, po 20 stopniach już będzie w dół.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: Chochliki się czasem zdarzają, dobra, to nie ja, ale okej, okay, tak miało być, w każdym razie, znaczy tak widocznie musiało się stać. Bań Biała Armia już teraz, a ile w nocy jeszcze, powiedz Krzysiu, minimalnie będzie? Tu cię włączę, o.
14: Minimalnie 18 stopni, koło drugiej, ale już tak koło 5, 17.
7: Okej, okay, dobra, dziękujemy. Biała Armia już teraz.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nowe panie wiceprezydent Warszawy, pani Magdalena Młochowska, Izabela Marcewicz i Jędrysik mają odbudować zaufanie do miejskiej ochrony zdrowia. Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił je podczas konferencji prasowej, której głównym tłem była sprawa Szpitala Południowego. Więcej na ten temat Artur Chmielewski.
2: Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że miasto nadal czeka na wyniki własnych audytów oraz ustalenie prokuratury i innych służb badających nieprawidłowości w placówce. Zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona do końca, a zmiany personalne mają rozpocząć nowy etap funkcjonowania stołecznego samorządu.
3: Czekamy na ustalenia służb państwa, no i oczywiście również decyzji organów ścigania. I tak jak Państwu mówiłem, nic nie będzie zamiatane pod dywan, wszystko będzie wyjaśnione, stąd też seria moich twardych decyzji. No oczywiście odpowiedzialna polityka polega na tym, żeby wyciągać wnioski na przyszłość. Dzisiaj przechodzimy do nowego etapu.
2: Za ochronę zdrowia i nadzór nad miejskimi szpitalami odpowiadać będzie Izabela Marcewicz-Jędrysik. Od ponad 20 lat związana z zarządzaniem placówkami medycznymi. Jak mówi, kryzys może stać się impulsem do głębokich zmian, których celem będzie odbudowa zaufania pacjentów.
4: Możemy sobie śmiało powiedzieć, że doczekaliśmy okresu kryzysu. Ja powiem paradoksalnie. Oczywiście to jest bardzo bolesne, czego doświadczamy, obserwując wydarzenia i w tej chwili analizując to, co się wydarzyło w systemie ochrony zdrowia. Natomiast proszę Państwa, z całą pewnością kryzys może być dźwignią do zmian, może być stymulacją do zatrzymania się i przeredefiniowania priorytetów, może skłaniać do udzielenia odpowiedzi na pytania o wartości, o cele, o kierunki działania dalszego. I tak też postrzegam swoją rolę. Z całą pewnością gwarantuję i deklaruję dołożenie wszelkiej staranności do tego, aby po pierwsze odbudować zaufanie do systemu opieki zdrowotnej.
2: Prezydent odniósł się też do raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego Szpitala Południowego. Jak wskazał włodarz, jest on obecnie analizowany.
3: Nie tylko zapoznamy się z jego treścią, ale również wyciągniemy wnioski. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące samego Szpitala Południowego, ja wielokrotnie odpowiedziałem na te pytania. Natychmiast były decyzje dotyczące starego zarządu, Rady Nadzorczej, decyzje również moich współpracowniczek o tym, żeby złożyć na moje ręce rezygnację. Decyzje również dotyczące zarówno rad nadzorczych, jak i zarządów. Nie będzie w niej, w tych radach nadzorczych i w zarządach ludzi z legitymacją partyjną od 1 sierpnia.
2: Warszawski ratusz zapowiada, że wyniki miejskich audytów dotyczących Szpitala Południowego oraz innych placówek medycznych zostaną przedstawione po zakończeniu wszystkich kontroli. Ich efektem mają być zarówno rozliczenia ewentualnych nieprawidłowości, jak i zmiany organizacyjne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To tak raczej nie porobimy, dlatego że ze centrum Warszawy do Konstancina Piaseczna na Darzyna jedziemy 44 minuty, do Otwocka 42, do Łomianek Jabłonnej Marek od 39 do 45 minut. Najszybciej, czyli takie ale powoli, możemy zrobić do Starej Miłosnej Pruszkowa, bo tam 35 minut z centrum Warszawy podróż nam zajmie. Przypominam o manewrach służb ratunkowych. Od godziny 20 będzie zamykany stopniowo tunel na trasie S2 pod Ursynowem.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Autobus w Warszawie, no niby nic, a jednak coś, bo mamy wakacje, jest wakacyjny autobus wypuszczony na ulicę miasta stołecznego Warszawy. To przegubowy Solaris numer, to jest ważne, 5887. On jest taki ładnie oklejony, tak wakacyjnie, trochę dziecięco i o najmłodszych się tu rozchodzi, bo poza tym, że najmłodsi warszawiacy mają przejazdy bezpłatne tym autobusem, to w weekendy mogą liczyć na szczególne atrakcje w tymże pojeździe, dlatego że będą tam czekać na nich animacje, konkursy, quizy i zabawy oraz gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. I w weekendy tenże wakacyjny autobus kursuje specjalną trasą, która połączy miejsca i popularne miejsca i atrakcje stolicy. O, tak możemy to nazwać, czyli od bulwarów Wiślanych i terenów nad Wisłą po Powiśle, Saską Kępę, Śródmieście i Starówkę. Także jest autobus linii wakacje w weekendy, ale on ma numer taki swój MZA 5887 i on jest tak barwnie pomalowany, w tygodniu też kursuje.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja teraz, proszę Państwa, jak mistrz Joda zabrzmie.
2: Krzysztof, informacje dla nas posiadasz?
1: No mów, Krzysiu, bo czas leci.
3: Posiadam informacje.
1: Słuchaj, Obi-Wan Kenobi tak się nie śmiał z Jody, wiesz? Bo będziemy go mieczem świetnym tam.
3: No by się go bał.
1: No dawaj.
3: Otóż, jeżeli ktoś nas słucha w Atenach, to jest w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć, lub zdementować tą informację, ale wczoraj, dokładnie o godzinie 20:50, można było się przejechać autobusem z Warszawy, który miał obicia foteli warszawską, z warszawską
1: syrenką. W Atenach ten autobus, tak?
3: W Atenach autobus, dokładnie numer 505. Jeżeli ktoś by chciał naprawdę sprawdzić, no to...
1: Ten numer boczny, ten 505.
3: Nie, numer, nie, linia
1: 505 w Atenach.
3: Linia 505
1: w Warszawie też
3: w
1: chyba, 503, 505 też jest w Warszawie. Ale poczekaj, to oni mają polski autobus zaraz?
3: Warszawski autobus,
1: a
3: no.
1: Skąd go mają?
3: Z Demobilu, z ZTM-u.
1: Polak płakał, jak sprzedawał. Wreszcie!
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Propozycje na lato mam dla Państwa. Zapraszam w ogóle, znaczy propozycja wzięła się ze strony Radio Warszawa, więc zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl, bo tam naprawdę fantastyczne artykuły mamy i różne wypowiedzi i audycje i można odsłuchać i przesłuchać i przeczytać i w ogóle. Ale ja chciałem się tutaj solidaryzować z Rafael Film. Rafael Film zaprasza na lato z Rafael Film. Tak. Pokazy, seanse w Multikinie Targówek, Multikino Pruszków, Multikino Złote Tarasy i Kino Mundek. Tam odbywają się pokazy w ramach cyklu tegoż właśnie letniego. Już 12 lipca za nami, ale 19 przed nami lipca, więc w niedzielę będzie można obejrzeć Niebo nie może czekać, ale na przykład 26 lipca Kamino dla opornych to przedpremierowy pokaz dystrybutora Rafael Film. Poszczegóły zapraszam na naszą stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Korkometr dla miasta stołecznego Warszawy w skali od 0 do 12 pokazuje 5, natomiast wiadomo, że lokalnie te przytknięcia mogą się zdarzać. Najwolniej jedziemy z centrum Warszawy do Piaseczna, Jabłonny, Marek i Błonia. No do Błonia to tak powiedziałbym, że to oczywiste, że tam najdłużej. Natomiast 42 minuty to jest ten czas przejazdu najwolniejszego obecnie w Warszawie. Reszta kierunków sypialnianych w granicach pół godziny, no może kilka minut w tę lub we w tę. Także jeździ się już teraz lepiej i coraz luźniej o tej porze.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, idąc do zoo, czy można pomylić zwiedzających z odwiedzanymi? Otóż okazuje się, że tak, ponieważ i będziemy napiętnować takie zachowanie, ponieważ niedawno doszło w zoo, doszło do bulwersującej sytuacji, ponieważ jest taki dowcip, że małpce damy banana. No dobra, tylko ktoś zbyt dosłownie to wziął i zaczął rzucać w goryla Aziziego jakimiś tutaj rzeczami, przedmiotami, jedzeniem, więc musiał wybieg dla goryla zostać czasowo zamknięty. Naprawdę, czasami myli się zwiedzający z odwiedzającym w warszawskim zoo.

0: w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Krzysiu się o nie śmielił, ale są inni śmiali i śmiałkowie tutaj.
2: Dzień dobry,
1: Aneczka, co u ciebie?
2: Dzień dobry, wszystko dobrze, dziękuję. A u was to tam?
1: Wojtuś, żyjesz też, tak?
3: Jeszcze żyję.
1: Wytrzymujesz ten dyżur ze mną? Oni kiedyś książkę napiszą o tym.
3: Nie jest łatwo, ale wytrzymuję.
1: Nie ułatwiam im tego zadania, drodzy
2: Będziemy
1: państwo.
2: Będziemy musieli dać do autokorekty tą książkę, czy co? Nie, autoryzacji?
1: Nie, bo autoryzacja to jest taki trochę fałsz, nie? Bo jakby skoro coś mówisz w wywiadzie na przykład,
2: to musi iść
1: no to
2: tak.
1: Chyba mówisz tak jak myślisz, nie? A jak już jest autoryzacja, to już to tak...
2: To już jest, no to prawda, to prawda.
1: Znaczy ja rozumiem ideę autoryzacji i rozumiem, jeżeli to jest na zasadzie, a dobra, okej, okay, spoko, podoba mi się, tak?
2: Mhm.
1: No ale z drugiej strony to zawsze rodzi pewnego rodzaju...
2: Fałsz.
1: Tak, taki lekki fałsz. Wojtuś, co o tym sądzisz?
3: No.
1: Dziękujemy. Żartowałem. Mam dla was ciekawostkę za to, w nagrodę.
2: O. Czekamy.
1: Słuchajcie, kojarzycie film Interstellar?
2: Tak.
3: Ja nie.
1: To jest Wojtek, to fajne zagięcie czasoprzestrzenne, kapitalny film, tylko musisz za 3 godziny poświęcić. Jak lubisz kosmos, tematy zagięcia czasoprzestrzennego, czarnej dziury i tak dalej, to jest rewelacja. No, Oscarowy film, absolutnie sztos. W skrócie mówiąc, to jest to, co on te w szafce pukał w książkę córki w pokoju. Ale wiecie, tam jest taka scena, Wojtek, gdzie oni lądują na planecie, która jest cała, tylko woda.
2: Jest, kojarzę.
1: Jest, kojarzycie.
2: Tak, tak.
1: Wiecie, że to było kręcone na Ziemi?
2: No, proszę bardzo.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Dziękuję.
0: W Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Pan Bóg spojrzył w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli. Do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
6: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Zimą merznie żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: Reklamie.
2: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 18.
8: Podsumowanie dnia w wiadomościach lokalnych. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik zostały powołane na stanowiska zastępczyń prezydenta Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski wskazał, że ich doświadczenie zapewni lepsze funkcjonowanie stołecznych instytucji. Zapowiedział, że Izabela Marcewicz-Jędrysik zajmie się nadzorem nad warszawskimi placówkami zdrowia.
9: Jest świetną menadżerką ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi podmiotami leczniczymi, finansowaniem ochrony zdrowia, inwestycjach i poprawie jakości opieki nad pacjentem. Jako wiceprezydentka będzie odpowiadać za politykę zdrowotną, nadzór nad miejskimi szpitalami i samodzielnymi publicznymi zakładami ochrony zdrowia oraz politykę społeczną.
8: Druga wiceprezydent Magdalena Młochowska będzie odpowiadać za gospodarkę odpadami, ochronę środowiska, rozwój zieleni miejskiej oraz politykę lokalową i rewitalizację. Wcześniej Rafał Trzaskowski poinformował, że dwie jego zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra odchodzą z ratusza. Miało to związek z poważnymi nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. okradała trenujących w siłowniach w Warszawie. Policjanci zatrzymali 29-latkę, która zabierała pieniądze i dokumenty z szafek. Mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście.
10: Z ustaleń śródmiejskich kryminalnych wynika, że kobieta przychodziła na siłownię pod pozorem treningu, a gdy inni ćwiczyli, wykorzystywała ten czas, aby włamywać się do szafek znajdujących się w szatniach. Kradła pieniądze, ale również portfele z dokumentami i kartami płatniczymi. Swój przestępczy proceder prowadziła w kilku siłowniach w stolicy.
8: Zatrzymana usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży dokumentów. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Policjanci apelują o większą ostrożność podczas wizyt w stołecznych siłowniach. Budowa i remont terenów zielonych w gminie Grodzisk Mazowiecki. Na takie projekty przeznaczono prawie 2 miliony złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza. Wśród planów są m.in. utworzenie Parku Dworskiego w Kraśniczej Woli, zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żukowie i nowe nasadzenia wzdłuż Alei Marylskiego w Książenicach. Jak mówi zastępca burmistrza Grodziska Mazowieckiego Katarzyna Marcinkowska, to ważne miejsce dla mieszkańców.
11: Mieszkańcy potrzebują odbetonowywania, potrzebują nowych parków ze względu na ich stan zdrowotny. W związku z czym my jako gmina planujemy zwiększanie przestrzeni publicznych rekreacyjnych, ale przede wszystkim odtwarzanie zieleni. I te inwestycje są związane z przestrzenią publiczną i z odtworzeniem starych parków.
8: Mieszkańcy gminy będą mogli wziąć także udział w warsztatach ekologicznych. Bryła już jest, teraz czas na wykończenie. Budowa Centrum Kultury w Ursusie przy ulicy Gierdziejewskiego wchodzi w kolejną fazę. Wstawione będą drzwi i okna, instalacje oraz elewacja. Budynek będzie miał wiele funkcjonalności, zapowiada burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.
12: Mieszkańcy zyskają nowoczesną salę widowiskową na 500 osób, salę kinową, profesjonalne studio nagraniowe i pracownie artystyczne. Będzie to miejsce otwarte dla wszystkich, w pełni dostępne i wyposażone w nowoczesne rozwiązania ekologiczne.
8: Budynek ma być ukończony w 2029 roku. Łączna powierzchnia użytkowa ma wynosić ponad 5200 metrów kwadratowych. Państwa hojność dała wielkie efekty. Teraz w wiadomościach Radia Warszawa o wyjeździe wakacyjnym dzieci ze stołecznej świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Placówka prowadzona przez siostry Loretanki zbierała pieniądze, aby ten wyjazd mógł się odbyć. Potrzeba było 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy słuchaczy Radia Warszawa udało się szybko zebrać całą kwotę, a nawet więcej. Dzieci od poniedziałku spędzają aktywnie czas pod Krakowem w ośrodku Radosna Nowina w Piekarach, mówi wychowawca ze świetlicy Dom Ojca, pan Kamil.
13: Bardzo dziękujemy za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunt. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen.
8: Dziś sprawowana będzie msza święta w intencji wszystkich darczyńców, którzy wsparli finansowo wyjazd dzieci na kolonie, a szczególnie słuchaczy Radia Warszawa.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: A prognozę pogody przedstawi Krzysztof Flis.
14: Raszyn, Dawidy, Mysiadło, Konstancin, Jezior na 24, Otwock, Karczew, Józefów 24. Również słoneczko powoli zmierza ku zachodowi, także wiaterek jest delikatny i spokojny, więc to idealnie dopełnia ten piękny, piękny dzień.
2: Przyjemny wieczór się szykuje.
14: Dokładnie.
2: Przyjemny wieczór się szykuje pogodowo i przyjemny wieczór się szykuje też w Radiu Warszawa. Wieczór w dobrej atmosferze, dokładnie. Ania Bubko, witam się z Państwem bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i gorąco zapraszam. 6 minut po godzinie 18. W tej godzinie agroinfo, czyli blisko rolnika, audycja dla rolników i o rolnictwie. Muzycznie Alicja Keys i Falling nas przywita, ale będzie też Toto Kotunio i będzie też Mrozu i Zalia, więc warto zostać z nami. Radio.

0: Piękny i wakacyjny Toto Cotugno, serenata na 13 minut po godzinie 18 w Radiu Warszawa. Wyjeżdżamy na warszawskie ulice. Korków na szczęście dosyć niewiele. Korkometr dla Warszawy 3 w skali do 12 i buźka uśmiechnięta, ale aleja Prymasa Tysiąclecia jak zawsze troszkę się korkuje i troszkę stoi. Tak samo ulica Jagiellońska na wysokości Kępnej. Tam też są remonty, więc tam też troszkę Państwo na pewno postoją. Jeżeli jedziemy z centrum miasta do Starej Miłosny, to 30 minut, do Marek 38 minut, do Otwocka 34 minuty, do Kabat 33 i do Piasetczyna 37 minut. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości Państwu życzę jak zawsze i zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Boyzone Pictures of You wybrzmiało na naszej antenie. 20 minut po godzinie 18. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas, o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości. Punkt 22. W świetle podwójnego uznania, autonomii rzeczywistości ziemskich oraz rozróżnienia kompetencji między wspólnotą eklezjalną a polityczną, pełniej rozumiemy kierunek, jaki Sobór Watykański II wyznaczył Kościołowi w jego relacji do świata. Gaudium et Spes przypomina, zadaniem całego ludu Bożego, a zwłaszcza pasterzy i teologów, jest z pomocą Ducha Świętego wysłuchiwanie i rozważanie oraz interpretowanie w świetle Słowa Bożego różnych form wypowiedzi naszych czasów, tak aby objawiona prawda mogła być zawsze dokładniej ujmowana, lepiej rozumiana i właściwiej przedstawiana. Słuchanie różnych form wypowiedzi nie jest zwykłą uwagą socjologiczną, lecz zakłada rozeznanie duchowe, w którym lud Boży z pomocą Ducha rozpoznaje w przemianach kulturowych i społecznych zarówno znaki obecności Chrystusa, który przychodzi i prowadzi historię ku jej wypełnieniu, jak i te wypaczenia, które przesłaniają Jego oblicze. W ten sposób prawda objawiona nie ulega zmianie w swoim istotnym rdzeniu, lecz zostaje pełniej wyrażona i przyjęta jako żywe kryterium ukierunkowujące konkretne wybory, inspirujące drogi osobistego i wspólnotowego nawrócenia, wspierające reformę struktur i podtrzymujące nowe formy ewangelicznego świadectwa w życiu publicznym. Historia jest zatem jednym z miejsc, w których Kościół pozwala duchowi pouczać się o humanizującej mocy Ewangelii i uczy się wyrażać swoje nauczanie w służbie godności każdej osoby i dobra narodów.

Igo, to nie koniec, taki jest tytuł utworu, ale też to nie koniec festiwalu muzyki organowej, dokładnie 5. Mokotowskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. To nie koniec, tak naprawdę początek. Jeden koncert za nami 12 lipca miał miejsce, drugi przed nami dokładnie dzisiaj o godzinie 20 w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli, Rakowiecka 61 dokładnie. Wstęp jest wolny. Dzisiaj usłyszymy dzieła zarówno na sopran i organy, jak też organy solo. Artystami wieczoru będą Małgorzata i Sylwester Trojanowscy. Kolejny koncert w sobotę 18 lipca o godzinie 20, a ostatni finałowy recital organowy w niedzielę 19 lipca o godzinie 18 dokładnie. Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp jest wolny. Jeszcze raz przypomnę, Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli, Rakowiecka 61. Więcej informacji jest też na stronie Urzędu Warszawy Mokotów. Tam Państwa odsyłam, jeśli ktoś by zapomniał, kiedy dokładnie te koncerty mają miejsce. Myślę, że bardzo przyjemna propozycja, czy to na dzisiejszy wieczór, czy też na przykład na wieczór właśnie sobotni albo niedzielny. Five Stars, Rain on or Shine. Już teraz na antenie Radia Warszawa, później Ania Dąbrowska, a o 18.40 Agroinfo, czyli blisko rolnika. Zapraszam.

0: Tu Radio Warszawa jest, godzina 18.40.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Polskie firmy sektora rolno-spożywczego konsekwentnie rozwijają potencjał eksportowy, sukcesywnie wkraczając na kolejne rynki. O nowych kierunkach dla polskich producentów Katarzyna Polewko rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Coraz częściej słyszymy, że polska żywność to synonim wysokiej jakości. Czy jest to doceniane na światowych rynkach?
4: Polska żywność jest coraz lepiej odbierana na światowych rynkach. Tak naprawdę Polska jest samowystarczalna żywnościowo, ale też może produkować na zewnątrz. I tak właśnie się dzieje. Jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności na rynki europejskie i na rynki krajów trzecich. Coraz więcej nowych rynków staramy się otwierać po to, by polscy rolnicy, polscy przetwórcy mogli produkować żywność, mogli przygotowywać żywność wysokiej jakości. Na to stawiamy, żeby ona była bezpieczna, wysokiej jakości i tak też się dzieje i to przynosi efekty. Wartość eksportu stale rośnie. Rok 2025 zamknęliśmy kwotą 58,4 miliarda euro, co daje kwotę prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego eksportu Polski, ale też wzrost 9% w porównaniu do roku 2024. 75% tego eksportu wysyłamy na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich.
3: Jakie konkretne działania podejmuje ministerstwo, aby pozyskiwać nowe rynki zbytu dla polskich produktów?
4: Przede wszystkim chcemy zwiększać udział eksportu, pokazywać nasz potencjał w kolejnych częściach świata, na kolejnych kontynentach i tak też się dzieje. To udział w wielu targach, misjach handlowych, to możliwość pokazania naszego potencjału i też sprawdzenia, jakie są potrzeby w danym kraju. To chociażby w 2025 misja do Algierii, czy w 2026 misja do Egiptu. Tutaj szukamy rynku zbytu dla naszego zboża konsumpcyjnego, więc te i targi, i wystawy branżowe, i misje, to wszystko musi działać wspólnie.
3: Panie ministrze, czy są kierunki, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla polskich producentów nieosiągalne, a dziś dzięki działaniom ministerstwa stają się realnym kierunkiem eksportu?
4: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się działać wielotorowo i tutaj udało się w ostatnim czasie dużo zrobić, chociażby otwarcie rynku japońskiego dla polskiego mięsa drobiowego, czy rynku Korei Południowej, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, mięso wołowe, tak samo znowu rynki Japonii, Uzbekistanu, Malediwów. Podejmujemy te działania, żeby uruchamiać eksport mięsa drobiowego na rynek chiński. Tak naprawdę ostatnie już decyzje zapadły dotyczące regionalizacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie już polski drób pojedzie na rynek chiński. To są właśnie te rynki azjatyckie, które do tej pory były zamknięte. Dzisiaj widzimy je jako duży potencjał dla naszych produktów.
3: Dlaczego ministerstwo kładzie szczególny nacisk na dialog i porozumienie z przedstawicielami krajów trzecich? Czy ten rynek, panie ministrze, to jest duża szansa dla polskich producentów?
4: Niezależnie na jaki rynek sprzedajemy nasze produkty, ważne, żeby wysyłać, eksportować te produkty, bo przecież własne możliwości spożycia, wykorzystania mamy ograniczone, więc musimy wysyłać te produkty na rynki. W tym rynek europejski 75% całego eksportu idzie i rynki krajów trzecich to pozostałe 25% eksportu i tutaj oczywiście mięso, przetwory czy mięsne, czy inne produkty mleczne, słodycze, ale też musimy budować taką silną markę polskiej żywności, polskich produktów, bo oczywiście wchodząc na nowy rynek musimy konsumentów do naszych produktów przekonać, bo często na tych rynkach są inne produkty z innych krajów, więc tu musimy konkurować, ale to się udaje. W 2025 roku do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 14,5 miliarda euro, co daje kwotę 62 miliardów złotych, wzrost wartości eksportu o 3%, udział krajów poza Unią Europejską w tej całej właśnie, w całym naszym eksporcie to 25%, a głównymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w 2025 roku były Zjednoczone Królestwo, tutaj przychody na poziomie prawie 4,5 miliarda euro. Ukraina

0: z większym uznaniem, tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Ostatni mój pobyt na targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku pokazuje, że jest ogromny potencjał. 24 firmy z tego sektora rolno-spożywczego z Polski pokazało się ze swoimi produktami, ze swoimi możliwościami po to, żeby ten rynek też otwierać. Nie dość, że jesteśmy samowystarczalni, to możemy dużo eksportować i to cieszy, bo to pokazuje, że jednak wykorzystujemy swój potencjał eksportowy, produkcyjny.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych.
2: Agroinfo.
3: W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Aplikacja suszowa uruchomiona. Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który ma profil zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.
2: Agroinfo.
3: Ubój pastwiskowy wreszcie możliwy. Minister Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tak zwanego uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach i bydła utrzymywanego w systemie otwartym.
2: Agroinfo.
3: Do 31 lipca 2026 roku można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, w tym m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Z kolei do 30 lipca młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Agroinfo.
3: Ministerstwo przypomina o obowiązku zakończenia inwestycji i złożenia wniosków o płatność w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obowiązujące terminy to 31 lipca w przypadku dofinansowania budowy lub modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz przedsięwzięć realizowanych przez rolników, rybaków i przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem produktów do obrotu. 31 października dla szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego inwestujących w rozwiązania z zakresu rolnictwa 4.0. Również dla tej grupy beneficjentów ważną datą jest 31 lipca, do kiedy przyjmowane są wnioski zaliczkowe.
2: Agroinfo.
3: To szansa na łatwiejszą sprzedaż lokalnej żywności. Projekt zmian w przepisach dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej trafił do konsultacji publicznych. Zakłada m.in. zniesienie ograniczenia obszarowego przy sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom oraz zwiększenie limitów dostaw wybranych produktów. Proponowane przepisy rozszerzają także obszar dostaw do sklepów, restauracji i innych punktów handlu detalicznego.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Wiksen i Stara Dusza kończą godzinę 18 podczas wieczoru w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa. O godzinie 19 jak zawsze Dziennik Radia Watykańskiego, także warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Zimą marznież, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
9: Sytuacja w świecie jest dramatyczna. Nie milczmy, jeśli zależy nam na pokoju, apeluje watykański sekretarz stanu. W Betlejem poświęcono kamień węgielny pod polską kaplicę na polu pasterza. We Francji dobiega końca proces legislacyjny tzw. prawa do pomocy w umieraniu. To akt instytucjonalnej przemocy, uważa wiceprzewodniczący episkopatu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla dziennika Avvenire watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się z zaufania, dialogu i przemiany ludzkiego serca.
10: Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna. W krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy, budowany po tragedii dwóch wojen światowych. System oparty na multilateralizmie ustępuje miejsca kulturze potęgi. Siła prawa zostaje zastąpiona prawem siły. Kardynał Parolin zwraca się do wszystkich, którzy chcą angażować się na rzecz pokoju. Nie poddawajcie się pesymizmowi ani lękowi. Jeśli zgadzacie się z naszym stanowiskiem, mówcie o tym. Niech wasz głos połączy się z głosem innych. Odwagę budowania pokoju odnajduje się wspólnie, dodaje watykański sekretarz stanu.
8: Wiadomości ze świata.
9: W Betlejem na polu pasterzy powstanie polska kaplica. Kamień węgielny poświęcił kardynał Grzegorz Ryś. Z Betlejem mówi ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
11: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramalla. W podziękowaniu ojciec Francesco Jelpo, kustosz Ziemi Świętej, powiedział, że poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dedykowanej świętemu Józefowi w miejscu, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Zbawiciela, staje się znakiem wierności Boga, który nieustannie buduje swój Kościół poprzez serca i ręce ludzi.
9: Francja dołącza do grona krajów, które zalegalizowały eutanazję. To akt instytucjonalnej przemocy. Tak dobiegający dziś końca proces legislacyjny podsumowuje wiceprzewodniczący Episkopatu Francji. Jego zdaniem debata w tej sprawie została zmanipulowana. Nie wzięto pod uwagę głosu tych, którzy na co dzień pomagają chorym i umierającym.
12: Forsowana przez prezydenta Macrona ustawa została trzykrotnie odrzucona przez Senat. Dziś ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Zgromadzenie Narodowe. Arcybiskup Jordi podkreśla, że zarówno Kościół, jak i środowiska medyczne zabiegały o poważną debatę na temat eutanazji. Dziś twierdzi, że debata ta została zmanipulowana. Lekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, a politycy odpowiadali, że i tak zrobią po swojemu.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Mimo godziny 19, to te termometry w Warszawie cały czas wskazują 28 stopni Celsjusza, więc bardzo, bardzo ciepło. Odczuwalna temperatura to 27 stopni, ale ta temperatura będzie spadać, ponieważ już za godzinkę temperatura będzie wynosić 24 stopnie. W nocy zaś około 20-19, nad ranem 16 stopni i tak jest w Warszawie, tak jest w Ząbkach, w Markach, w Piastowie i w Mysiadle. Pięć minut po godzinie 19, Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na najbliższą godzinę naszego spotkania. W tej godzinie wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim, czyli ksiądz Piotr Pawłukiewicz, bardzo mocny tytuł, ale też bardzo mocne i wartościowe nauki, więc warto, warto nas słuchać. Warto nas słuchać też dlatego, że mamy dużo dobrej muzyki, takiej jak na przykład Keith Green i You Put This Love In My Heart, które już teraz na naszej antenie. Gorąco zapraszam.

Álvaro Soler, El Mismo Sol, piękny utwór wakacyjny, hiszpański, a ja teraz trochę nie o Hiszpanii, tylko o Mołdawii, więc też zagranicznie i też myślę, że wakacyjnie. A dlaczego o Mołdawii? Bo dzisiaj w poranku z Radiem Warszawa mieliśmy niezwykłego gościa, Diana Turkan, to nasza w sumie redakcyjna koleżanka, stażystka u nas w Radiu Warszawa. Miała 16 lat, kiedy sama przeprowadziła się z Mołdawii do Polski, dziś studiuje dziennikarstwo, mówi w 5 językach i zdobywa pierwsze doświadczenie radiowe jako właśnie stażystka u nas. Diana Turkan opowiedziała na naszej antenie o tęsknocie za rodziną, odkrywaniu Polski i marzeniu, by poznać aż 10 języków. Opowiedziała też trochę więcej o Mołdawii, troszkę też o kulinarnych kwestiach, troszkę też o tym, co warto w Mołdawii zobaczyć. Warto tej rozmowy posłuchać. Wiem z doświadczenia, bo miałam tą przyjemność słuchać jej na żywo, po prostu słuchając Radia Warszawa o poranku, co Państwu bardzo gorąco polecam, ale jeśli nie ma takiej możliwości, to wszystkie nasze nagrania są właśnie na stronie radiowarszawa.com.pl i ta rozmowa też tam się znajduje. Jest też artykuł, jeśli ktoś z Państwa woli przeczytać niż słuchać, to też można, ale myślę, że zawsze tak fajniej posłuchać, co tam ciekawego inne osoby właśnie mówią. Historia Diany przypomina, że nawet bardzo trudne decyzje mogą stać się początkiem czegoś dobrego. Wyjazd z rodzinnego domu w wieku 16 lat, nauka w obcym języku, matura, studia i pierwsze kroki w radiu wymagają od niej dużej odwagi i konsekwencji. Trzymamy kciuki za Dianę i myślę, że jeszcze nie raz o niej usłyszymy, więc warto z tą postacią się zapoznać. radiowarszawa.com.pl. Tam więcej informacji. I myślę, że to taki też ciekawy aspekt w kontekście wakacji, żeby tak troszkę się może oderwać od codzienności.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 20 minut po godzinie 19, Radio Warszawa i ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część pierwsza. Decyzja to jesteś ty.
2: Pan Jezus nigdy nie powiedział do apostołów, ale się wszystko zawaliło. Co my teraz zrobimy? Macie jakieś pomysły? No i klops. A to ci kłopot, no. Jezus wie, gdzie ma iść, w którą stronę ma iść, co ma robić. On zawsze jest męski. Kogo szukacie? Jezus z Nazaretu. Ja jestem. Fru, poprzewracali się. To jest siła. Proszę Państwa, jeśli ktoś się z kimś kłóci, to bardzo często idzie na wiatraka. Ty głupku, ty wariacie, ty idioto. Ty... O czym to świadczy? O totalnej słabości. Człowiek silny, spojrzy ci się w oczy i wyluzujesz od razu. Proszę Państwa, są kobiety, przy których można opowiedzieć sprośny kawał. A są kobiety, przy których nie opowie się sprośnego kawału. Ona nic nie mówi, on to nie nosi takich, proszę nie opowiadać przy mnie kawałów nieprzyzwoitych. Ona się patrzy swoimi czystymi oczami na świat i nie powiesz kawału. I przecież w małżeństwie tak było, i ksiądz ich odwiedził i mąż mówi do księdza, opowiem księdzu kawał. A żona mówi, nie mów, a on mówi, ale nie ten.
1: Część druga. Poczekaj jeszcze 15 minut.
2: Kochani, jeśli ktoś z was ma ten kłopot, że go mocno zniewolił, to chcę mu na pocieszenie powiedzieć. Upadki są ceną za to, że chcemy się nawrócić. Ja chcę być chrześcijaninem. Próbuję, trochę poszczę. Omijam jakieś filmy nieprzyzwoite. Nie spotykam się z ludźmi, którym nie potrafię pomóc, ale którzy mogliby mnie przyciągnąć na stronę ciemności. Chcę się nawrócić. Nie chcę należeć do świata. Nie chcę pójść do świata, gdzie łatwo by mnie przyjęli i byśmy sobie razem krytykowali cały świat. Chcemy być z Jezusem. Za to płacimy karę. Proszę Państwa, ktoś upadł, już więcej nie upadnie. Kto się położył na ziemi, nie upadnie. A my chodzimy, chcemy iść do nieba i upadamy. Upadamy, rzeczywiście. Ale ktoś powiedział, nie cnoty, tylko grzechy nas sprowadzą do nieba. Trzeba poznać wady swoich cnót i cnoty swoich wad. Bo to jest bardzo, bardzo wspólna, że tak powiem, rzeczywistość. Ten, kto wstał, położył się i zwątpił, już nie upadnie, już nie upadnie. Kiedy grzech atakuje, kiedy jesteśmy tacy zniewoleni, już wstydzimy się, do którego księdza iść do spowiedzi. Proszę Państwa, nie wstydźcie się, nie wstydźcie się. Jezus, powtarzam, 77 razy jest gotów nam wybaczać grzechy i On zna nędzę ludzkiej słabości. Jest w psalmie kapłańskim taki hymn na nieszpory, niestety nie pamiętam, który jest napisany, Panie, daruj nam nasze grzechy, coś takiego, które nie są wyrazem buntu przeciwko Tobie, lecz wyrazem naszej słabości. Jak ja włączałem telewizor, jakiś nieprzyzwoity film, czy ktoś powie inny, bo tam zrobiłem nieprzyzwoitą rzecz, to nie chodziło mi o, a Boże, na złość Ci zrobię. Nie, płakałem, bo wiedziałem, że sprawiam Ci przykrość, ale to robiłem. Jak to naprawić? No właśnie, my mamy odruch, muszę coś z tym zrobić. Powiedziałem, becz i dzwoń. Kiedy byłem jeszcze świeckim chłopakiem przed seminarium i ksiądz, który prowadził śpiewy na procesji Bożego Ciała, używał mnie jako stojaka. Brał mnie i mówi, ty jesteś wysoki, jak tu trzymasz, tak to będzie słychać. No i proszę Państwa, któregoś roku kardynał Wyszyński pobłogosławił ludzi demonstracją na Placu Zamkowym i lunął deszcz. Wiecie, jak wielki Boże Ciało potrafi padać. Niemiłosiernie. Ale lunął deszcz, ściana deszczu. Ja mówię, szefie, zwiewamy. Cicho śpiewaj, cóż ci Jezu. Szefie, zwiewamy, przecież deszcz. Śpiewaj, zatłychła strumienie. Przychodzi kobieta, księży Kazimierzu, mam tu samochód podwieźć? Oczywiście, widzisz? Trzeba śpiewać. Tu jestem, tu mnie ratuj. Bóg stara się o wszystko, jest wszystko gotów zrobić. Kiedyś pewne małżeństwo obchodziło 60 lat życia od urodzenia i 25 lat życia małżeńskiego. Pan Bóg przyszedł do nich, Bóg jest z was zadowolony, dostaniecie nagrodę, co sobie życzycie? A pani mówi, chciałbym objechać cały świat. Proszę bardzo, wyciągnął bilety kolejowe, samolotowe, rezerwacje hoteli. Dla pana też już mam. A ten facet mówi, ja nie chcę. Nie chce pan jechać dookoła świata? Nie. A co pan chce? A żonę mieć 30 lat młodszą. Anioł go dotknął i facet miał już 90 lat. Ja to mówię całkiem poważnie, że Pan Bóg to wszystko sprawia, co my chcemy, tylko inaczej. Z innej strony do tego podchodzi. My się spodziewamy, że wejdzie ten, a on tymi drzwiami wchodzi. Zupełnie inaczej, niż to miało się dokonać. Proszę Państwa, ile ja razy jechałem na jakieś rekolekcje i mówiłem, ale walnej, mam takie nauki, takie przykłady, żeby po prostu byli zachwyceni. Po połowie rekolekcji mówię, dobra, proszę, ja stąd zwiewam, nic mi nie idzie, wszystko mi się plącze i odwrotnie, jechałem jak na ścięcie, a wracałem przeszczęśliwy, po prostu tańczyć na ulicy się chciało ze szczęścia. Pan Bóg to wszystko zrobi tylko inaczej i pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, być może przyjdzie 15 minut za późno i zawsze zdąży. Ja nie wiem, jak on to robi, ale tak robi. Już się wszystko zawali. Wszystko się zawali, zdrowie się zawali, koleżanka cię zostawi, chłopak cię zostawi, rodzice cię wyrzekną. Nie mów jeszcze, że już koniec. Poczekaj to jeszcze te 15 minut. 15 minut.

0: tam znać.
1: Sanach i utwór Było Minęło wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 27 minut przed godziną 20. Było Minęło, Sanach była, z 24 roku utwór, a teraz utwór nieco starszy, 48 lat, ale taki przebój, klasyk, który na pewno wszyscy bardzo dobrze znają, Bee Gees, You Should Be Dancing. Taki klasyk lat 70-tych, 80-tych, to jest 76 rok dokładnie. Idealnie wpasowujący się w wieczór w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Zwykle o tej porze nie mówimy już o korkach i o utrudnieniach, ale akurat dzisiaj o utrudnieniach, które będą miały miejsce o północy z 15, czyli z dzisiaj na 16, czyli jutro lipca. Mianowicie właśnie równo o północy w tunelu południowej obwodnicy Warszawy odbędą się ćwiczenia służb ratunkowych i policji. Symulacja zdarzenia drogowego będzie okazją do sprawdzenia procedur, doskonalenia współpracy oraz praktycznego przygotowania funkcjonariuszy do skutecznego reagowania na realne zagrożenia w specyficznych warunkach infrastruktury tunelowej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zaplanowane ćwiczenia wiążą się z koniecznością czasowego zamknięcia tunelu, co może skutkować utrudnieniami w ruchu drogowym w tym rejonie. Zaplanowane ćwiczenia właśnie wiążą się z tymi utrudnieniami. To jest tunel drogowy południowej obwodnicy Warszawy i droga ekspresowa S2 w kierunku Terespola. Przedsięwzięcie pozwoli sprawdzić poziom przygotowania służb i instytucji do prowadzenia działań w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. Istotnym elementem treningu będzie też weryfikacja współpracy i koordynacji działań podejmowanych na miejscu symulowanego zdarzenia. Więc radzę Państwu omijać tamte rejony. Nie wiem, czy ktoś planował akurat o północy, w okolicach północy, południową obwodnicą Warszawy, tym tunelem przejeżdżać. To myślę, że trzeba wybrać inną trasę, ponieważ tam będą właśnie utrudnienia. Z 15 na 16 lipca, godzina 12, tunel drogowy południowej obwodnicy Warszawy, droga ekspresowa S2 w kierunku Terespola.

0: Coldplay i Speed of Sound kończą godzinę 19 w Radiu Warszawa za niecałe dwie minutki, godzina 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Gierek.
7: Czekaj, bo bramka może będzie.
6: Długo jeszcze ten mundial?
7: Ja nic z tego. Co mówiłaś?
6: Czy mundial to długo jeszcze?
7: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
6: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
7: Mgiełkę?
6: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
7: Ja o piłce, a ona o mgiełce.
6: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
7: Budzimy stolice i okolice.
6: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
7: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zimą merznie żeletem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: W tym momencie termometry w Warszawie wskazują 27 stopni Celsjusza. W nocy ta temperatura będzie wynosić 18 stopni, nad ranem 16 stopni. Natomiast Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o upałach drugiego stopnia, które mogą wystąpić w Warszawie i województwie mazowieckim od 16 do 17 lipca. Według prognozy od jutra od godziny 13 do godziny 20 dnia 17 temperatura maksymalna w czwartek wyniesie około 30 stopni. W piątek natomiast maksymalnie do 32 stopni, dlatego dbajmy o siebie, uważajmy na siebie i przebywajmy w chłodnych pomieszczeniach. To tak już teraz ostrzegam, ale nim jeszcze jutro i nim pojutrze, to jeszcze wieczór w dobrej atmosferze. Ania Bobko, Radio Warszawa. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie. Minuta po godzinie 20. I Emily Sande Next to Me nas przywita w tej godzinie. W tej godzinie również mamy ABC, czyli społeczną krucjatę miłości, więc warto zostać razem z nami.

Jutro i pojutrze ostrzegamy przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o upałach drugiego stopnia, więc proszę na siebie uważać. A oprócz tego myślę, że emocje też mogą być bardzo, bardzo duże, ponieważ już za nieco ponad 50 minut rozpocznie się drugi półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej oczywiście. Anglia, Argentyna zagrają o finał w tychże mistrzostwach i oto kto będzie w tym finale z Hiszpanią grał. Hiszpanią, która wygrała wczoraj z Francją. Mecz finałowy będzie miał miejsce w niedzielę, 19 lipca o godzinie 21. Francja zaś, czyli zmierzy się z przegranym drugiego półfinału w meczu o trzecie miejsce w sobotę, 18 lipca o godzinie 23 czasu polskiego. Tak wygląda rozkład jazdy piłkarskiej na najbliższe dni, więc emocji będzie bardzo dużo. Podejrzewam, że większość panów, ale pewnie i pań też będzie skupiona na tych meczach, a jutro w poranku na pewno Państwo się dowiedzą, kto dzisiejszy półfinał wygrał, no i jakie są przewidywania na finał. Także już teraz zachęcam do słuchania. 7:38 chyba to wejście takie mundialowe jest, chociaż poranek warto słuchać cały czas z Radiem Warszawa. Ray Dalton, I just wanna be happy. Zwycięzcy na pewno będą happy, tego jestem przekonana.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
1: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To chyba jedne z najbardziej czułych i pełnych nadziei słów, jakie Jezus wypowiada w Ewangelii. Każdy człowiek nosi w swoim sercu jakiś ciężar. Dla jednych jest nim choroba, dla innych samotność, niepewność jutra, problemy rodzinne, depresja czy poczucie winy. Czasem nawet najbliżsi nie wiedzą, z czym naprawdę się zmagamy. Jezus nie mówi dziś: poradźcie sobie sami. Nie mówi również: najpierw stańcie się lepsi. On zaprasza nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszym zmęczeniem, z naszą słabością, z naszym niepokojem. Bardzo często próbujemy radzić sobie sami. Uważamy, że musimy być silni, samodzielni i niezależni. Tymczasem wiara przypomina, że prawdziwa siła rodzi się z umiejętności zawierzenia Bogu. Chrystus nie zawsze usuwa trudności z naszego życia. Czasami jednak daje coś jeszcze cenniejszego. Daje nam swoją obecność. A człowiek, który wie, że nie jest sam, potrafi przejść nawet przez najtrudniejsze doświadczenia. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, by nieść swoje życie razem z Jezusem. On zna nasze serca lepiej niż ktokolwiek inny. Wie, gdzie boli najbardziej. Wie, czego się tak boimy. I właśnie tam chce przynieść swój pokój. Zastanówmy się, jaki ciężar noszę dziś w sercu i czy naprawdę oddałem go Jezusowi.
2: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
3: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Już po raz drugi moim Państwa gościem jest pan Marek Dutkiewicz, wybitny autor tekstów, chociażby takich piosenek, wspominaliśmy je, Jolka, Jolka, Pamiętasz, Windą do nieba, Choć pomaluj mu świat, Dmuchawce, latawce, wiatr, Czasołowiu i wiele, wiele, wiele innych. Dobry wieczór, panie Marku, witam bardzo serdecznie.
5: Dobry wieczór, Robercie. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Spróbujemy znów otworzyć to okno do wspomnień.
4: No właśnie, ten wielki temat. Mimo wszystko chciałbym, żebyśmy tak więcej czasu temu poświęcili Budka Suflera w tych różnych odsłonach, związanych też z różnymi wokalistami, różnymi okresami, no i też różnymi przebojami.
5: No, z Budką Suflera współpracowałem wtedy, kiedy żył Romek, no powiedzmy tak go będziemy nazywać, niekoniecznie Romualdem, kiedy żył Romek Lipko. No i właściwie tyle. No, w tej chwili ta Budka Suflera żyje takim swoim życiem. Zwróćmy uwagę, że są dwa zespoły w tej chwili czynnie działające, w których właściwie z założycieli ocaleli wyłącznie perkusiści. Czerwone gitary i Budka Suflera.
4: Tak,
5: taki,
4: tak.
5: Taki zabawny zbieg okoliczności. Napisałem dla Romka ostatnią piosenkę właściwie dla Budki Suflera, Gdyby jutra nie było. No trochę to się tak może nie do końca optymistycznie kojarzyło już wtedy z jego stanem zdrowia. Romek bardzo długo odchodził z godnością. Mieliśmy go razem z moją Joanną okazję pożegnać w szpitalu. Miasto Lublin, Miasto Lublin zgotowało mu wspaniałe pożegnanie. Wszystkie drogi do katedry były otwarte. Cały cmentarz, nie mówię o grobie wyłącznie, cały cmentarz tonął w kwiatach. A tuż przed tą uroczystością z wieży ratuszowej rozległy się dźwięki trąbki. Trębacz odegrał melodię Jolka, Jolka, pamiętasz. Niesłychane przeżycie.
4: A które piosenki, chociaż ich było tak dużo, szczególnie mają dla pana znaczenie z tych, które pan skomponował dla Budki Suflera? Może związane z jakimiś sytuacjami, wydarzeniami, no właśnie przyjaźnią z Romkiem, na ile pan może oczywiście tego Romka tajemnicy uchylić?
5: No nie jest to żadna tajemnica, bo ja to już chyba wielokrotnie mówiłem, ale takim przebojem kluczowym dla naszej współpracy, no to była piosenka Za ostatni grosz, którą jeszcze śpiewał Romuald Czystaw. Ja na ogół staram się być przy nagraniach, wychodząc z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. No, ale nie mogłem wtedy dojechać do Lublina. Tekst zresztą przedyktowałem Romkowi przez telefon, co było raczej ewenementem. No i pamiętam, że on w tajemnicy zachował szczegóły tego nagrania. Przyjechał do Warszawy. Umówiliśmy się na Starym Mieście, to było lato i pamiętam, że siedzieliśmy na schodkach na Starówce i Romek mi to puścił, gotowe już zmiksowane nagranie z Walkmana, bo to taka była wtedy wesoła maszynka do odtwarzania muzyki. I naprawdę byłem, no on też zresztą, byliśmy pod ogromnym wrażeniem tej piosenki. I nie tylko wokal czy stawa nas tak tamże wzruszył, ale fenomenalne do tej pory robiące ogromne wrażenie solo Janka Borysiewicza.
4: Tak, słynne. Tak.
5: Jest zresztą taka legenda radiowa, że gdzieś w archiwach Radia Lublin tkwi dłuższa wersja tej solówki. Ona została podobno zmontowana i przycięta. Nie wiem, jak jedna z wielu legend dotyczących Budki Suflera. I tak jak już wspominałem przed tygodniem, sukces tej piosenki otworzył mi po prostu kredyt zaufania u Romualda. Dzięki temu zresztą chyba powstały rzeczy nie wyłącznie dedykowane czy poświęcone Budce, ale dwóm wybitnym wokalistkom. Urszula była wtedy w bardzo dobrej formie wokalnej. Ale napisaliśmy też całą płytę, którą serdecznie polecam, dla Zdzisławy Sośnickiej. I tam naprawdę, no, zarówno Romek, ja bardzo przyłożyliśmy się do tych nagrań. Zdzisława była w wybitnej formie wokalnej i to jest coś, co no chyba pamięta do tej pory, o ile wiem, jest nam za to wdzięczna.
4: A czy odczuwał pan jakąś różnicę, pisząc teksty dla mężczyzn i dla kobiet, jak to można byłoby powiedzieć?
5: Nie, no, chyba tak, to oczywiście trzeba.
4: Bo jednak to trochę większe wyzwanie niewiasty, tutaj ta ich wrażliwość zupełnie inna, inny poziom jakby odbierania pewnych rzeczy,
5: no,
4: świata.
5: Wiem, każdym z nas jest jakiś taki pierwiastek kobiecy, należy go po prostu wykorzystać. Ja nawet, no, przyznam się, że zbieram różne komplementy za taką pewną wrażliwość, dzięki której te piosenki kobiece są autentyczne, są takie wiarygodne, tak bym to ujął, no ale to no, nie mnie to roztrząsać.
4: Pracował pan też w magazynie muzycznym Jazz. Taka mała zmiana tematu. Proszę powiedzieć coś o tej współpracy i jak to wyglądało wszystko.
5: No, ona zaowocowała tą dalszą ścieżką kariery, czyli tym pieśniopisarstwem. Nieżyjący już redaktor Józef Balcerak zaprosił mnie i Marka Wiernika po prostu po to, żebyśmy tam od czasu do czasu jakieś takie okno na świat muzyki brytyjskiej udostępniali. Ale ja zaproponowałem też cykl wywiadu Muzyka w filmie i rozmawiałem z Andrzejem Żuławskim, z Andrzejem Korzyńskim,
4: no tak,
5: i z Katarzyną Gertner, z którą udało nam się bardzo prędko zaprzyjaźnić. Ona właśnie skontaktowała mnie z Januszem Krukiem, zrobiła nam wspaniałą reklamę. Krukowi powiedziała: tutaj taki pojawi się na horyzoncie, wiesz, wybitny poeta, myślę, że będzie z tej znajomości waszej jakiś pożytek. A mnie powiedziała, że Kruk to jest taki obiecujący kompozytor, niesłychanie zdolny. Naprawdę mówiąc, mało kto w tej chwili, zwłaszcza branży muzycznej. Takim jest taką osobą, rzekłbym, no, serdeczną i otwartą na współpracę. A i wtedy nie było to takie oczywiste. Kiedy mówię o długowieczności tych pierwszych piosenek, to zastanawiam się, jaką ścieżką prowadziła Kruka jego ambicja, ponieważ on starał się przez cały czas, tworząc dla 2+1, ścigać ze światem. On uważał, że należy wzbogacać te nagrania elektroniką, że należy je... No, nauczył się pisać na duże składy. Być może... W początkach tej pogoni to były takie dosyć kąśliwe uwagi kolegów z branży muzycznej, zazdroszczących oczywiście mu kariery, którzy właśnie poklepywali go protekcjonalnie po plecach i mówili, a to pisz sobie te swoje takie harcerskie piosneczki, te właśnie Chodź pomalę mój świat i tak dalej, i tak dalej. No i Janusz oczywiście ugodzony w serce, tak jak mówię, no, starał się na innych nieco polach muzycznych zaistnieć. Tymczasem okazało się, że z wszystkich nagrań płyt późniejszych 2+1 nic nie zostało. Że te pierwsze takie naiwne piosenki, ale szczere, one przetrwały próbę czasu. Grane są do tej pory i lubiane. Jeszcze doszłaby do tego chyba piosenka Windą do nieba. A z tamtych nie zostało nic. Także ta pogoń jednak była trochę pusta i bezsensowna. Oni w swoim czasie zaistnieli za granicą, co było wtedy marzeniem wielu artystów. Podpisali kontrakt płytowy z wytwórnią niemiecką, zachodnio-niemiecką. Wtedy to robiło kolosalne wrażenie i kolosalną różnicę, bo były dwa państwa niemieckie. I Janusz przeżył ogromny szok, ponieważ nie jest do końca rozumiał, na jakich zasadach został tam zaangażowany. Zespół 2+1 został tam, 2+1, został tam wynajęty po to, żeby śpiewać kompozycje lokalnych kompozytorów, żeby śpiewać niemieckie piosenki dla niemieckiej ludności, choć często w języku angielskim. I on, no, jednak będąc naprawdę już tutaj w Polsce takim osadzonym w branży, renomowanym kompozytorem, usiłował tych swoich nowych przyjaciół niemieckich zachęcić do choćby jednej próby zmierzenia się z jego własnym repertuarem. Nic z tego nigdy nie wyniknęło. Do końca kariery niemieckiej zespół 2+1 nie nagrał ani jednej kompozycji Kruka. Bardzo kolega to boleśnie przeżył.
4: Posłuchajmy ponownie, tym razem już w drugiej części, utworów, do których napisał teksty pan Marek Dutkiewicz. A na początek zaproponuję państwu zespół Kombi i takie utwory jak Hotel Twoich Snów i Linia Życia.

0: Powracamy do naszego gościa, Marka Dutkiewicza. Już pan o tym troszkę mówił, ale chciałbym, żeby może poszerzyć ten temat współpracy z Katarzyną Gertner. Miałem przyjemność kiedyś poznać panią Katarzynę i też z nią rozmawiać. No i też chciałbym, żeby pan powiedział o pięknym tekście Panna Pszeniczna, który zaśpiewała pani Halina Frąckowiak.
1: Tak, to jest dosyć ciekawa historia. Tak, z Kasią Gertner nie napisaliśmy wielu piosenek. Na dobrą sprawę z takich bardziej popularnych to tylko dwa tytuły możemy wspomnieć. Pannę Pszeniczną, o której za chwilę i Bądź gotowy do drogi.
0: No, tak,
1: oczywiście.
0: Tak.
1: Natomiast z Panną to była dosyć ciekawa historyjka, bo ja to napisałem po prostu jako taki wierszyk dla jakiejś dziewczyny, którą wtedy poznałem. I Kasia buszując w mojej szufladzie znalazła także ten tekst, zwinęła go do torby i nie mam zielonego pojęcia, jakie są jego losy, ale zaprosiła mnie do studia nagraniowego i okazało się, że po Bądź gotowy do drogi postanowiła Halince Frąckowiak tę piosenkę zaoferować. Dla mnie to było już pierwszym takim z lekkim zdumieniem, ponieważ wydawało mi się, że jednak mimo wszystko jakiś mężczyzna powinien to zaśpiewać, no ale no, tu Kasia była osobą, która zawsze wiedziała lepiej. I co więcej, refren wystylizowała na taką pieśń jednak parareligijną. Duży chór tam śpiewa, no niestety troszkę nierówno, bo niestety w polskich kościołach to jest nagminne, że na ogół ludzie śpiewają no troszkę arytmicznie, rzekłby. Niewiele, zdaje się, z tym można zrobić. No i powstała taka pieśń religijna. No ja byłem z lekka zdumiony, no ale to był taki Kasi zamysł. Trudno było z tym polemizować. Zbyszek Hołdys jeszcze tam zaistniał jako gitarzysta w tej piosence. No i radia przytuliły ten utwór. Troszkę się stał popularny. O dziwo, pierwszą osobą, która się do mnie odezwała, był Witold Filler, taki no, ostro komunizujący redaktor, prowadzący wtedy magazyn Szpilki, i zapytał, czy ta piosenka nie mogłaby zaistnieć 22 lipca, to było tego święto PRL-owskie, jako takie święto plonów. No, pomysł mi się wydał dosyć kuriozalny, ale kiwnął głową oczywiście. Grafik Edek Lutczyn ozdobił ten tekst wydrukowany w Szpilkach wspaniałą taką winietą z kłosów. I wydawało mi się, że to jest koniec powiedzmy tejże koniec kariery tej piosenki. Nieprawda. Kilka tygodni później zadzwonił telefon. Okazało się, że dzwoni do mnie ksiądz, bliżej mnie znany, który się spytał, czy ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tę piosenkę zamieścić w piewniku kościelnym. No, znów lekki szok, no ale oczywiście nie miałem nic przeciwko temu. I tam piosenka jakby potoczyła się tym powiedziałbym, takim...
0: nieoczekiwanym trochę.
1: Bardzo, bardzo nieoczekiwanym. Zaistniała w kościołach. I to już Halinka Frąckowiak mi raportowała, że podobno wtedy jeszcze biskup Wojtyła polubił tę piosenkę, że miłość tę zachował w sobie na lata i Halinka Frąckowiak śpiewała już...
0: Dla papieża.
1: Już
0: tak.
1: Papieżowi zawezwana w tym celu do Watykanu.
0: Tak, no, to słyszałem.
1: Nie byłem przy tym. Nikt tego niestety nie zarejestrował. Ubolewam. Ale takie piękne losy, powiedziałbym, nieoczekiwanej kariery.
0: Panie Marku, zjawiskowa, subtelna, delikatna, niezwykła wokalistka Anna Jantar. Jej mąż Jarosław Kukulski. Proszę powiedzieć o tej współpracy z nimi, no bo to też absolutnie wyjątkowi artyści.
1: No ja ubolewam, że ta współpraca była krótka i niezbyt owocna, bo spędzaliśmy wiele czasu ze sobą w takich relacjach bankietowo-towarzyskich, rzekłbym. Oni byli moimi bliskimi sąsiadami wtedy, w takim długim bloku, który do tej pory istnieje zresztą na skraju Wawrzyszewa, Aleja Rejmonta 21. Trzy piętra nade mną mieszkał Wojciech Trzyński, a w klatce skrajnej właśnie Ania Jantar z Jarkiem Kukulskim. Dom ten do tej pory tamże istnieje. Od czasu do czasu ktoś mnie, jakaś telewizja dzwoni do mnie wiozą mnie pod ten budynek, gdzie ja spędziłem ładny kawałek życia i pytają: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania piosenki Szklana Pogoda? No ja się uśmiecham, ponieważ ten krajobraz za wiele się nie zmienił. Jest takie zjawisko pasteloza, które polega na tym, żeby te domy z lekka troszkę podkolorować, ale ich szpetota do tej pory jest niezmienna, w związku z czym wystarczy naprawdę, wystarczy popatrzeć na ten blok sąsiedni i od samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie. Notabene ten budynek, o którym mowa, w którym mieszkaliśmy, zdobi w tej chwili mural. Jeden z najbrzydszych w Warszawie, naprawdę. Wygląda jak reklama środków piorących chyba PRL-owskich. Tam są wkomponowane zdjęcia Ani Jantar i Jarka Kokulskiego plus ich autografy. Nie wiem, kto jest odpowiedzialny od strony plastycznej za ten mural, ale jest naprawdę wstrętny. Przypomnijmy sobie, jeśli już chodzi, mówimy o muralach dedykowanych artystom śpiewającym. Przypomnijmy sobie choćby mural Kory na tym świecie, jak jest piękny, jak to drzewo, które tuż obok żyje, jak dopełnia ten obrazek. No niestety na Wawrzyszewie ta inicjatywa się nie powiodła. Natomiast właściwie napisaliśmy dla Ani, i to nawet nie z Jarkiem Kukulskim, niestety, dwie piosenki. Jedna z nich trochę może bardziej znana, to Tak dobrze mi w białym. Ja byłem wtedy u Seweryna Krajewskiego w domu, kiedy doszły do nas wiadomości o tragicznej katastrofie samolotu. Tak. I Seweryn chyba był właśnie, jak przeczucie chyba jego dotknęło, powiedział: chodź, jedźmy tam. Ja mnie nie dopuszczał nas na to lotnisko, przecież nie ma takich szans. No ale spróbujmy się czegoś dowiedzieć. No i trwało jednak dosyć długo, zanim doszły do nas wiadomości, że właśnie Ania Jantar jest wśród tych ofiar.
0: Może jeszcze króciutko o spektaklu bardzo znanym, Metro. Wielki sukces, mnóstwo wyjątkowych artystów. No i rzeczywiście taki pokoleniowy, bym powiedział, projekt.
1: No to jest ciekawe, bo to Metro istnieje do tej pory, tylko tak, w takiej okrojonej, niestety świetlicowej wersji w Teatrze Buffo. No i to jest już taki naprawdę dosyć taki żałosny bryk z tego, co było kiedyś, z tego ogromnej, niewiarygodnej fali popularności. No to ja na tym o tyle skorzystałem, że moja serdeczna, bliska osoba występowała w tymże metrze. Mówię o Joasi Dark, z którą do tej pory jesteśmy. Byłem zaproszony przez producentów tego musicalu na premierę do Nowego Jorku. I do tej pory opowiadam, bo mało kto w to wierzy, że była naprawdę szansa, że ten musical mógł zaistnieć tamże, ale szereg błędów, ale takich kosmicznych, popełnionych przy zainstalowaniu tego musicalu na Broadwayu, przy braku właściwej promocji, przy takiej nadmiernej pysze chyba. Naprawdę wtedy takiej konkurencji akurat na Broadwayu nie było. Były jakieś takie musicale już dosyć zgrane. To było naprawdę coś nowego, coś świeżego gdyby ktoś wcześniej zastanowił się, jak można ten musical w Ameryce zainstalować. Zwykle to są bardzo kosztowne i ryzykowne przedsięwzięcia, premiery takich musicali. W związku z czym ogrywa się go na przykład na prowincji. Mogliśmy, czy też ci producenci mogli zacząć od zademonstrowania tego musicalu choćby w Chicago, wzbudzić entuzjazm Polonii tej chicagowskiej. Mogli to ewentualnie spróbować dokooptować jakichś lokalnych producentów. Nie, został wynajęty jeden z największych, najbardziej kosztownych teatrów na Broadwayu, który poprzednio stał przez 6 miesięcy pusty, ponieważ nikogo nie było stać na jego wynajem. I przedziwna na przykład była kampania reklamowa. Tam na Union Square pamiętam takie wielkie billboardy ze zdjęciem takie rozmazane jakiejś chyba tańczącej dziewczyny i slogan reklamowy był: Let freedom sing and dance. Niech wolność śpiewa i tańczy. No niech, oczywiście, ale kogo to mogło obchodzić? Jaki to miał związek z tym, że to był polski jednak musical? Jaki to miał sens? Co to miało? Dla kogo to miało reklamować? Było to dosyć takie bzdurne. No i szkoda ogromna, bo jednak szansa była zaprzepaszczona. Był pomysł, żeby druga obsada tego musicalu już jeździła po Stanach, na przykład. No ale to wszystko upadło w jeden wieczór. Jedna recenzja krytyka filmowego z New York Timesa powaliła po prostu na plecy ten cały projekt. I to jest niesłychane wspomnienie, takie, rzekłbym, taka filmowa dramaturgia, ponieważ zespół i tak jak mówię, reżyser, producent, spotkaliśmy się wszyscy w restauracji niedaleko hotelu Plaza i taką... taką cezurą dosyć istotną, to miała być recenzja właśnie tego Franka Richa, takiego króla recenzentów z Nowego Jorku. Podczas tegoż wieczoru, około północy mniej więcej, przyszły pierwsze jeszcze ciepłe gazety z tąże recenzją. A był tam, to był, tak skromnie licząc, chyba na bankiet na jakieś, nie wiem, 200 osób mniej więcej. Był opłacony oczywiście catering, zespół grający. Toczyło się to bardzo elegancko aż do tej północy. No i te siostry Miklaszewskie, które były współautorkami scenariusza, przyniosły mi ten egzemplarz. Mówię, słuchaj, powiedz dokładnie, przetłumacz to. No i pierwsze zdanie było, jakie jest polskie słowo na fiasko? No i dalej to się tak toczyło boleśnie, zadając ciosy temu przedsięwzięciu. I okazało się, że klęska taka była niesłychanie spektakularna, ponieważ kelnerzy zakończyli swoją działalność, zaczęli zwijać zastawy w obrusy, zwinął się zespół opłacony, który miał grać do poranka i po prostu w pół godziny nie było już tego przyjęcia, nie było już tego bankietu, był tylko żal i szlochanie zespołu i było wiadomo już, że niestety, ale już wkrótce trzeba będzie pakować walizki i wracać do kraju.
0: Posłuchajmy ponownie utworów, do których napisał teksty pan Marek Dutkiewicz, a będą to takie nagrania jak Droga przez sen zespołu Test i To co mam grupy Lady Punk.

0: Powracamy do naszego wspaniałego gościa, pana Marka Dutkiewicza. Panie Marku, już coś pan o tym mówił, ale to naprawdę fascynujący temat, kino. No i takie osobowości jak Andrzej Żuławski i Jerzy Skolimowski. Proszę się podzielić tutaj wrażeniami z znajomością z tymi osobami.
1: No to skromna właściwie znajomość. Z Andrzejem Żuławskim zrobił jeden wywiad tylko dla pisma Jazz. Podobnie z Jerzym Skolimowskim. Z takich ludzi bliżej związanych z filmem ja mam przyjemność się kolegować z Felkiem Falkiem. Trochę aktorów oczywiście. Niegdyś bardzo blisko byliśmy związani z Olafem Lubaszenko, dzięki któremu zresztą poznałem Joannę Dark. I tak myślę, kto jeszcze? Michał Kwieciński, to jest mój bliski kolega, ostatnio reżyser filmu Chopin. Producent zresztą z ogromnymi sukcesami Axon Studio, to właśnie on. Znam też jego syna, który z kolei jest producentem serialu 1672, jeśli nie przekręcam. Tak satyryczny, bardzo dowcipny serial. Myślę, kogo tutaj jeszcze przywołać? Raczej koleguję się z aktorami, z ludźmi pędzla, rzekłbym, i grafikami. Od lat się przyjaźnię z Rafałem Olbińskim, z Andrzejem Pongowskim, z Andrzejem Leczko. To są tacy wypróbowani przyjaciele. Ja mam chyba stosunkowo niewiele osób znajomych z kręgu muzyki. Właściwie w momencie, kiedy odszedł Romek Lipko, to mi się te różne kontakty pozamykały. I być może ci ludzie, którzy operują obrazem, no to po prostu dlatego mi są bliscy, bo nie potrafię, nie wiem, nawet konia chyba narysować. To jest taki deficyt tego talentu i dlatego takich szanuję i tak ich podziwiam.
0: Panie Marku, podróż do USA. Ta pierwsza, jak pan ją wspomina, w ogóle historia muzyki rozrywkowej, jazz, rock, blues, wielkie musicale i tak dalej. No i też z tego, co czytałem, widział pan też znakomite zespoły w tamtych czasach, między innymi zespół Grateful Dead czy Jefferson Airplane. To tylko pozazdrościć, chociaż Jeffersoni oczywiście w innym składzie byli w Polsce jako support przed Deep Purple, ale to zupełnie inna historia.
1: Nie, to już chyba, tak, to już chyba...
0: Z jeden może muzyk z oryginalnego składu.
1: No mniej właśnie. Więcej, tak. Nie, w Stanach tak, najżywiej chyba wspominam. No tak, Grateful Dead grało przed koncertem The Who.
0: Też to świetny zespół.
1: Tak, to była moja pierwsza Kalifornia, koniec lat 70. mniej więcej. Natomiast nad wyraz ciekawa była trasa zespołu The Rolling Stones. Ja jestem fanem ich ogromnym, widziałem ich, policzyłem specjalnie przed naszym spotkaniem.
0: No właśnie.
1: Widziałem ich 7 razy, z tego 4 razy w Polsce, jeszcze jako szczeniak taki ten...
0: W 67
1: słynny,
0: roku, w sali
1: tak,
0: kongresowej.
1: Ten słynny sens, tak, ten słynny wieczór w sali kongresowej. Potem jeszcze 3 razy w tejże Polsce, Chorzów, Warszawa i Stadion Narodowy, nieszczęsny Stadion
0: 2018
1: Narodowy.
0: 2018 rok, tak.
1: Który, tak, no jest ostatnim miejscem, gdzie należy jakiekolwiek koncerty prezentować. Ale widziałem 2 koncerty w Stanach. Właśnie Rafał Olbiński, który tam się przebija w Nowym Jorku, zaprosił mnie do Filadelfii na ich koncert. I to był koncert, otwierał ich trasę tuż przed naszym stanem wojennym, czyli to musiało być lato 81. I to był koncert niestety nędzny. Z tych wszystkich koncertów najsłabszy, oni byli nierozegrani, rozpoczęli w świetle dziennym jeszcze z jasnych powodów. I no, jak ubolewałem nad tym faktem, wróciliśmy do Nowego Jorku troszkę rozgoryczeni. Ale to był początek ich wielomiesięcznej trasy po Stanach. W każdym stanie była wytypowana rozgłośnia, która wyłącznie zajmowała się promowaniem ich muzyki. To napięcie związane z finalnym koncertem w Nowym Jorku rosło. Nie była wyznaczona data jeszcze tego koncertu. Co więcej, chyba po raz pierwszy w historii tych koncertów amerykańskich została wymyślona taka jakby loteria. To znaczy każdy mógł się zapisać jako potencjalny nabywca losu na i biletu na ten koncert. I jeśli byłby wylosowany, to oczywiście mógł kupić ten bilet, a nie, to przepraszam. No i prawdę mówiąc, jednak to napięcie spowodowało, że postanowiłem jednak zawalczyć o ten koncert. Polsce. Madison Square Garden, do tej pory słynna taka sala istniejąca w
0: Prestiżowa New Yorku, bardzo, tak.
1: Miała być miejscem tegoż koncertu. Ja tak po drodze zdążyłem się zakolegować z jakimiś radiowcami nowojorskimi i oni mi udostępnili w końcu jakiś bilet, który bodajże kosztował wtedy $40, a natomiast cena u koników dochodziła już do 200 kilkudziesięciu. Takie było przebicie. I owszem, tak, i dostałem się na ten koncert. No i to było przeżycie znakomite, ponieważ Jagger już w świetnej formie, zespół też. No i satysfakcja, że jest się tam w środku, kiedy na zewnątrz kilkanaście tysięcy ludzi ubolewa, że nie może być w środku, no to też dodawało, powiedziałbym, pewnego uroku temu przedsięwzięciu. No i są naprawdę niezłomni. To jest niewiarygodne, że nawet po śmierci Charlie'ego Wattsa, ta trójka, która już pozostała w tej chwili, ciągle gra. Nagrali nową płytę. Po części z materiałów, które nie weszły na poprzednio, ale to jest regularna płyta studyjna, to nie jest zapis koncertu.
0: Zgadza się, w następnym roku ma się pojawić.
1: Pojawi się w przyszłym roku i koledzy oczywiście planują kolejną trasę. Tak, jeśli tylko gdzieś w pobliżu Polski jakiś taki adres się pojawi, no oczywiście tam się zamelduje. A koncert berliński, przypomniałem mi się właśnie, przeżyliśmy przeramienie z Romkiem Lipką, na który tam się wspólnie wtedy wybraliśmy.
0: Zespół powstał w 1962 roku, także to już jest gigantyczna historia. Chyba nie ma takiego zespołu na kuli ziemskiej, który by tak długo grał na takim poziomie, prawda? I był tak popularny i sławny. Ja też bardzo lubię Rolling Stonesów i jak najbardziej widziałem ich tylko dwa razy w czeskiej Pradze i właśnie na Narodowym. No a jeszcze już tak reasumując nasze przemiłe drugie spotkanie, panie Marku. Jak pan Amerykę w ogóle odebrał jako kraj, jako taki pewien fenomen dla człowieka za żelaznej kurtyny, który tam po raz pierwszy przybywa?
1: No, pierwsza Kalifornia to było wspaniałe przeżycie, naprawdę. To prosty burger tam spożyty pod palmą, to była niesłychana radość. Ja miałem okazję jeszcze poznać tych członków zespołu Jefferson Airplane wtedy.
0: Właśnie.
1: Pierwsze jakieś takie doświadczenia. Ale ta Ameryka, jak wiemy, zmieniła się drastycznie w tej chwili. Moi różni przyjaciele, którzy tam do tej pory naprawdę nie najgorzej funkcjonowali, zastanawiają się, czy nie wróci do Polski. To jest dosyć, wydawało się takim pomysłem kuriozalnym, ale twierdzą, że jakość życia pogorszyła się tam znacznie. No niestety prezydent marzeń tam w tej chwili wprowadza swoje porządki, co jest dla tych ludzi no naprawdę przeżyciem no niesłychanie bolesnym. No a my z kolei tutaj, no kraj przyfrontowy, więc nie wiem, czy ta decyzja taka jest przemyślana, ale naprawdę dużo osób wraca, dużo osób z Polonii jest zbudowanych, tak jak się ten nasz kraj rozwija. Warszawa w ich oczach jest miastem niesłychanie czystym, komunikacja miejska jest punktualna i żyjemy tutaj w takiej bańce totalnego bezpieczeństwa. Oby tak dalej.
0: Panie Marku, to może jeszcze porozmawiajmy, bo jest miesiąc listopad, o tych wielkich, którzy odeszli, a których chciałby pan wspomnieć. Rozmawialiśmy o tym jeszcze przed wejściem do studia.
1: Andrzej Zaucha, bardzo długo się nie znaliśmy, poznaliśmy się podczas festiwalu opolskiego, bardzo serdeczną noc spędziliśmy tamże i mieliśmy napisać wspólnie właśnie całą płytę nawet, bodajże jesienią, no ale jesienią niestety Andrzej Zaucha został tragicznie zastrzelony, a w Krakowie nie doczekaliśmy do tego momentu. Z Romkiem Lipką też przymierzaliśmy się do jakiejś większej formy. On zawsze chciał jednak coś takiego bardziej solidnego napisać. Niestety trochę niefortunnie wpadł na pomysł produkcji wódki, która się nazywała Jolka, Jolka, pamiętasz? Nikt mu tego nie odradził. Ja mu zawdzięczam oczywiście zostawił mi w spadku całą walizkę przeboju, ale to, co było najbardziej istotne, to chyba nasza przyjaźń. 40 prawie lat to trwało. Z tym, że my obaj jesteśmy, czy byliśmy zodiakalnymi baranami, w związku z czym dosyć szorstki czasami były te nasze relacje. Ale każda kłótnia prowadziła do tego, żeby jednak ten numer, który powstawał, był no, optymalnie piękny, czy wartościowy, czy ważny. Głównie o to się spieraliśmy. On był perfekcjonistą. Na dobrą sprawę, może nie był takim rasowym rockmanem, ale miał ogromny talent do pisania jednak melodyjnych, popowych piosenek. Myślę, że przy czym pracuję z różnymi kompozytorami i bardzo często to jest jednak taka droga, może niekoniecznie aż przez mękę, ale jednak sporo potu trzeba wylać, żeby jakiś utwór powstał.

0: każdy by chyba zrozumiał, gdzie jest wartość tych pamiątek. Bardzo mi go brak. Właściwie od tej pory nie trafił się nikt, kto by go mógł zastąpić z takich przyjaciół, z takich kompozytorów. Bardzo różni pukają do mnie, bardzo różne osoby się zgłaszają. Ostatnio na przykład jakiś taki tenor operetkowy, jakieś takie dziewczęta, które są przekonane oczywiście, że jeśli napiszemy jakąś pieśń, to od razu się z tego jakiś przebój narodzi. No niestety, czasy są troszkę inne, czasy są trudne. Cieszmy się tym, co mamy i nie gubmy pamięci o tych naszych wspaniałych artystach.
1: Panie Marku, bardzo dziękuję za to drugie spotkanie. Było mi bardzo miło. No i mam nadzieję też, że słuchacze również z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w tych naszych dwóch spotkaniach.
0: No cóż, tak jak mówię, staram się nie zanudzić. A mam takie hasło osobiste, którym kończę spotkania. Czasy ponure, chrońmy kulturę.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: To posłuchajmy na koniec naszego przemiłego drugiego spotkania z panem Markiem Dutkiewiczem utworu, do którego oczywiście napisał tekst, a będzie to Malinowy Król w wykonaniu Urszuli. Przypominam, że audycje Radia Warszawa powstają dzięki Państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą Państwo w zakładce Wspieraj. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa, 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Prawie 600 lat minęło od tej śmierci w młodym wieku, umiłowana przez naród cały. Ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji, ten dzień, w którym Kościół ogłosił uroczyście, że jesteś świętą, patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze. Polski za swoją sprawą zjednoczonej z Litwą i Rusią, Rzeczypospolitej trzech narodów. Dziś nadszedł ten dzień. Wielu ludzi pragnęło dożyć tej chwili.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Mądrość słowa i dialog z naukami o człowieku. Punkty 23 i 24. Kościół uznaje za towarzyszy drogi wszystkich, którzy szczerze poszukują prawdy, dobra i piękna, widząc w nich cennych sprzymierzeńców w obronie godności każdej osoby oraz w trosce o ochronę stworzenia. Przyjmując duszpasterski styl Soboru Watykańskiego II, który wzywa do słuchania, rozeznawania i odczytywania znaków czasu, Kościół oświecony mądrością słowa nie lęka się spotkania z ludzką wiedzą. Słowo Boże daje pewne niezawodne kryteria, aby ukierunkowywać drogi sprawiedliwości oraz otwierać ścieżki pojednania i pokoju między ludźmi. Gdy zaś chodzi o zastosowanie tych kryteriów, w złożonych sytuacjach naszych czasów nieodzowny okazuje się wkład filozofii oraz nauk o człowieku i nauk społecznych, które pomagają głębiej rozumieć i wnikliwiej analizować dynamikę przemian kulturowych, ekonomicznych i politycznych. Święty Jan Paweł II przypominał, że Kościół przyjmuje wkład nauk społecznych i czerpie z nich konkretne wskazania, aby z ich pomocą wypełniać swoją misję nauczania. Konfrontacja z tymi dziedzinami wiedzy nie osłabia mocy Ewangelii. Przeciwnie, pozwala z większą jasnością rozpoznać to, co rzeczywiście służy życiu wspólnot i osób. Papież Franciszek, pozostając w tej perspektywie, podkreślał, że w wielu kwestiach szczegółowych Kościół nie rości sobie prawa do formułowania definitywnych rozwiązań, lecz uznaje znaczenie wsłuchiwania się w badania naukowe i wspierania rzetelnego oraz uczciwego dialogu między uczonymi z poszanowaniem różnorodności opinii. Czerpiąc z tego owocnego dialogu między Ewangelią a ludzką wiedzą, Kościół stopniowo pogłębiał swoją naukę społeczną, kształtując z biegiem czasu dziedzictwo mądrości, odznaczające się teologiczną i antropologiczną spójnością, zakorzenioną w chrześcijańskiej wizji osoby. Właśnie dlatego, że wyrasta ono z wiary i z jej rozumienia rzeczywistości, dziedzictwo to nie sprowadza się do zbioru rozwiązań technicznych ani do modelu ekonomicznego czy politycznego, przeciwstawianego innym. Należy do innego porządku, do porządku zasad, które ukierunkowują odczytywanie wydarzeń i wspierają ewangeliczną interpretację procesów historycznych oraz związanych z nimi wyborów. Stąd wypływa właściwa funkcja nauki społecznej Kościoła, która nie zamierza zastępować odpowiedzialności polityki i instytucji, lecz ofiarowuje się jako wsparcie dla wspólnego rozeznawania, pomagające rozpoznawać i szerzyć to, co służy godności osób, żywotności wspólnot oraz dobru wszystkich.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Ojciec posyła syna do rodziny. Do rodziny. Jakby przechodzi Jezus całą historię i całe dziedzictwo rodziny. To oczywiście można na różny sposób komentować, opisywać. I z jednej, i z drugiej strony, czyli co rodzina dała Jezusowi, co Jezus dał rodzinie. Niemniej jednak to jest bardzo wymowne. Na to trzeba zwracać uwagę i na to się powoływać, bo to jest taki znak nieomylny. W ten sposób rodzina i małżeństwo zostały po prostu konsekrowane. I dzisiaj, gdybyśmy zadali pytanie, które powołania są ważne, bardzo ważne, najważniejsze? Oczywiście ktoś powie, to nie jest poprawne rozumowanie, bo wszystko, co jest darem od Boga, jest naj. Niemniej jednak, my w myśleniu ludzkim i w tym sposobie naszego podchodzenia do tego rodzaju spraw jakoś tam wartościujemy. Tacy jesteśmy. Na tyle nas, powiedziałbym, stać tutaj na ziemi. To jedno trzeba powiedzieć. Nie dlatego, żeby na próżno chwalić, tylko trzeba powiedzieć, że to są powołania iście królewskie. I tego się trzeba trzymać.
1: Dobre słowo pasterzy.